0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się spotkanie ekspertów z polskich elektrowni jądrowych z przedstawicielami gdyńskich firm. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, zorganizowaliśmy dwa spotkania z przedstawicielami polskich elektrowni jądrowych i dyrektorem Grzegorzem Majem. Rozmawiali

0: O tym, jak wejść do łańcucha dostaw polskich elektrowni jądrowych, wiemy, że jest to duża i ważna inwestycja, która dzieje się w naszym regionie. Drugie spotkanie poświęciliśmy edukacji. Eksperci IPEI przedstawili przedsiębiorcom wymagania związane z udziałem w przetargach oraz realizacją inwestycji jądrowej. Była to również okazja do zaprezentowania najbliższych zamówień, które mogą zainteresować lokalne firmy. Budowa i późniejsza eksploatacja elektrowni mają zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technicznymi i specjalistycznymi. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Gdyni mają powstać między innymi klasy patronackie przygotowujące młodzież do pracy przy inwestycjach energetycznych. Jak wskazują przedstawiciele PEI, najbardziej poszukiwani będą elektrycy, spawacze, operatorzy, monterzy, budowlańcy, technicy oraz specjaliści energetyki jądrowej. Do zdarzenia drogowego doszło w gminie Gniewino. Konieczna była hospitalizacja. Służby zgłoszenie otrzymało około godziny 16.30 w niedzielę 10 maja. Do wypadku doszło na ulicy Wejherowskiej w Kostkowie. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Osobówką podróżowało 5 osób, dwoje dorosłych i troje dzieci. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci. Więcej informacji o wypadku, a także zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdzie się na portalu nadmorski24.pl. Już po raz piąty Wejherow organizuje letnie półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Zapisy prowadzone będą w dniach od 25 do 29 maja. Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 0-4 szkół podstawowych, mieszkających w Wejherowie, których oboje rodziców pracuje zawodowo.
1: Półkolonie startują w Wejherowie, organizowane przez miasto Wejherowo po raz piąty w tym roku. Dwie szkoły, które będą organizowały, będą dwa turnusy. Jeden turnus będzie trwał 2 tygodnie, czyli 10 dni roboczych. Rozpoczynamy półkolonie 13 lipca i ten pierwszy turnus potrwa do 24 lipca i on będzie odbywał się w szkole podstawowej nr 9. Natomiast drugi turnus od 27 lipca do 7 sierpnia, który będzie odbywał się w szkole podstawowej nr 5.
0: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Koszt udziału w półkoloniach wynosi 1600 zł, a posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca mogą skorzystać z 50% zniżki, co oznacza, że zapłacą 800 zł.
2: Program przygotowywany jest tak, aby znalazły się w nim zajęcia bardzo różnorodne. Odbywają się na terenie szkoły, ale również poza szkołą, na terenach przeległych, na terenie naszego powiatu jest bardzo dużo wyjazdów. Są tam zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne. Program jest naprawdę bardzo bogaty, więc myślę, że warto. Zawsze dzieci były bardzo zadowolone i o tej godzinie 16 z uśmiechami wychodziły do domu, a czasami nawet rodzice musieli czekać, bo dzieci nie chciały iść do domu.
0: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc.
3: 6 doskonałych pedagogów będzie prowadziło zajęcia z dziećmi od rana do godzin popołudniowych. Będzie opieka medyczna, dzieci mogą liczyć na wspaniałe zajęcia w wodnych ogrodach, będzie akcja pod żaglami w Pucku, będzie kłonino, muzeum militarne, także atrakcji będzie naprawdę sporo.
0: Dodaje zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 9 w Wejherowie Wojciech Kurowski. Szczegółowe informacje na temat półkolonii letnich w Wejherowie znaleźć można na stronie miasta oraz na stronach szkół podstawowych nr 5 i 9. Strażacy ochotnicy z Rybna doczekają się nowej siedziby. Władze gminy Gniewino podpisały umowę z wykonawcą w tej sprawie. Inwestycja ma poprawić warunki pracy strażaków ochotników oraz stworzyć miejsce dostosowane do codziennej działalności jednostki, a także działań ratowniczych prowadzonych na terenie gminy. Nowy budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej ponad 259 m2. W remizie znajdzie się garaż dwustanowiskowy o powierzchni 166,5 m2 z dwiema bramami wjazdowymi, sala zebrań, pomieszczenie biurowe, toalety, pomieszczenie techniczne oraz magazyn. Budynek zostanie pokryty blachodachówką i wyposażony w ogrzewanie gazowe. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,6 mln zł, a zakończenie budowy planowane jest do końca tego roku. Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie otrzymały status Diamond. Ten przyznawany jest przez European Stroke Organization. Status ten jest najwyższym stopniem w systemie oceny jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Certyfikacja opiera się na analizie danych medycznych i wskaźników efektywności leczenia, takich jak czas od przybycia pacjenta do szpitala do wdrożenia leczenia

0: trombolitycznego, odsetek pacjentów poddawanych badaniom obrazowym, czyli tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny i jakość opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji na wczesnym etapie udaru. Jak wskazał ordynator oddziału dr Krzysztof Gabrych, wynik ten jest efektem pracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pracowników diagnostyki. Przyznany certyfikat potwierdza, że placówka realizuje procedury medyczne zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi dotyczącymi leczenia udaru. Chwilę grozy przeżyli uczestnicy wypraw na jezioro Żarnowieckie. W nadolu doszło do wywrócenia się kajaka. W piątek 8 maja o godzinie 15:37 służby otrzymały zgłoszenie z miejscowości na dole. Z tafli jeziora Żarnowieckiego dobiegało wołanie o pomoc po tym, jak wywrócił się kajak. Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej, w tym specjaliści z grupy wodno-nurkowej z Kościerzyny. Jako pierwsi do akcji wkroczyli druhowie z OSP na dole, którzy podjęli z wody 3 osoby. Kluczowa pomoc przybyła na czas. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, to był kajak. Dwie osoby płynęły kajakiem, trzecia próbowała ich ratować i płynęła w kierunku kajaku. Wszyscy poszkodowani byli przytomni, ale silnie wychłodzeni. Ratownicy zaznaczają, że przy obecnej temperaturze wody sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. Poszkodowani potwierdzili, że pod wodą nie ma więcej osób. W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Nowym dyrektorem instytucji została Oktawia Kwidzińska. Z dniem 30 kwietnia pracę na stanowisku dyrektora zakończył Tomasz Stein. Kierował on instytucją przez ostatnie 10 lat. Decyzja o rezygnacji z pełnionej funkcji została podjęta przez dotychczasowego dyrektora z powodów osobistych. Podczas dekady jego zarządzania GCKSiR w Szemudzie brało udział w licznych projektach i wydarzeniach, współpracując m.in. z Halą Sportową w Bojanie, Biblioteką Publiczną Gminy Szemud imienia księdza doktora Leona Hejke, Orkiestrą Dętą Gminy Szemud, Kaszubskim Zespołem Regionalnym Koleczkowianie, Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Kielnie oraz lokalnymi szkołami podstawowymi. Nowym dyrektorem GCKSiR została Oktawia Kwidzińska. Do jej zadań należeć będzie zarządzanie obszarami kultury, sportu i rekreacji w gminie Szemud oraz organizacja lokalnych wydarzeń.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Hu-hu-ha, nasza zima zła. Nie, no spokojnie, ja wiem, że jest wiosna, ale tak mi się przypomniało, jak spojrzałem na kartkę z kalendarza i dzisiaj pierwszy dzień z trzech zimnych ogrodników. Dzisiaj pan Kracego. Witajcie, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam na nasze wtorkowe poranne spotkanie. 12 dzień maja to 132 dzień roku, do końca którego zostało nam 233 dni. Wschód słońca 4:46, zachód 20:20. Dzień trwa 15 godzin i 34 minuty i jest jeszcze krótszy od najdłuższego o godzinę i 13 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 39 dni. Zima, no to już historia, ale dzisiaj właśnie zimnych ogrodników, czyli możliwe nad ranem przymrozki. Dlatego ubierajcie się ciepło, wychodząc z domu. No pogoda, jak to twierdzą synoptycy, ma być dynamiczna. Do wakacji 44 dni, a nasza pozytywna myśl na dziś brzmi tak. Nie walcz z falą, naucz się na niej surfować. Tak powiedział Jon Kabat-Zinn, kimkolwiek by ten gość nie był. No to surfujemy w ten wtorkowy poranek i płyniemy w siną dal, przynajmniej na razie. Powiem wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Gdyńska policja poszukuje kobiety podejrzanej o kradzież, o tym już za chwilę powiemy Wam. Także o nowym zastosowaniu spalarni odpadów medycznych w Redzikowie, usłyszycie o akcji Powiat Lęborski z nami zdrowo i sportowo, a także powiemy Wam o innym projekcie Smart Stop, patrz przed siebie, nie w ekran. Na informacje z regionu zaprasza Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Gmina Kosakowo stawia na edukację w kwestiach bezpieczeństwa. Pozyskała dofinansowanie na Smart Stop. Patrz przed siebie, nie w ekran. Smart Stop to działania, które zwrócą uwagę na rosnący problem korzystania ze smartfonów w przestrzeni publicznej, szczególnie podczas poruszania się po drogach i przejściach dla pieszych. Gmina chce przypominać, że bezpieczeństwo zaczyna się od uważności. Projekt będzie realizowany przez referat do

spraw realizacji projektów. Kwota dofinansowania zewnętrznego to w tym przypadku 20 tysięcy złotych. Więcej o omawianym projekcie dowiecie się z oficjalnej internetowej strony gminy Kosakowo pod adresem gminakosakowo.pl.

0: nie uczestniczyło 376 osób, które łącznie pokonały 9684 okrążenia. Uczestnicy znacznie przekroczyli założony cel wynoszący 3000 okrążeń, dzięki czemu partner wydarzenia przekazał 10 tysięcy złotych na rehabilitację mieszkanki powiatu lęborskiego.
1: To już jest 8 edycja, co prawda druga dopiero w zmienionej formule tutaj na Placu Pokoju, ale dzisiaj skupiamy się na pomocy Anastazji, 5-letniej mieszkance naszego powiatu lęborskiego. Jak Państwo widzicie, chyba się wszystko sprawdziło fajnie. Zaangażowali się nie tylko mieszkańcy, bo i turyści, okazuje się, podchodzą do naszego stoiska, pytają, czy mogą wziąć udział, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak ambitnie wyznaczyliśmy sobie 3000 kółek, które musimy łącznie z bieganiem i chodzeniem zrealizować, ale już widzimy po tych karteczkach, które otrzymujemy tak od uczestników, że jest dobrze.
0: Mówi Iwona Witke, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji w Lęborku. Wydarzenie połączono z festynem, podczas którego przygotowano stoiska gastronomiczne, pokazy ratownictwa oraz konkurencje sportowe dla mieszkańców. W ubiegłym roku akcja pomogła w organizacji wsparcia dla Huberta. Tegoroczna edycja została poświęcona Anastazji, która przechodzi rehabilitację po operacji.
2: Druga edycja, powiat lęborski z nami zdrowo i sportowo. Szanowni Państwo, zbieramy okrążenia, 3000 okrążeń i dzięki temu dostaniemy kwotę 10 tysięcy złotych ofert Fritters z Poland do naszej skarbonki. Bardzo się z tego cieszymy, tak? Również jest policja, również jest Nadleśnictwo Lębor, więc wszystkie ręce na pokład i bawimy się bardzo dobrze.
0: Podsumowuje Adrian Wenta, wicestarosta lęborski. Prąd i ciepło z odpadów medycznych popłynie do mieszkańców Redzikowa. Spalarnia chce podzielić się energią nawet z 800 domami. Spalarnia odpadów medycznych w Redzikowie należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Już dziś zakład wytwarza energię na własne potrzeby, a nadwyżki mogą w przyszłości trafić do mieszkańców regionu. Jak przyznaje kierownik spalarni odpadów medycznych w Redzikowie, zakład produkuje własny prąd i jest energetycznie niezależny dzięki turbinie parowej, a temperatura osiągana podczas spalania jest na tyle wysoka, że instalacja może funkcjonować również jako niewielka elektrownia. Kluczowym elementem instalacji termicznego przekształcania odpadów jest piec obrotowy wraz z komorą do palania. Zastosowany system odzysku energii z pary wodnej umożliwia wykorzystywanie nadwyżek energii do zasilania innych gospodarstw domowych. Zakład w Redzikowie zajmuje się unieszkodliwieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Instalacja może przetwarzać do 400 kg odpadów na godzinę. Efektywne wykorzystanie powstałej energii cieplnej mogłoby zapewnić ogrzewanie nawet dla 800 domów jednorodzinnych. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują kobiety podejrzanej o kradzież. Do zdarzenia doszło w marcu tego roku w jednym z gdyńskich sklepów. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć kobieta, której wizerunek został opublikowany. Kobieta jest w wieku około 40 lat, ma czarne włosy upięte w kok, ubrana była w jasny t-shirt z żółtym napisem oraz marynarkę koloru żółtego. Dotychczas nie udało się ustalić jej tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają kobietę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcia poszukiwanej znajdzie się na stronie gdynia.policja.gov.pl. Słońca dzisiaj mieliśmy o 4:47. Słońce za bardzo nam dzisiaj nie przegrzeje. Temperatura spadła w porównaniu do dnia wczorajszego i dziś będziemy mieli max 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 12 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Mogą się nam w regionie pojawiać przelotne opady deszczu, a zachmurzenie będzie utrzymywało się wciąż dość intensywne, choć uwaga, pojawią się też przejaśnienia.
3: Śniadanie z Norda FM.

A oto co ciekawego wydarzyło się 12 maja w roku 1706 z terenu Polski. Widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Ja przypomnę, że w tym roku też będziemy mieli zaćmienie słońca, co prawda niewidoczne z Polski, ale jak wybierzecie się do Hiszpanii,

0: Dni, to tam będziecie mogli je zobaczyć. W roku 1817 w Warszawie otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych. W roku 1926 marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy. W roku 1935 po śmierci Józefa Piłsudskiego wprowadzono żałobę narodową. A w roku 2024 doszło do pożaru hali targowej Marywilska 44 w Warszawie. W roku 1941 to już na świecie Konrad Zuse zaprezentował w Berlinie pierwszy działający i w pełni automatyczny komputer Z3 o zmiennym programie. W roku 1982 uzbrojony w bagnet hiszpański duchowny usiłował dokonać zamachu na papieża Jana Pawła II. W roku 1992 na górze w Himalajach zaginęła polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. W roku 1994 premiera dramatu psychologicznego Trzy kolory czerwony w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego i w roku 1995 premiera thrillera Karmazynowy przypływ. To do powtórzenia być może dzisiaj po południu albo wieczorem, gdybyście chcieli wrócić do dobrych filmów. Trzy kolory czerwony albo Karmazynowy przypływ można obejrzeć ponownie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy. Z uśmiechem oczywiście, ale i ostrożnością. Pamiętajcie, że gdzieniegdzie po porannych przymrozkach może być ślisko. Dzisiaj część z Was pewnie będzie zawoziła swoje dzieciaki na egzaminy ósmoklasistów. Dzisiaj matematyka, królowa nauki. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego wszyscy twierdzą, że to takie trudne jest ta matematyka. Posłuchajcie sami. Rozmawiają dwaj matematycy. Dasz mi swój numer telefonu? Pewnie jest bardzo łatwy. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej, czwarta i szósta są takie same. Druga jest większa o jeden od piątej, a suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn to 22160. No proste, prawda? W porządku, zapisałem 256, 343 to numer telefonu. Zgadza się? Zgadza się. No a nie zapomnisz? No skądże? Przecież to kwadrat z 16 i sześcian siódemki. No, przecież to takie proste. Ja nie wiem, czego wy tutaj nie rozumiecie. No, matematyka naprawdę prostą nauką jest. Pozdrawiam was bardzo serdecznie o poranku i zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: To je krótci, to je dłodzi.
3: To Kasiewsko-Stoleca.
2: Czujesz tę nutę?
3: To stwórz taką własną i zgłoś to do Dredziego konkursu na Kasiewsko-Nuta,
2: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
2: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
3: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
2: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
3: Zagraj coś po kaszubsku.
2: Na Kasiewsko-Nota.
3: Raza z ZKP Rocią.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gminę Centrum Kultury.
2: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii. Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
6: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże. Nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
5: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
7: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie

0: Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
2: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
1: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, na ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
3: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przerwy w dostawach bieżącej wody odczują mieszkańcy Gdyni. Te pojawią się jeszcze w tym tygodniu. Pierwsze wyłączenia miejsce będą miały 13 maja w godzinach 8.13. Wody nie będą miały wtedy lokale położone przy ulicach Sokolej, Jastrzębiej, Czeremchowej, Berberysowej, Sępiej i Orlej. Po raz drugi dostępu do wody nie będą mieli mieszkańcy 14 maja w nieruchomościach przy ulicach Wiczlińskiej, Wyszyńskiej, Miłosz od ulicy Wiejskiej do ulicy Dunina, a także w Pogórzu Wieś na ulicy Dunina od ulicy Miłosza do Poświatowskiej. Te rozpoczną się o 8, a zakończą między 13 a 14. Utrudnienia są efektem zaplanowanych na ten termin prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. W tym czasie mieszkańcy objętych adresów nie będą mieli dostępu do wody w kranach, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć jej zapas do podstawowych potrzeb. Szczegółowe informacje, w tym pełną listę nieruchomości objętych wyłączeniem, można znaleźć na stronie internetowej miejskiej spółki wodociągowej pod adresem pewik.gdynia.pl. Mieszkańców Łęczyc czekają duże utrudnienia związane z przebudową mostu na rzece Łebie w ciągu drogi powiatowej. Inwestycja obejmie rozbiórkę starej przeprawy i budowę nowego obiektu. W czasie prac kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, a piesi i rowerzyści z tymczasowej kładki przygotowanej obok mostu. Samorząd wyznaczył także parkingi po obu stronach miejscowości, m.in. przy ulicy Długiej, Topolowej i Wiejskiej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że inwestycja może oznaczać długotrwałe utrudnienia w codziennych dojazdach, a także wpłynąć na handel i ruch turystyczny w regionie. Zamknięcie mostu nastąpi 18 maja o godzinie 9. Władze gminy podkreślają jednak, że przebudowa przeprawy jest konieczna ze względu na jej stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Po zakończeniu prac mieszkańcy mają zyskać nowoczesny i bezpieczniejszy obiekt komunikacyjny. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w Słupsku. Rozpoczął się remont ulicy Bohaterów Westerplatte. Wprowadzany został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Z ruchu wyłączony został prawy pas w kierunku Bytowa. To nie jedyne zmiany. Od środy drogowcy będą pracować na ulicy Hubalczyków. Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy ulicami Bukową i Jałowcową. Jak informuje słupski magistrat, wjazd na parking szpitala będzie możliwy tymczasowym wjazdem na wprost ulicy Bukowej. Z kolei dojazd do ulicy Jodłowej i Sucharskiego będzie dostępny wyłącznie od strony ulicy Gdyńskiej. Utrudnienia na ulicy Hubalczyków w Słupsku potrwają do piątku. Dzień Jakuba 2026 zbliża się wielkimi krokami. Do świętowania zostało już mniej niż 2 tygodnie. 23 maja plac Wejhera ponownie stanie się sercem miejskiego świętowania, podczas którego tradycyjnie usłyszymy hejnał Wejherowa, zobaczymy symboliczny wystrzał z armaty, a wspólnie z prezydentem miasta Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem podziękujemy wszystkim tym, którzy współtworzą miasto. Wieczorem plac wypełni muzykę, emocje i przede wszystkim wspólna zabawa. Na scenie pojawi się zespół Exmanam, który przypomni legendarne utwory znane całym pokoleniom, a finałem wydarzenia będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego. Dzień Jakuba to także liczne wydarzenia towarzyszące, dlatego warto zostać z uczestnikami i organizatorami.

0: mina dłużej i odwiedzić Ligę Futsteraków w Parku Cedron, wziąć udział w turnieju strzeleckim czy w Jakubowym Marszu Nordic Walking, który odbędzie się w niedzielę 24 maja. Organizatorami wydarzenia są Krzysztof Hildebrand, prezydent miasta Wejherów oraz Filharmonia Kaszubska, Wejherowskie Centrum Kultury. Dzisiejszy dzień będzie czy mniej pogodny niż wczorajszy, to wszystko zależy, bo szansa na deszcz jest mniejsza, raczej burze już będą się pojawiały jedynie dość symbolicznie w regionie i grad nie powinien padać, ale temperatura spadła i to dość wyraźnie. Dziś max będziemy mieli 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, na termometrach 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż utrzymuje się niskie.
1: Norda.

Arkadiusz Mieńczewski, witajcie we wtorek. Widzę po kartce z kalendarza, że dzisiejszy dzień to jest taki dzień z chorobą za pan brat. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Pozdrawiam wszystkie pielęgniarki i pielęgniarzy również. Ale jeżeli mówię o chorobach, to Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. To też jest choroba. No to wszystko dzisiaj z chorobami.

0: Wami związane święta, a ja Wam życzę zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. 12 dzień maja, wtorek, imieniny dzisiaj obchodzą Dominik, Pankracy, Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flavia, Imelda, Achilles, Nawoja, Jazon i Epifaniusz. Przysłowie na dziś: Pankracy, Serwacji, Bonifacy, źli na ogrody chłopacy. No to uważajcie na swoje ogrody, bo to właśnie dzisiaj pierwszy dzień zimnych ogrodników, czyli Pankracego, jutro Serwacego i pojutrze Bonifacego, a potem przyjdzie weekend i ma przyjść ocieplenie, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. A ja za chwilę wracam do Was, tym razem z naszą poranną księgą imion. Dzisiaj Joanna i Dominik, i o tych dwóch imionach opowiem Wam słów kilka. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
7: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Joanny, a to imię, które kojarzy się z elegancją, spokojem i dużą wewnętrzną siłą. To osoba, która potrafi połączyć delikatność z pewnością siebie. To kobieta inteligentna, wrażliwa i bardzo odpowiedzialna, ma dobrą intuicję, potrafi trafnie ocenić ludzi i sytuacje, a decyzje podejmuje z rozwagą. W pracy sumienna, dokładna i świetnie zorganizowana, można na niej polegać. W relacjach jest ciepła, lojalna i bardzo troskliwa, nie otwiera się od razu, bo potrzebuje zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Dominik, imię, które kojarzy się z pewnością siebie, energią i silnym charakterem. To osoba, która lubi działać zdecydowanie i nie boi się wyzwań. Ambitny, inteligentny, bardzo niezależny, lubi mieć własne zdanie i iść wybraną przez siebie drogą. W pracy dynamiczny, kreatywny i pełen inicjatywy. Najlepiej czuje się tam, gdzie może działać samodzielnie. W relacjach szczery, otwarty i lojalny, łatwo nawiązuje kontakty, ma dobre poczucie humoru i potrafi zjednywać sobie ludzi. Wszystkiego najlepszego o poranku z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
1: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam na drogach się u nas dzieje. Czy jakieś koreczki mamy, czy może tych korków nie ma. Jeśli chodzi o Słupskie okolice, no to poranne godziny szczytu jak malowane, choć nie do końca tam, gdzie bym się ich spodziewał. Bo oczywiście na bohaterów Westerplatte ruch musi być podwyższony, choć zazwyczaj o tej porze to jest odcinek od skrzyżowania z Jana Koziatulskiego, tak mniej więcej do skrzyżowania z Hubalczyków, a tym razem jest dokładnie na odwrót. W tym odcinku jedziemy sprawnie, ale już dalej od właśnie skrzyżowania z Hubalczyków aż za trasę kaszubską ruch, no, odbywa się niezbyt szybko, powiedzmy to tak sobie delikatniej. Korków wielkich nie ma, niemniej lekkie opóźnienie możecie złapać. Trasa z Siemianic do Słupska jak zwykle też troszkę się zapycha. No i oczywiście, że ulica główna w Kobylnicy odrobinę musi się zatkać, ale naprawdę dzisiaj nieznacznie, wręcz symbolicznie, co jest taką miłą informacją dla kierowców, którzy muszą tamtędy jechać w najbliższym czasie. Do Lęborka dojedziecie bez opóźnień. W samym Lęborku póki co jeszcze poranne godziny szczytu Rumieńców nie pokazały. Na Wejherowo dalej znowu jedziemy bez problemu. Na wysokości Gościdzina troszkę ruch spowalnia. No i na wysokości Zamostnej w Bolszewie trochę bardziej niż delikatnie spowalnia. W Wejherowo raczej przejezdne

tutaj większych utrudnień nie widzę. W Redzie również sytuacja stabilnie się prezentuje, no i mamy Rumię i też brak wielkich utrudnień. Troszkę jedynie ruch podwyższony widać w rejonie ronda 25-lecia NZZ Solidarność.

0: w całej swojej okazałości, na morskiej ruch podwyższony, ale dobra wiadomość jest taka, że Hucnicza przeważnie jest przejezdna, Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni nieźle poza Chwaszczyńską, gdzie aut jest w tym momencie dość dużo, no i Trójmiejska obwodnica. Na szczęście tutaj nic poważnego się nie zadziało, także przez obwodnicę przejedziecie bez większych opóźnień. Termometry dzisiaj nie pokazują zbyt szalonych wartości. 10 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie naprawdę niskie, 998 hektopaskali. Wiatr od słabego po przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny. Do tego zachmurzenie dość duże, jak już widać od samego rana. Mogą się także pojawiać przelotne, słabe opady deszczu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: wczoraj zapowiadałem, a dzisiaj słowo ciałem się staje. No tak, wczoraj o poranku mówiłem, że ci, którzy się znają na cenach paliw, twierdzą, że od dzisiaj to tak naprawdę będzie zjazd w dół i rzeczywiście z obwieszczenia ministra energii wynika, że dzisiaj ceny na stacjach benzynowych będą niższe niż przez ostatnie 3 dni, także kto nie zatankował w weekend i nawet w poniedziałek, to dzisiaj będzie wygrany. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, 98 6,81, a oleju napędowego 6,93, a więc pękła ta magiczna granica 7 zł, oczywiście w dół, czyli zdecydowanie dla nas jak najbardziej. No to czekamy tylko na informację, czy do, a właściwie po 15 maja nadal będzie obowiązywało rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Jak będzie po 15 maja? Na razie nie posiadam takich informacji, ale jak tylko je posiądę, od razu oczywiście o poranku Was o tym poinformuję.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed!

0: 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Reklama.

Warto zacząć dzień od sukcesów, to zacznijmy od sportowych sukcesów naszych rodaków. Robert Lewandowski świętował wczoraj ze swoim zespołem zdobyciem Mistrzostwa Hiszpanii.

0: jechali wyjątkowym autobusem i tłumy wiwatowały. Tak jest, bo Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Ale nie tylko to się wydarzyło wczoraj. Bo wczoraj również Iga Świątek pokazała, że ma siłę, że ma moc. Okazała się być bezlitosna dla Naomi Osaki. Nasza tenisistka w czwartej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie rozbiła podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, tracąc raptem 3 gemy. Przypomnę, Tomasz Wiktorowski to również były trener Igi Świątek. A co dalej przed Igą? Teraz przed naszą tenisistką hitowe starcie. W kolejnej rundzie czeka na nią Jessica Pegula, która w poniedziałek pokonała Anastazję Potapową. Do tej rywalizacji, czyli do rywalizacji między Igą i Jessiką, dojdzie już jutro. Czekamy z niecierpliwością, trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwo i kolejny sukces naszej Igi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
4: Śledczyna tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno. Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
4: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura

0: nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
1: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
0: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
2: Na informacje z regionów NordFL zaprasza Michał Jarosz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie szykuje się do obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wielkimi krokami zbliża się coroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, do obchodów którego już teraz przygotowuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
3: Ponieważ obchodzimy 30. rocznicę ustanowienia przez Sejm tego święta. W 2006 roku Sejm podjął decyzję o tym, że będzie takie święto, które będzie uhonorowaniem właśnie pieczy zastępczej. I dlatego w tą 30. rocznicę chcę, żeby to nasze wydarzenie powiatowe było wyjątkowe. Żebyśmy zintegrowali wszystkich, nie tylko rodziny zastępcze, wszystkie rodziny, wszystkie gminy, żebyśmy wszyscy pięknie korowodem przeszli marszem dla dziecka, dlatego że dziecko jest ważne.
2: Mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Ewa Mać-Szopińska. O tym najlepiej wiedzą ci, którzy dziećmi się zajmują, czyli rodzice, w tym rodzice zastępcze, czy osoby prowadzące, jak chociażby pani Ania, rodzinne domy dziecka, która w ten sposób pomogła już ponad 200 dzieciom.
4: Zaczęło się, że znalazłam dziecko w śmietniku, no i od tego się zaczęło. Przygarnęłam to dziecko do siebie, no i dochodziło sąd, co to za dziecko, i miałam pół roku i wtedy miałam wybór. Albo rzucić lokale, bo miałam lokale, albo zostać rodziną zastępczą. No i po długim zastanowieniu zostałam rodziną zastępczą, bo nie biorę dzieci inne. Jestem z tego bardzo dumna i bardzo zachęcam wszystkie rodziny, żeby się zastanowili, żeby pomóc tym dzieciom, bo te dzieci biedne są.
2: Opowiada prowadząca rodzinny dom dziecka Anna Miotk. Potrzeba tak niewiele, trochę ciepła, opieki i nadziei na przyszłość, która potrafi się, jak w przypadku podopiecznej pani Ani, zamienić w kolejne dobro. Takich historii jest całe mnóstwo, a każda z nich to kolejne uratowane życie. Najpierw dziecka, ale w rezultacie człowieka w pełnym wymiarze jego życia. Dlatego jest też co świętować i czym głośno mówić. Okazja do tego będzie w sobotę 23 maja. 43-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące decyzją Sądu Rejonowego w Lęborku. Jest podejrzany o kierowanie gruźb karalnych wobec byłej żony i jej partnera oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 39-letniego mieszkańca Lęborka. Za zarzucane czyny grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w czwartek 7 maja wieczorem na terenie Lęborka. Według ustaleń policji nietrzeźwy 43-latek przyszedł pod dom byłej żony, gdzie miał dobijać się do drzwi, odpalać petardy i kierować groźby wobec kobiety oraz jej partnera. W pewnym momencie 39-letni mężczyzna wyszedł na zewnątrz, a między nimi agresorem doszło do szarpaniny. W trakcie zdarzenia 43-latek zranił pokrzywdzonego ostrym narzędziem w okolice brzucha, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali podejrzanego w tej samej placówce medycznej, gdzie przebywał po zdarzeniu. Po wykonaniu czynności procesowych 43-latek usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gruźb karalnych. W sobotę sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Mieszkańcy Damnicy w powiecie słupskim będą mogli skorzystać z akcji bezpłatnych profilaktycznych badań. W środę 13 maja w godzinach od 10 do 15 przy Centrum Edukacji i Kultury stanie specjalny bus, w którym będzie można wykonać badanie profilaktyczne kości w kierunku osteoporozy. Z akcji finansowanej przez powiat słupski będzie mogło skorzystać zaledwie 45 mieszkańców. Obowiązują zapisy telefoniczne. Szczegóły na facebookowym profilu gminy Damnica. Dodajmy, że akcja badań profilaktycznych

0: realizowane jest w gminach powiatu słupskiego. W jej ramach w kierunku osteoporozy przebadanych zostanie blisko 500 mieszkańców. Pogoda dalej nam nie dopisuje specjalnie, choć tutaj to zależy, o jakim aspekcie pogody mówimy, bo jeśli upałów nie lubicie, to powiecie, że się poprawiła, bo temperatura spadła 10 stopni. Dzisiaj będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce 11, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 12, w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Szansa na burzę praktycznie już zniknęła, za to mogą się wciąż jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu, a zachmurzenie utrzymuje się dość intensywne, choć z przejaśnieniami.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

12 dzień maja, wtorek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Limeryków. Jeżeli nie wiecie, to już wam tłumaczę. Święto limeryków, a więc krótkich, żartobliwych utworów, które obchodzimy dzisiaj. Jest to dzień urodzin Edwarda Leara, który spopularyzował limeryki w połowie XIX

0: XIX wieku. Dziś warto poprawić sobie humor lekturą Anglika albo polskich pisarzy, na przykład Tuwima czy Szymborskiej, bo oni również pisali limeryki. Ja poetą nie jestem, ale poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby napisała mi taki krótki limeryk o wtorku, czyli o dniu dzisiejszym, i o to, co sztuczna inteligencja wypluła z siebie. Pewien pan, co mieszkał w dworku, straszną chandrę miał co wtorku. Mówił, dzień to nijaki, ni to weekend, ni raki. I przestał go trzymać w grafiku w worku. Czy to jest śmieszne? No, każdy z was oceni sobie sam. To właśnie krótki limeryk o wtorku w wykonaniu sztucznej inteligencji i przekazany przez prowadzącego. Witajcie, zapraszam do słuchania już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Uwaga, Wejherowo, komunikat urodzinowy.
5: To?
6: Salon Fajne Materace.
5: Gdzie?
6: W Wejherowie.
5: Kiedy?
6: Od 15 do 31 maja.
5: Co?
6: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
5: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
6: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
5: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
7: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
8: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
9: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
10: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: Uwaga, urodzeni 12 maja, kilka słów o was i dla was. Jesteście pełni harmonii, empatii oraz przyjaźni. Jesteście bardzo pożądanymi przyjaciółmi i towarzyszami. Wyróżnia was nieprzeciętna wrażliwość i uczuciowość. Doskonale rozumiecie innych i zwracając się do was o pomoc, można być pewnym, że zostaniemy wysłuchani, a ponadto możemy liczyć na dobrą radę od was. Nie potraficie długo odczuwać żalu czy traktować chłodno swoich bliskich, nawet gdy ci ostatni w jakiś sposób was krzywdzili. Łatwo przychodzi wam wybaczanie i szybko zapominacie o krzywdzących okolicznościach. Wasze zalety to spokój, harmonia, ustępliwość, wady, wybuchowość i nadgorliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 8. Wśród znanych osób urodzonych 12 maja są polska aktorka i piosenkarka Alicja Bachleda-Curuś, polski taternik, alpinista Adam Bielecki i amerykański aktor pochodzenia egipskiego Remy Malek. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
3: Na kasie będę apartny języka spiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
5: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński. Co to za film?

0: Comedia, Mrs. Doubtfire.
1: A śmieszna chociaż.
0: Full book ze smiechu. Łe chłopie, co za zabiałka przez e-blok.
1: A ty? Lubisz się przebierać?
0: Zaknepajem z gwiździom, a chedywu zagwiazdka robił.
1: A pamiętasz jakąś kolędę po kaszubsku?
0: Spiew ta pteści, spiew ta pteści, świat niech cieje cały. Gdzie w Betlejem mały się opie, leży Jezus mały. Gloria, gloria, gloria, gloria narodzeła.
2: Na minutową wędrówkę po kaszubszczyźnie zabrali nas
0: Lynka, Kalina Janczewska
1: i Głystk, Tomasz Fopkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Ty hodujesz. Ossi skupuje.
4: Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner.
5: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju,
4: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
5: Uczciwe rozliczenia.
4: Pewne płatności.
5: Konkurencyjne ceny.
4: Weź udział w programie Cultivate.
5: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
4: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
5: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.
6: Jan Rudwiczak, witam i zapraszam na kolejny poranny raport drogowy. Rozpoczynamy od Gdyni. Powolna jazda trasą Kwiatkowskiego. Postojcie też na Chwaszczyńskiej od węzła Wielki Kack. Na Morskiej już spokojnie. Przypomnę, że od dziś utrudnienia na Wielkopolskiej, w rejonie ulicy Lickiej, w związku z naprawą kanału deszczowego. Jedziemy teraz do Rumi. Chwilkę stracicie na Sobieskiego. A w sąsiedniej Redzie poranny szczyt komunikacyjny mamy już praktycznie za sobą. Tak samo jest w Wejherowie, gdzie mieszkańcy dojechali już do pracy. Ruch na większości dróg ulic odbywa się płynnie, jedynie krótki postój na Batalionu Morskiego i ofiar Piaśnicy. Jedziemy do Lęborka. Ruch na trasie Kaszubskiej odbywa się płynnie. W samym Lęborku spowolniona jazda przed rondem Solidarności. Poza tym widać, że w mieście też już spokojnie. I pozostał nam jeszcze Słupsk. Zatory tworzą się na Bohaterów Westerplatte. Spowolnienie też na Portowej. W centrum, jak na tą godzinę przystało, o dziwo spokojnie.

0: W dalszej części dnia będzie bardziej pochmurno, jednak synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie do 10 stopni w Słupsku, Ustce, Kobylnicy, Wejherowie i Pucku, do 14 kresek powyżej zera w rejonie Gdyni. Wiatr zachodni z prędkością do 35 km na godzinę, w porywach do 60. Nasz radiowy barometr w Wejherowie pokazuje 1000 hektopaskali. Warunki pedometeorologiczne korzystne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Halo, halo, kierowcy, kupujcie gaśnice, bo drożeją. Tydzień temu Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że planuje wprowadzenie apteczki na listę obowiązkowego wyposażenia samochodu. O tym też mówiłem o poranku. No a to wystarczyło, by ceny takich zestawów poszybowały w górę. Uwaga, to ostatni moment, gdzie jeszcze taką apteczkę to kupicie za 25-30 zł, bo podobno już w nowych cenach to kosztują 45, a nawet 70 zł. Zatem w ciągu dwóch tygodni cena wzrosła mniej więcej dwukrotnie. To być może jest ostatni moment, by kupić apteczkę bez przepłacania. No pytanie tylko, czy w tym projekcie nie znajdzie się coś, co będzie mówiło o tym, że w tej apteczce to musi znaleźć się to albo to, a co w tych starych apteczkach tego nie ma i w związku z tym trzeba będzie kupić i tak nową, bo zabraknie na przykład nożyczek albo jakiegoś plasterka. Wiecie, jak to jest. No przecież producenci tych apteczek będą mówili, czy będą lobbowali za tym do rządu, żeby tak, zdecydowanie trzeba wprowadzić odpowiednie normy, a te normy to muszą być tak, że ten przylepiec, którego nie było, teraz to musi być, dlatego nawet jak będziecie mieli w apteczkę, to będziecie musieli ją zmienić na nową. No chyba, że nie, chyba, że ja akurat się w tej chwili mylę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku

0: bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radia Norda FM otwieramy okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Pod tym hasłem w regionie rozpoczął się tegoroczny tydzień bibliotek, który ma zachęcić mieszkańców do częstszego sięgania po książki i korzystania z ofert lokalnych placówek kultury. Wejherowska Biblioteka przygotowała bogaty program wydarzeń, w którym nie zabraknie zarówno propozycji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jak i otwartych spotkań dla wszystkich zainteresowanych. Jednym z punktów programu będzie spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Bącikiem. Wydarzenie odbędzie się 14 maja o godzinie 17 w Wolszewskiej Bibliotece. Organizatorzy podkreślają, że będzie to okazja do wysłuchania relacji z podróży, poznania ciekawych miejsc i inspirujących historii z różnych zakątków świata. Wstęp na spotkanie jest wolny. Miłośnicy aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mogą również wziąć udział w Nocy Muzeów, która zaplanowana została na 15 maja o godzinie 19 w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. To wydarzenie ma wyjątkowy wieczorny charakter i pozwala spojrzeć na kulturę oraz historię w nieco innej, bardziej klimatycznej odsłonie. Do 15 maja w Bolszewskiej Bibliotece działać będzie również specjalna atrakcja dla czytelników – Koło Fortuny z upominkami. Każda osoba pożyczająca książkę będzie mogła wziąć udział w zabawie i zdobyć drobne nagrody przygotowane przez organizatorów. Tydzień Bibliotek to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest pokazanie, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i aktywności kulturalnej. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, by w tym czasie odwiedzili lokalne placówki i przekonali się, jak wiele mają one do zaoferowania. Jak podkreślają organizatorzy, takie wydarzenia pomagają budować więź z czytelnikami i pokazują, że książki wciąż mogą być początkiem fascynujących przygód, a udział w nich może stać się okazją do spędzania czasu w ciekawy i wartościowy sposób.

0: To już dzisiaj wszystkie oczy na Wiedeń, bo to właśnie tam dzisiaj pierwszy półfinał 70. edycji konkursu piosenki Eurowizji i to właśnie dzisiaj w tym pierwszym półfinale wystąpi nasza Alicja Szemplińska. Wystąpi jako 14, czyli to dobra pozycja, dlatego że wiadomo, że pamięta się bardziej tych ostatnich, a nie tych pierwszych, ale tak właściwie to już chyba wszystko wszyscy wiedzą, dlatego że to wczoraj wieczorem odbyła się specjalna próba, na której było obecne jury i tak naprawdę to po wczorajszej próbie jury oceniało i wyniki już chyba najprawdopodobniej dzisiaj są znane. Czy Alicja trafi do finału? Czekamy na dzisiejszy wieczór. Wszystko stanie się jasne. Jeżeli będzie w finale, to finał 16 maja. Trzymamy kciuki za Alicję. Piosenka jest całkiem niezła, ambitna. No i zobaczymy, czy ta ambicja, czy ambitność tej piosenki da nam sukces w postaci najpierw finału, a potem w finale dobrego miejsca. Mam nadzieję, że tak. A jak będzie, no to jak zwykle się zobaczy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
2: Burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
3: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5000 i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
3: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
2: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
5: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
6: Źle. Dlaczego źle?
5: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
7: Lekkie obawy.
6: Przygotowywałeś się?
7: W tamtym tygodniu zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
7: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
2: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70.

0: tego konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
1: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci ruchu drogowego podczas minionego weekendu prowadzili intensywne kontrole prędkości na drogach powiatu wejherowskiego. Mundurowi odnotowali aż 15 kolizji drogowych. Weekend rozpoczął się od piątkowych kontroli drogowych. Wieczorem przed godziną 21:00 w Barłominie w gminie Luzino policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Audi, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 60 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem sporządzono dokumentację, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi. Tego samego dnia około 20:30 na ulicy Grunwaldzkiej w Rumi funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Volkswagena Passata, który poruszał się z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę na obowiązującej 50. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Kolejne zatrzymania miały miejsce w sobotę. Przed południem w Czymanowie w gminie Gniewino policjanci skontrolowali kierowcę Volkswagena Golfa, który również przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Natomiast koło godziny 23:00 w Redzie na ulicy Wejherowskiej Mundurowi zatrzymali do kontroli kierowcę Volvo, który jechał z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego, dlatego sprawa zostanie skierowana do sądu. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy. W przypadku przyjęcia mandatu kara wyniosłaby 1500 zł oraz 13 punktów karnych. 31-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego w ciężkim stanie trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej w Łebie. Mężczyzna przewrócił się podczas jazdy i uderzył głową o jezdnię. Do transportu poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 21:00 na ulicy Turystycznej w Łebie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latek poruszał się hulajnogą elektryczną po drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i uderzył głową o asfalt. Mężczyzna nie miał założonego kasku ochronnego. Po przewiezieniu do szpitala badanie wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci prowadzą postępowanie mające wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązujących przepisach dotyczących użytkowników hulajnóg elektrycznych, w tym zakazie kierowania takim pojazdem pod wpływem alkoholu. Od 3 czerwca dzieci młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy hulajnogą elektryczną, rowerem oraz urządzeniami transportu osobistego. Nietrzeźwy kierowca uszkodził 3 samochody w centrum Słupska, porzucił auto i próbował uciekać pieszo. 69-letni obywatel Niemiec został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w centrum miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący Mitsubishi najpierw uderzył w jeden samochód, a podczas próby ucieczki uszkodził jeszcze 2 kolejne pojazdy. Świadkowie przekazali policji dokładny opis auta i kierowcy. Kilka minut później dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie. Mężczyzna porzucił samochód w innej części Słupska i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci szybko zatrzymali 69-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 3 lat więzienia. Policja przypomina, że podczas weekendu funkcjonariusze ze Słupska skontrolowali trzeźwo ponad 1500 kierowców. Jak podkreślają mundurowi, działania mają na celu eliminowanie z dróg osób, które po alkoholu wsiadają za kierownicę i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Ogień pojawił się przy trasie S6 w Bojanie. Zdarzenie dotyczyło pożaru ściółki leśnej oraz drzew. Do pożaru doszło w niedzielny wieczór 10 maja. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które po dotarciu zastały rozwijający się ogień w zagajniku. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków sytuację udało się opanować, zanim ogień rozprzestrzenił się na większy obszar. Pożar objął głównie ściółkę leśną oraz pojedyncze drzewa, jednak potencjalne zagrożenie było poważne ze względu na suchą roślinność i silnie sprzyjające warunki rozprzestrzeniania się ognia. Jak podkreślają ratownicy, jest bardzo sucho. Chwila nieuwagi wystarczy. Niedopałek, iskra czy pozostawione ognisko, aby niewielki ogień wymknął się spod kontroli. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: Czas odrobinę ochłonąć po ostatnich upałach i przygotować się na kolejne, a te przyjdą już naprawdę niedługo, ale nie dziś i nie jutro. Dziś na termometrach oglądamy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Radzie Rubi, 12 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie do najwyższych nie należy, a zachmurzenie jest dość intensywne. W regionie mogą się także cały czas pojawiać niezbyt intensywne przelotne opady deszczu.
1: Norda FM.

We wtorkowy poranny czas. Witam serdecznie Was, Arkadiusz Mieńczewski, i zapraszam na kolejną godzinę, a na początek na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1959 w Manchester urodził się wieloletni gitarzysta formacji The Cult, Billy Duffy. W roku 1968 Brian Jones wystąpił po raz ostatni z zespołem The Rolling Stones podczas koncertu z okazji gali gazety New Musical Express. Ponad rok później Jones utonął w przydomowym basenie, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Miał 27 lat.

0: lat. W roku 1984 Lionel Richie prowadził na szczyt listy Billboardu balladę Hello, piosenka, która pochodziła z multiplatynowego albumu Can't Slow Down. W roku 1985 Phil Collins rozpoczął amerykańską część światowej trasy koncertowej. W roku 1990 Adamski rozpoczął pierwszy z 4 tygodni na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii z singlem z piosenką Killer. W roku 2002 były wokalista zespołu Boyzone Ron Keating zdobył po raz trzeci pierwsze miejsce na brytyjskich wyspach piosenką If Tomorrow Never Comes. I jeszcze rok 2009 grupa Depeche Mode odwołała koncert w Atenach z powodów zdrowotnych wokalisty grupy Dave'a Gahana. Tak wygląda krótka muzyczna historia 12 maja. Ja zapraszam na kolejne poranne historie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: Ci, którzy słuchają moich poranków, wiedzą, że ja uwielbiam naukowców i ich różnego rodzaju teorie. Dzisiaj mam dla was wyjątkową, specjalną teorię o tym, że zakazany owoc smakuje lepiej, a nauka potwierdza ową ludową mądrość. O co chodzi? Przekonanie, że kradzione nie tuczy, a smakuje lepiej, od dawna funkcjonuje w wielu kulturach na całym świecie. No i badanie przeprowadzono wśród 120 ochotników. Każdy z uczestników miał okazję zjeść identyczne porcje frytek w czterech różnych sytuacjach. W dwóch przypadkach frytki były podawane legalnie, raz bezpośrednio, a raz jako prezent od innego uczestnika. W pozostałych dwóch scenariuszach uczestnicy musieli ukraść frytki z talerza innej osoby, raz w sposób dyskretny, gdy właściciel był rozproszony, a raz w obecności surowo wyglądającego nieznajomego, co zwiększało ryzyko przyłapania. No i wyniki eksperymentu okazały się jednoznaczne. Frytki skradzione innym uczestnikom były oceniane jako nawet o 40% smaczniejsze niż te otrzymane w sposób legalny. Co ciekawe, im większe ryzyko towarzyszyło kradzieży, na przykład w obecności surowego obserwatora, tym wyższa była satysfakcja z jedzenia. Badacze zauważyli, że poczucie winy i ekscytacja związana z drobnym wykroczeniem dodatkowo wzmacniały przyjemność płynącą z konsumpcji. No to jeśli zobaczycie, że wasz znajomy, przyjaciel właśnie za chwilę wyjmie kanapkę, to może ją zwińcie mu, no i zjedzcie ją. Może ona będzie wam smakowała zdecydowanie lepiej, tylko nie wiem, co na to potem wasz znajomy. Ale w razie czego, smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
4: Punktualnie w pół do dziesiątej wyjeżdżamy na pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Tym razem rozpoczynamy od Chsubska. W mieście już spokojnie, z wyjątkiem krótkiego postoju przed Gdańską. Nadal zamknięty jest wiadukt na Tuwima. Przypomnę, że do piątku zamknięta będzie ulica Kilińskiego w Kobylnicy. Jedziemy do Lęborka. W mieście już spokojnie, krótki postój tradycyjnie przed Rondem Solidarności. Na krajówkach ruch odbywa się płynnie, zarówno na Krajowej Szóstce, trasie Kaszubskiej, jak i obwodnicy Trójmiasta. Czas na Wejherowo. W mieście przejdziecie bez większych problemów. Podobnie jest w Redzie. Rozluźniło się także w rejonie skrzyżowania Gdańskiej, Wejherowskiej i Puckiej. Sprawdzamy Słupsk. Sprawdzamy Puck. Słupsk już mieliśmy. W mieście już spokojnie. Przypomnę, że od jutra rozpocznie się kolejny etap prac na ulicy 10 lutego, na odcinku od Szystowskiego do Helskiej, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Objazd centrum poprowadzony zostanie ulicą Wejherowską. I na koniec Gdynia, spokojnie już na Chwaszczyńskiej. Mniejszy też korek na trasie Kwiatkowskiego. A na kolejny raport drogowy zapraszam o godzinie 15.30. W tej chwili w naszym regionie zachmurzenie całkowite bądź umiarkowane. Parasole dziś praktycznie nie będą potrzebne. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. W dalszej części dnia termometry pokażą maksymalnie 10 stopni w Ustce, Łebie, Władysławowie, 11 w Słupsku, Lęborku, Wejherowie, najcieplej będzie w Gdyni do 14 stopni. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie nadal 1000 hektopaskali. Biometr korzystny.
0: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: Pozwólcie, że będę kontynuował jeszcze przez chwilę temat jedzeniowy, bo pojawił się nowy ranking platformy Taste Atlas, która oceniła, jakie w tym roku jedzenie jest najlepsze. No i znowu najlepsza okazała się kuchnia włoska, pizza neapolitana, biała trufla z Alby, parmigiano reggiano, prosciutto di San Daniel i jakaś pasta, której nazwy nie wymówię. Grecja to na miejscu drugim oliwa z oliwek i inne też nazwy, których staram się nie wymawiać, bo po co mam połamać sobie język. Kolejna kuchnia to Peru, wielki awans i kulinarna różnorodność. Zaskoczeniem tegorocznego rankingu jest trzecie miejsce dla Peru, które awansowało aż o 11 pozycji w porównaniu do zeszłego roku. Widocznie zapłacili, no to pojawili się na miejscu trzecim. A na którym miejscu jesteśmy my? Na dobrym miejscu 14 na 20 krajów. No całkiem nieźle. Oczywiście Polska ma się czym pochwalić, bo my mamy swoje schabowe, mielone i takie tam, ale jednak na pierwszym miejscu, tak jak wspomniałem, Włochy, Grecja, potem Peru, Portugalia, Hiszpania, Japonia, Turcja, Chiny, Francja, Indonezja, Meksyk, Serbia, Indie i potem dopiero my, Polska. A ja życzę wam znowu smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

To właśnie dzisiaj rozpoczynają się tak zwani zimni ogrodnicy, a potem jeszcze zimna Zośka się pojawi i przy gruncie może być nawet minus 3 stopnie, twierdzą synoptycy. To zjawisko zwykle notowane w okolicach połowy maja. Chodzi o przymrozki, których nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni, podczas których się pojawiają. Dzisiaj to święty Pankracy, jutro święty Serwacy, pojutrze święty Bonifacy oraz zimna Zośka, czyli święta Zofia, to 15 maja. Zwykle mniej więcej w tym okresie mamy do czynienia z przymrozkami i w tym roku nie będzie inaczej. Ubierajcie się ciepło, bo niestety, a do tego jeszcze zabierzcie za sobą parasole, bo te najbliższe dni będą pochmurne, będzie padał deszcz, mogą pojawiać się burze. Temperatury też nie będą za wysokie, od 12 do 14 stopni. Możemy według synoptyków liczyć na delikatne ocieplenie w weekend, ale szału nie będzie w sobotę i niedzielę.

0: Przeważnie od 15 do 18 stopni, maksymalnie miejscami 22 stopnie, czyli jeszcze niestety musimy się zmierzyć z tym zimnem, chłodem, ale może przyszły tydzień przyniesie coś zdecydowanie cieplejszego, ale to o tym będę mógł wam powiedzieć bliżej weekendu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.
4: Szybszy termin za pieniądze. Szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej. Nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
6: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
5: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
7: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
5: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
4: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojsów. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
8: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
4: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
9: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
4: No, Złotą Palmę, czyli

0: Główną nagrodę w konkursie powalczą 22 filmy.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wicewojewoda pomorski Emil Rojek i wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska podpisali zarządzenia w sprawie zamiany działek. To kolejny krok w kierunku budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W czwartek 7 maja podpisano zarządzenia w sprawie zamiany działek, co otwiera drogę do budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Podpisy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku złożyli wicewojewoda pomorski Emil Rojek i wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Jak mówi Gorzeńska, w codziennych działaniach miasta bardzo ważna jest dobra współpraca z wojewodą i taka tutaj ma miejsce. Z jednej strony Gdynia zyska komendę na Oburzu, z drugiej strony miasto uzyska kilkanaście działek, które będą mogły być przeznaczone między innymi na miejskie budownictwo mieszkaniowe w Gdyni. Miasto przekaże Skarbowi Państwa nieruchomość przy ulicy Unruga o łącznej powierzchni 12 628 m2. Znajduje się ona tuż przy zjeździe z estakady Kwiatkowskiego. Gdynia zyska z kolei następujące nieruchomości. Dwie działki przy ulicy Paderewskiego o łącznej powierzchni 710 m2 oraz znajdujące się w obrębie wzgórza Świętego Maksymiliana tuż przy wyjściu ze stacji SKM. Działkę przy ulicy Władysława IV, która znajduje się w obrębie wzgórza Świętego Maksymiliana oraz 9 działek przy ulicy Miegonia o łącznej powierzchni 5725 m2 znajdujące się w obrębie Oksywia. W gminie Główczyce trwają działania związane z rozwojem infrastruktury wodnej w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe etap drugi. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz spółki Energa Wytwarzanie. Rozmowy dotyczyły dalszej realizacji projektu i poprawy bezpieczeństwa na trasach kajakowych. Podczas spotkania omówiono kolejne etapy prac związanych z rozwojem szlaków wodnych na terenie gminy. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu osób korzystających z kajaków oraz poprawie warunków dla turystów odwiedzających region. Samorząd podkreśla, że inwestycje mają zachęcać do aktywnego wypoczynku i zwiększać atrakcyjność turystyczną okolicy. Program Pomorskie Szlaki Kajakowe obejmuje działania realizowane w różnych częściach województwa pomorskiego. Władze Główczycy zaznaczają, że współpraca z partnerami projektu pozwala konsekwentnie rozwijać ofertę turystyki wodnej. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mają zyskać bardziej nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę do uprawiania rekreacji na wodzie. W starostwie powiatowym w Słupsku odbyła się 12. Słupska Konferencja Marynistyczna. Tegoroczne spotkanie poświęcone było promocji rocznika Ligi Morskiej i Rzecznej pod hasłem Trzymajmy się morza. Podczas wydarzenia wręczono także odznaczenia ligowe oraz wyróżnienia samorządowe. Szczególne podziękowania za działalność na rzecz edukacji morskiej w powiecie słupskim otrzymała Iwona Poźniak-Szewczyk. Nagrodę wręczył wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk. Konferencję uświetniły występy artystyczne uczniów ze szkoły podstawowej nr 8 w Słupsku oraz Szkoły Podstawowej w Nożynie. Organizatorami wydarzenia była Liga Morska i Rzeczna pod patronatem starosty słupskiego. Liga Morska i Rzeczna to organizacja społeczna działająca od 1918 roku. Jej celem jest popularyzowanie tematyki morskiej i rozwijanie świadomości związanej z gospodarką wodną, żeglugą oraz edukacją morską, szczególnie wśród młodzieży. Słupski oddział organizacji działa od 15 lat, a w ubiegłym roku otrzymał własny sztandar. Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym. Doszło do niego na trasie między Rybienkiem a Rybnem. Na miejsce od razu skierowano policjantów z wejherowskiej drogówki. Do zdarzenia doszło z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny, gdzie kierująca pojazdem 32-letnia kierująca BMW zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. W pojeździe znajdowały się cztery inne osoby. 35-letni mężczyzna oraz troje dzieci w wieku od 1 roku przez 9 lat do 12 lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci pracujący na miejscu wykonali oględziny oraz sporządzili dokumentację, także fotograficzną. Mundurowi będą teraz szczegółowo ustalali dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Bardzo nierówna jest pogoda tej wiosny. Raz mamy upały powyżej 20 stopni Celsjusza, a potem temperatura spada nam dwukrotnie. No i właśnie to się zadziało. Dziś 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 11 w Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na niebie zachmurzenie dość duże, szansa na opady nie jest bardzo duża, ale jakieś tam przelotne opady pojawiać się mogą. Ciśnienie naprawdę niskie, a na barometrach dzisiaj oglądamy 998 hektopaskali.
2: Słuchajcie, Radia.

0: wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na naszą poranną wycieczkę. Na początek zabieram Was na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już za miesiąc, dokładnie 11 czerwca, rozpoczynają się te 23. Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii turnieju organizują go trzy państwa: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że Polacy niestety na Mistrzostwach Świata jednak nie zagrają. Jedną z aren futbolowych jest stadion w meksykańskim mieście Guadalupe i tam miejscowa policja przygotowuje się intensywnie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie zaplanowanych tam czterech meczów. Do pracy rozpoznawczo-identyfikacyjnej oddeleguje cztery mechaniczne psy należące do nowo powstałej dywizji K9X. Policyjne psy-roboty zostały już oficjalnie zaprezentowane mieszkańcom i obecnie są testowane z myślą o zastosowaniu ich w patrolach. Czworonożne cyberjednostki policyjne mają stanowić pierwszą linię rozpoznawania, innymi słowy pomagać w ocenie zagrożeń z bezpiecznej odległości, zanim do akcji wkroczą funkcjonariusze z krwi i kości. I kiedy to czytam i kiedy o tym Wam mówię, to w głowie mam te filmy science fiction, które mówiły o robokopach, takich policjantach i również psach robo. No i patrzcie, tak naprawdę niedawno wydawało nam się, że to jest science fiction, a zobaczcie, już w tym roku cyberpsy będą dbały o bezpieczeństwo tych, którzy przyjadą do Meksyku, czyli ze sci-fi zrobiła się rzeczywistość.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź

0: tłustego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: To je krótciej, to je dłodzi.
2: To Kasiawsko-Stoleca.
1: Czujesz tę nutę?
2: To stwórz taką własną i zgłoś to do dredziego konkursu na Kasiawsko-Nuta,
1: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
1: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
2: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
1: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
2: Zagraj coś po kaszubsku.
1: Na Kasiawsko-Nuta.
2: Raza z ZKP Rocią.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
1: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Reklama.

0: Dzisiaj mówiłem wam, że numerem jeden, jeżeli chodzi o kuchnię, są Włochy, bo to właśnie Taste Atlas podał wyniki najnowszego testu kuchni za rok 2026, a jeżeli wy lubicie kuchnię włoską, a przede wszystkim pizzę, to mam dla was dobrą wiadomość. Legendarna La Antica Pizzeria da Michel otworzy się w Polsce. Tak, dokładnie ta z Neapolu, do której ustawiają się kolejki dłuższe niż te, na przykład, które teraz możecie zobaczyć, jak stoją ci z butelkami, co oddają. No, z czego słynie? Przede wszystkim z prostego menu. Do wyboru są tylko 4 pizze, a kiedyś to w ogóle była albo klasyczna margherita, albo marinara. Do tego ceny. We Włoszech 6 euro za taką pizzę trzeba zapłacić. Pytanie, czy jak ona się otworzy w Polsce, to czy też będzie kosztowała około 25 zł. No, jestem ciekawy. No i nie można zapomnieć, że to właśnie w tej pizzerii Julia Roberts w filmie Jedz, módl się i kochaj zajadała się symbolem włoskiej kuchni i przekonywała świat, że węglowodany to jednak sens życia i w sumie ciężko się z tym kłócić. Jeszcze nie wiadomo, nie znamy dokładnej daty otwarcia tej pizzerii, ale już praktycznie na 99% ustalone jest, że ta pizzeria otworzy się w Warszawie i tam właśnie będzie można zjeść tę legendarną pizzę. No tylko pytanie, po co? No legenda niech zostanie tam, gdzie jest, czyli w Neapolu, bo jadąc czy też lecąc tam właśnie, no to człowiek ma ochotę na coś legendarnego, a jak będzie miał w Polsce, w Warszawie, to już chyba będzie trochę mniej legendarny.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Pragnę

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie.

0: Lublinie. Lokalizacja o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
5: Reklama.
6: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Po cennym remisie wywalczonym na wyjeździe z Lechem Poznań przed Arką Gdynia kolejne trudne wyzwanie. Żółto-niebiescy zmierzą się u siebie z Górnikiem Zabrze, który wciąż walczy o Mistrzostwo Polski. Spotkanie będzie zaległym meczem 31. kolejki. Termin został wcześniej przełożony z powodu udziału Zabrzan w finale Pucharu Polski.
7: Nie sparaliżuje nas, ale dodatkowo zmotywuje to, że gramy u siebie. Staram się tak zawodnikom cały czas przekazywać, że wszystko zależy cały czas od nas, bo kalendarz nie jest łatwy, ale może i dobrze właśnie, że to Górnik przyjeżdża, że to jest zespół, który jest zdobywcą Pucharu Polski, że ranga tego meczu jest taka, bo wtedy poznaje się zespół, tak? Przed wyjazdem do Poznania nikt nie wierzył, że możemy powalczyć z Lechem, natomiast zespół pokazał charakter, pokazał takie serducho, jak to się mówi, to, czego wszyscy oczekiwaliśmy. I myślę, że tutaj nie będzie trzeba nikogo motywować, żeby zagrać jeszcze lepszy mecz w Gdyni.
6: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Dariusz Banasik, trener Arki. Żółto-niebiescy przystąpią do tego pojedynku osłabieni. Z powodu nadmiaru żółtych kartek zabraknie kapitana z powodu Dawida Gojnego oraz Nazaria Rusyna. Problemy kadrowe zwiększą także uraz Luisa Pere, którego zawodnik nabawił się w ostatnim meczu z Lechem. Po spotkaniu z Górnikiem Arkę czekają jeszcze starcia z Termaliką u siebie i Rakowem na wyjeździe.
7: Każdy będzie trudny, bo jeżeli jeden mecz by nam dawał utrzymanie w Ekstraklasie, to bym powiedział, że najtrudniejszy mecz czeka nas teraz z Górnikiem. Natomiast jeżeli zapunktujemy w tym meczu, wygramy, to kolejny będzie jeszcze trudniejszy. A jeżeli się okaże, że jedziemy do Częstochowy grać o wszystko, to się okaże, że to będzie najtrudniejszy. Także ciężko przewidzieć, ale myślę, że teraz już nie ma co kalkulować. Każdy mecz jest o wszystko, każdy mecz jest o życie. Myślę, że też nie wybiegamy na razie co do Termaliki i do Rakowa, bo się musimy skupić na Górniku. No, kalendarz nas nie rozpieszcza, bo graliśmy ostatnie, można powiedzieć, parę meczów z najlepszymi zespołami w Polsce, bo to Jagiellonia, bo to Lech Poznań, bo to teraz Górnik Zabrze i Raków Częstochowa, no ale tutaj nie ma łatwych meczów.
6: Mecz z Górnikiem odbędzie się przy Olimpijskiej w najbliższą środę o godzinie 18:00. Zmieniamy dyscyplinę. Bardzo udany występ zanotowali zawodnicy karate klubu Wejherowo podczas 26. Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w Karate Tradycyjnym, który odbył się w Łodzi. 14-osobowa reprezentacja klubu wróciła z zawodów z medalami i miejscami w czołówce swoich kategorii. Złoty medal wywalczyły Agnesa Heboter i Agata Patok w konkurencji NBU Dziewcząt. Agnesa Hebotary dołożyła także srebro w kata oraz brązowy medal w kumite. Na drugim stopniu podium stanęła również Kornelia Maćkowska, która zdobyła srebro w kata. Brązowe medale dla wejherowskiego klubu wywalczyli Magdalena Zabrowska w kata, Amelia Czaja w kumite, a także pary Amelia Dębkowska i Dawid Zabrowski oraz Zuzanna Dec i Sofia Hebotar w konkurencjach handbu. Tuż za podium uplasował się Max Pudliszewski, który zajął czwarte miejsce w kumite. Bardzo dobrze zaprezentowali się również pozostali zawodnicy klubu. Miejsca w najlepszej dziesiątce swoich konkurencji zajęli m.in. Sofia Hebotar, Zuzanna Dec, Ignacy Polachowski, Agata Patok, Amelia Czaja oraz Alicja Bogusz.
8: Dziś

Jeśli chcecie spędzać czas na świeżym powietrzu, zaopatrzcie się w coś przeciwdeszczowego i może jakąś lekką kurtkę. Temperatura jest dużo niższa niż było to jeszcze kilka dni temu. Dziś na termometrach zobaczymy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, około 12 w Gdyni.

Skoro już jesteśmy we Włoszech, to może wybierzmy się na Biennale Sztuki w Wenecji, jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych świata. Znalazło się w centrum międzynarodowego skandalu, a wiecie, że ja lubię różnego rodzaju skandale. Aż 81 artystów, w tym Polacy, zdecydowało się wycofać z konkursu o prestiżowe lwy zwiedzających, a to gest solidarności z członkami jury, którzy zrezygnowali z udziału w proteście przeciwko obecności Rosji i Izraela na tegorocznej edycji. Lista artystów, którzy nie chcą być uwzględniani przy przyznawaniu tegorocznych lwów, rośnie z dnia na dzień. Wśród nich są twórcy prezentujący swoje prace zarówno w pawilonie centralnym, jak i na głównej wystawie w Arsenale oraz w pawilonach narodowych. Wśród protestujących znaleźli się także Polacy: Daniel Gotowski, Bogdan Burska, Ewa Chomicka i Jolanta Woszczenko, autorzy wystawy Języki z wody.

0: prezentowanej w pawilonie polskim. Do bojkotu dołączyli również artyści i kuratorzy z Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Ekwadoru, Turcji i Irlandii. W geście solidarności zrezygnowała także Albania. No proszę, polityka wkracza do świata sztuki. Decyzja o dopuszczeniu rosyjskiego pawilonu wywołała natychmiastową reakcję. 22 państwa, w tym Polska, wyraziły oficjalny sprzeciw przeciw takiej sytuacji. No i tak właśnie wygląda w tej chwili Biennale w Wenecji.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszej dzisiejszej podróży chciałbym przypomnieć rodzicom, że jeśli chcieliby zabrać dzieciaki w podróż pociągiem, to PKP Intercity uruchomiło specjalną ofertę z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy dzień czerwca, jeżeli wtedy chcielibyście wybrać się z dzieciakami na wycieczkę pociągiem, to za 10 zł promocyjny bilet przysługuje wszystkim dzieciom i młodzieży od 4 do 16 roku życia i obowiązuje na przejazdy w drugiej klasie. Oczywiście tylko i wyłącznie 1 czerwca, ale bilety możecie kupić nie dalej niż do 27 maja. To takie przypomnienie dla tych, którzy jeszcze nie zrobili swoim dzieciakom albo nie wymyślili dla swoich dzieciaków niespodzianki. To może taka fajna podróż razem z rodzicami, pociągiem, gdzieś fajne miejsce. No super. Polecam takie wyprawy, bo pociągami bywają naprawdę fajne, dlatego warto robić takie rzeczy. Dziękuję Wam za dzisiejszy wtorkowy poranek. Przypominam, że dzisiaj wieczorem trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, która będzie walczyła o wejście do finału w 70. konkursie Eurowizji i będzie wszystko jasne, czy jej piosenka nadaje się do finału, czy też nie, już dzisiaj wieczorem. 14 maja kolejny półfinał, a 16 maja finał, 70. edycja tego festiwalu, tego konkursu. To co? Do usłyszenia, miłego dnia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem, czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii?

0: Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu. Marcin Krzamiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
1: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
2: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
1: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
2: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
1: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
0: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
3: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
0: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza Wielkiej Wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
0: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
5: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały realizatora modernizacji odcinka kolejowego Gdańsk-Osowa, Gdynia Główna. Inwestycja ma poprawić przepustowość linii, usprawnić ruch pasażerski i towarowy oraz zwiększyć znaczenie kolejowego dostępu do portu w Gdyni. W ramach inwestycji przebudowane mają zostać tory, sieć trakcyjna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz infrastruktura elektroenergetyczna i teletechniczna. Planowano również modernizację obiektów inżynieryjnych i peronów. Projekt zakłada także budowę dodatkowego toru pomiędzy Gdynią Główną a portem Gdynia. Dzięki temu zwiększyć ma się przepustowość całego układu kolejowego obsługującego ruch pasażerski i towarowy. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach przewidzianych opcji dodatkowych PKP PLK uwzględniły możliwość budowy nowych przystanków Gdynia Źródło Marii oraz Gdynia Mały Kack. Planowana jest również aktualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym ETCS do poziomu drugiego. Podstawowy zakres inwestycji ma zostać zrealizowany w ciągu 69 miesięcy od podpisania umowy. Prace budowlane mają rozpocząć się po zakończeniu procedur formalnych związanych z przetargiem i podpisaniu kontraktu. Słowiński Park Narodowy, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku podpisały list intencyjny konferencyjny dotyczący współpracy przy projekcie renaturyzacji Doliny Rzeki Łeby. Wspólny

Działania mają poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, chronić cenne ekosystemy i pomóc regionowi dostosować się do zmian klimatu. Projekt zakłada m.in. przebudowę drogi Izbica-Gać, która od lat zmaga się z problemem cyklicznych podtopień. Planowane działania obejmują również przywrócenie naturalnych procesów w Dolinie Łeby oraz zwiększenie retencji wody. Ma to poprawić warunki przyrodnicze na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i ograniczyć skutki gwałtownych zjawisk pogodowych. Sygnatariusze porozumienia podkreślają, że współpraca instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, ochronę przyrody i infrastrukturę drogową jest ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego zarządzania środowiskiem. Projekt ma łączyć potrzeby mieszkańców z ochroną unikalnej przyrody regionu i wykorzystaniem naturalnych rozwiązań w walce ze skutkami zmian klimatu. Po raz pierwszy w Ustce rozstrzygnięto konkurs w ramach Funduszu Integracyjnego. To specjalna część budżetu obywatelskiego skierowana do mieszkańców terenów, które zostały włączone do miasta w tym roku. Na realizację lokalnych inicjatyw przeznaczono 80 tysięcy złotych. Największe poparcie mieszkańców zdobył projekt dotyczący badań profilaktycznych w wartości 36 tysięcy złotych. W jego ramach prowadzone będą m.in. badania w kierunku osteoporozy, czerniaka skóry, chorób układu oddechowego oraz badania okulistyczne. Drugim zwycięskim projektem został Dzień Sąsiada. To plenerowa impreza integracyjna z koncertem, zabawą taneczną i atrakcjami dla całych rodzin. Organizacja wydarzenia ma kosztować 29 tysięcy złotych. Oba projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Miasto przypomina również, że trwa nabór projektów do głównego budżetu obywatelskiego Ustki. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 680 tysięcy złotych, w tym 480 tysięcy na zadania inwestycyjne i 120 tysięcy na projekty społeczne. Wnioski można składać do 8 czerwca. Urząd Miasta zapowiada także spotkanie konsultacyjne i dyżury dla mieszkańców, którzy potrzebują pomocy przy przygotowaniu projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego odbędzie się we wrześniu, a wyniki mają zostać ogłoszone w październiku. W Swarzewie w powiecie puckim doszło do wypadku z udziałem motocyklu i ciągnika. Konieczna była hospitalizacja motocyklisty. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 12.45 w poniedziałek 11 maja. Do wypadku doszło na ulicy Władysławowskiej. Na drodze zdarzył się motocykl z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pucku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie. Kierujący motocyklem został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Następnie przetransportowano go do szpitala w Wejherowie na dalsze obserwacje i badania. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Dziś na termometrach jakichś wielkich wartości nie zobaczymy. Praktycznie dwukrotnie zimniej niż wczoraj będzie. 10 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Redzie Rumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kozakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Jutro może nawet być odrobinę chłodniej, ale już niedługo temperatura znowu zacznie iść w górę. Przelotne opady deszczu wciąż jeszcze mogą się pojawiać, choć szansa na to jest taka, powiedzmy sobie szczerze, pół na pół. Norda.

0: I nasze spotkanie właśnie teraz ma swój początek. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i zaprosić na najbliższe godziny z muzyką oraz bardzo zaskakującymi ciekawostkami. Zapinamy więc pasy i startujemy. Maja Popowska, kłaniam się nisko, zaczynamy.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz! Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

Latarnia uliczna wydaje się dziś czymś tak oczywistym, że zauważacie ją głównie wtedy, gdy nie działa. A przecież oświetlenie ulic było jedną z tych zmian, które naprawdę odmieniły życie miasta. Wcześniej noc oznaczała dużo większą niepewność. Ulice były ciemne, trudniej było się poruszać, łatwiej było o wypadek, zgubienie drogi albo spotkanie kogoś, kogo zdecydowanie wolelibyście.

mieście nie spotkać. Kiedy zaczęto wprowadzać regularne oświetlenie uliczne, miasto po zmroku dostało zupełnie inny charakter. Nie stało się od razu miejscem idealnym, ale zaczęło być bardziej przewidywalne. Najciekawsze jest to, że latarnia nie tylko dawała światło, ona zmieniała rytm codzienności. Pozwalała dłużej pracować, bezpieczniej wracać, łatwiej prowadzić handel i oswajać przestrzeń, która wcześniej po zachodzie słońca należała bardziej do wyobraźni niż do ludzi. Historia codzienności bardzo lubi takie wynalazki. Stoją spokojnie przy chodniku, bez wielkiej pompy, a tak naprawdę robią coś ogromnego. Przesuwają granice między dniem a nocą i sprawiają, że miasto może oddychać także wtedy, gdy słońce dawno zeszło ze zmiany.

Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.

0: Reklama.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Lęborku trwają przygotowania i zapisy do 24. edycji biegu ulicznego Świętego Jakuba. Impreza odbędzie się 25 lipca i tradycyjnie upamiętni patrona miasta. Zawodnicy wystartują na atestowanej trasie o długości 10 km prowadzącej ulicami Lęborka. Honorowy start zaplanowano o godzinie 9.45 na Placu Pokoju, natomiast właściwy początek biegu nastąpi o godzinie 10 na ulicy Armii Krajowej. Meta również zlokalizowana będzie na Placu Pokoju. Do udziału mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 16 lat. Organizatorzy przypominają, że trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Zapisy elektroniczne prowadzone są do 22 lipca. Pakiety startowe i chipy będzie można odbierać dzień przed zawodami oraz w dniu biegu w biurze zawodów, mieszczącym się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przy ulicy Kiry Skłodowskiej. Opłata startowa wynosi 70 zł. Przy wcześniejszej rejestracji internetowej natomiast mieszkańcy powiatu lęborskiego zapłacą 20 zł. W dniu zawodów wpisowych będzie wyższe. Organizatorzy przewidzieli także zwolnienia z opłat dla zawodników poniżej 18 roku życia z powiatu lęborskiego. Na pierwszych 600 uczestników, którzy ukończą bieg, czekać będą pamiątkowe medale. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji. Szczegółów szukajcie na stronie Lęborskiego Urzędu Miasta. W Gdyni ruszyły zapisy do eliminacji 3x3 QS Gdynia 2026. Turniej kwalifikacyjny odbędzie się 22 maja i będzie częścią obchodów stulecia miasta. Rywalizacja rozgrana zostanie na parkingu przy skwerze Arki Gdynia, tuż obok bulwaru nadmorskiego. W eliminacjach może wystąpić maksymalnie 24 drużyny w kategorii mężczyzn Open. Do udziału dopuszczeni są zawodnicy z rocznika 2008 i starsi, a wpisowe wynosi 500 zł od zespołu. Zapisy prowadzone są do 20 maja lub do wyczerpania miejsc. Dwie najlepsze ekipy zawodów awansują do głównego turnieju 3x3 QS Gdynia 2026, który odbędzie się dzień później. Organizatorzy podkreślają, że eliminacje rozgrane zostaną bez meczów o pierwsze i trzecie miejsce. Kulminacją koszykarskiego weekendu będzie turniej główny. Stawką prestiżowych zawodów będzie awans do FIBA 3x3 World Cup, jednego z najważniejszych wydarzeń koszykówki ulicznej na świecie. Turniej w Gdyni rozgrany zostanie w formule nocnej. Organizatorzy przygotują specjalne zadaszone boisko główne oraz trybuny, a nadmorska lokalizacja ma stworzyć wyjątkową atmosferę sportowego widowiska. W ramach wydarzenia odbędą się także młodzieżowe turnieje Grand Prix 3x3 Gdynia. Na boiskach rywalizować będą drużyny żeńskie, męskie w kategoriach U15, U17 oraz U23. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.
2: Parasol może się dzisiaj przydać, albo chociażby jakaś kurtka z kapturem, bo choć na wielkie opady się nie zanosi, no to jakieś przelotne mogą się w regionie pojawiać. Zachmurzenie jest i to dość intensywne, a temperatura niska. 10 stopni w Nemkach, Władysławu, Jełebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach jeszcze niższe wartości, dzisiaj 998 hektopaskali. Wiatr zapowiada się słaby i umiarkowy.

0: Modliszka ma w sobie coś niemal teatralnego. Siedzi nieruchomo, przednie odnóża trzyma złożone tak, jakby właśnie rozważała bardzo poważne sprawy, a cała sylwetka wygląda spokojnie i elegancko. Ale to tylko pierwsze wrażenie. Najbardziej niezwykłe jest to, że jej przednie odnóża są wyspecjalizowanymi narzędziami łowieckimi. Kiedy ofiara znajdzie się wystarczająco blisko, modliszka wykonuje błyskawiczny ruch, chwyta ją kolczastymi odnóżami i praktycznie nie zostawia czasu na reakcję. To polowanie oparte na cierpliwości, precyzji i nagłym wybuchu szybkości. Natura po raz kolejny pokazuje, że bezruch nie zawsze oznacza bierność. Czasem jest tylko etapem przygotowania, bardzo cichym odliczaniem do perfekcyjnego momentu. Modliszka nie musi gonić po całym świecie. Ona czeka, aż świat podejdzie wystarczająco blisko. I kiedy już podejdzie, okazuje się, że ta spokojna poza była raczej ostrzeżeniem niż medytacją.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

kinie bardzo często mówi się o wielkich nazwiskach, rozpoznawalnych twarzach i aktorach, którzy przyciągają widzów samą obecnością na plakacie. Ale istnieje też zupełnie inna metoda obsadzania ról, szczególnie ceniona w kinie społecznym i realistycznym – casting uliczny. Twórcy szukają wtedy ludzi poza klasycznym obiegiem aktorskim. W szkołach, klubach, na osiedlach, w miejscach, gdzie można znaleźć twarz, sposób mówienia i energię idealnie pasujące do historii. Najbardziej niezwykłe jest to, że taka osoba czasem nie musi grać według szkolonych zasad. Wystarczy, że wnosi na ekran własną naturalność, gesty, rytm mowy i spojrzenie, którego nie da się łatwo wyprodukować w studiu. Oczywiście wymaga to ogromnej pracy reżysera, bo naturszczyk potrzebuje prowadzenia, zaufania i bezpieczeństwa na planie. Ale kiedy się udaje, efekt bywa wyjątkowo mocny. Widz nie ma wrażenia, że ogląda kogoś odgrywającego życie. Ma wrażenie, że życie na chwilę samo weszło w kadr. Kino potrafi wtedy przypomnieć, że prawda ekranowa nie zawsze przychodzi w smokingu na premierę. Czasem stoi na przystanku, mówi zwyczajnym głosem i właśnie dlatego zostaje w pamięci.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
5: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schron w miejscu parkingu i

0: strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
1: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
0: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, imienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
0: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezar Jaszczyk.
3: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
4: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
3: Mówił burmistrz Brywinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
4: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
3: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
5: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
3: A takich gmin są w Polsce 1000.
0: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Pułtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
6: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
0: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego komendanta powiatowego policji, nadkomisarza Adama Nastałego. W uroczystej zbiórce uczestniczyli przedstawiciele samorządów, m.in. wicestarosta Pucki Tomasz Herman, starosta Pucki, a także wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu puckiego, prokurator rejonowy, dowódcy i komendanci służb mundurowych, przedstawiciele urzędów i współpracujących instytucji, a także kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz pracownicy puckiej komendy. Podczas ceremonii komendant wręczyła nadinspektorowi Adamowi Nastałemu rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko komendanta powiatowego policji w Pucku. Nastąpiło przy tym uroczyste zdanie jednostki przez młodszego inspektora Krzysztofa Marczaka. Nadkomisarz Adam Nastały przywitał się ze sztandarem jednostki oraz złożył meldunek o gotowości objęcia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego policji w Pucku. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl. Słowiński Park Narodowy poinformował o wprowadzeniu czasowego zakazu amatorskiego połowu ryb na rzece Łupawie. Ograniczenia mają związek z prowadzonym zarybianiem rzeki rybami łososiowatymi. Zakaz będzie obowiązywał od 16 do 25 maja na odcinku od wypływu z jeziora Gardno do granicy parku w miejscowości Rowy. Park przypomina również, że podobne ograniczenia obowiązują już na rzece Łebie. Tam całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb został wprowadzony od 12 do 21 maja. Dotyczy on odcinka pomiędzy wypływem z jeziora Łebsko do granicy Słowińskiego Parku Narodowego w Łebie. Wprowadzone zakazy mają umożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu zarybiania oraz ochronę

0: wpuszczonych do rzeki ryb łososiowatych. Służby apelują do wędkarzy o przestrzeganie obowiązujących terminów i ograniczeń, które mają wspierać odbudowę populacji cennych gatunków ryb w regionie. Kolejne zabytkowe kamienice w Słupsku przejdą remont dzięki miejskim dotacjom. Władze miasta ogłosiły następnych beneficjentów 5. edycji programu rewitalizacyjnego realizowanego w specjalnej strefie rewitalizacji. Wsparcie finansowe otrzyma m.in. wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Teatralnej 5. Kamienica z około 1930 roku jest jednym z nielicznych budynków tej części miasta, które przetrwały pożar Słupska w 1945 roku. W ramach prac wyremontowane zostaną elewacje od strony ulic Teatralnej i Mikołajskiej. Zaplanowano również wymianę ogień piwnicznych, wzmocnienie pęknięć konstrukcyjnych, wykonanie izolacji fundamentów oraz odświeżenie klatki schodowej. Dofinansowanie trafi także do wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Zamenhofa 2. Kamienica z 1914 roku przejdzie remont elewacji, a odnowione zostaną również zabytkowe drzwi wejściowe z odtworzeniem ich historycznego wyglądu. Zakres prac obejmuje także renowację sztukaterii oraz remont balkonów. Program rewitalizacji realizowany przez miasto ma wspierać właścicieli i wspólnoty mieszkaniowe w modernizacji historycznej zabudowy oraz poprawie estetyki centrum Słupska. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na otwarcie klasy mundurowej w Technikum Budowy Okrętu w Gdyni. Nowy oddział wystartuje już we wrześniu. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie takiej klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu oferowanego przez ministerstwo. Dzięki współpracy z 33. Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej, oprócz tradycyjnego kształcenia, uczennice i uczniowie przejdą podstawowe szkolenie okołowojskowe realizowane przez 5 lat nauki. Oddział przygotowania wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziału przygotowania wojskowego będą środki własne z budżetu miasta i budżetu państwa, w tym te przyznawane na realizację zadań związanych z prowadzeniem oddziałów przygotowania wojskowego. Południe już za nami, przed nami ta druga, teoretycznie cieplejsza połowa dnia, z tym, że jest dużo i będzie dużo chłodniejsza niż dzień wczorajszy. Dziś na termometrach max 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Radzie Rumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jest niewielka szansa na przelotny opad deszczu, no i jak widzimy, zachmurzenie utrzymuje się od umiarkowanego po duże. Przejaśnienia się pojawiają, ale nie jakieś bardzo wielkie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkada wygląda lekko i dekoracyjnie, zwłaszcza gdy pojawia się w krużgankach, starych rynkach, kościołach albo pałacowych dziedzińcach. Łuk, filary, rytm powtarzających się przejść i od razu robi się bardziej dostojnie, ale za tą urodą kryje się bardzo praktyczna zasada konstrukcyjna. Łuk pozwala przenieść ciężar z góry na podpory po bokach, dzięki czemu można tworzyć większe otwory w murach i budować przestrzenie bardziej otwarte niż przy prostym nadprożu. Najciekawsze jest to, że arkada łączy w sobie funkcje i piękno tak naturalnie, że człowiek często zapomina o całej fizyce ukrytej w kamieniu. Widzicie eleganckie przejście. Konstrukcja widzi siły, nacisk, podpory i bardzo dobrze rozegraną rozmowę z grawitacją. Architektura właśnie wtedy bywa najciekawsza, kiedy coś, co technicznie wykonuje ciężką pracę, wygląda przy tym spokojnie i niemal muzycznie. Arkada nie tylko trzyma budynek, ona nadaje mu rytm, oddech i wrażenie, że nawet ciężar może mieć swoją klasę.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.

Ołówek jest jednym z tych przedmiotów, które tak mocno weszły w codzienność, że prawie nie zauważamy, jak sprytny jest jego pomysł. Bierzecie go do ręki, zapisujecie notatkę, szkicujecie coś na marginesie i w każdej chwili możecie to poprawić. Najciekawsze jest jednak to, że ołówek wcale nie pisze ołowiem. W środku znajduje się grafit, który przez długi czas mylono z rodzajem ołowiu, stąd właśnie nazwa, która została z nami mimo chemicznej pomyłki. I to jest piękne w historii codzienności. Przedmiot może być tak dobrze oswojony, że nawet jego nazwa niesie ślad dawnego nieporozumienia. Grafit okazał się idealny, bo zostawia ślad na papierze, ale nie wymaga atramentu, nie rozlewa się i pozwala pisać w sposób odwracalny. Gumka na drugim końcu albo osobno leżąca obok tylko dopełniła tę filozofię. Ołówek jest więc narzędziem prób, wersji roboczych, szkiców i myśli, które jeszcze nie muszą być ostateczne. Długopis bywa stanowczy, pióro bywa eleganckie. Ołówek daje człowiekowi luksus powiedzenia. Spokojnie, to jeszcze można zmienić.

Reklama. Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe do

0: Doradztwo niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

Surykatki mają w sobie coś, co natychmiast przyciąga uwagę. Stają pionowo, rozglądają się po okolicy i wyglądają trochę jak małe strażniczki pustynnego porządku. Ale za tym urokiem kryje się bardzo konkretny system przetrwania. Surykatki żyją w grupach, a podczas żerowania część osobników pełni rolę wartowników. Taki strażnik staje wyżej, obserwuje teren i wypatruje drapieżników. Jeśli zauważy zagrożenie, wydaje sygnał alarmowy, a reszta grupy może szybko schować się do nor. Najciekawsze jest to, że to nie jest przypadkowe rozglądanie się po krajobrazie. To wspólna organizacja życia, w której bezpieczeństwo zależy od czujności jednego osobnika i zaufania całej reszty. Natura po raz kolejny pokazuje, że siła nie zawsze polega na rozmiarze. Czasem polega na dobrym podziale obowiązków. Surykatka nie musi być największym zwierzęciem sawanny, żeby przetrwać. Wystarczy, że ma oczy szeroko otwarte, sprawny system ostrzegania i grupę, która wie, kiedy trzeba przestać kopać w ziemi i natychmiast zniknąć pod powierzchnią.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Już w najbliższy weekend miłośnicy historii i dobrej zabawy ruszą na Noc Muzeów. Do wydarzenia przygotowuje się także Słupsk. Dokładnie w sobotę, 16 maja, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zamieni się w prawdziwą podróż do czasów PRL-u. W tym roku tamtejsza Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem Małe przedmioty, wielkie historie, dzieciństwo w PRL-u. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen wspomnień, muzyki, zabawy i atrakcji dla całych rodzin. Wydarzenie odbędzie się w kilku miejscach jednocześnie: w Zamku Książąt Pomorskich, Białym i Czerwonym Spichlerzu oraz w Młynie Zamkowym. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie zobaczyć wszystkie wystawy stałe i czasowe, ale tegoroczna Noc Muzeów to znacznie więcej niż tradycyjne zwiedzanie. Muzeum chce przede wszystkim przypomnieć atmosferę codziennego życia w Polsce sprzed kilkudziesięciu lat. Na mieszkańców i turystów czekać będzie m.in. parada klasycznych pojazdów ulicami miasta, pokaz zabytkowych wozów strażackich, a także aranżacja kultowego sklepu Peweks, który dla wielu osób jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli epoki. Nie zabraknie również fotobudki w klimacie PRL-u oraz specjalnych karnetów wejściowych stylizowanych na dawne kartki żywnościowe. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty drewnianych zabawek oraz projekcje kultowych dobranocek. Starsi uczestnicy będą mogli przypomnieć sobie największe przeboje lat 70. i 80. podczas zabawy tanecznej na trawniku przy Spichlerzach. Organizatorzy zapowiadają również kącik muzyczny z przebojami tamtych dekad. W programie znalazły się także wykłady, oprowadzania kuratorskie po wystawach oraz spotkania z kolekcjonerami i członkami Słupskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Zaprezentują oni zbiory związane z historią PRL-u. Organizatorzy zapowiadają, że jeśli dopisze pogoda, uczestnicy będą mogli wejść na wieżę Zamku Książąt Pomorskich i zobaczyć wieczorną panoramę Słupska. Wieczór zakończy widowiskowy pokaz Fire Show przed zamkiem. Noc Muzeów rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy. Ostatnie wejścia zaplanowano na godzinę 23. Przypominamy, że ta Noc Muzeów w Słupsku odbędzie się 16 maja. Organizatorzy zachęcają także uczestników do założenia strojów inspirowanych epoką PRL-u. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

kinie bardzo łatwo wyobrazić sobie, że scena zaczyna się dopiero wtedy, gdy kamera rusza, a klaps daje sygnał do gry. W rzeczywistości ogromna część filmowej prawdy rodzi się wcześniej, podczas prób. Próba generalna pozwala aktorom, reżyserowi i ekipie sprawdzić nie tylko dialogi, ale też ruch, tempo, odległości, spojrzenia i reakcje. Najciekawsze jest to, że scena zapisana na papierze może brzmieć zupełnie inaczej, kiedy ktoś naprawdę przejdzie przez pokój, zatrzyma się przy oknie, odwróci głowę o sekundę za późno albo zamilknie dłużej niż planowano. Wtedy nagle okazuje się, że rytm sceny żyje. Reżyser może zobaczyć, gdzie napięcie rośnie naturalnie, gdzie dialog potrzebuje oddechu, a gdzie kamera powinna ustawić się bliżej, bo najważniejsze nie dzieje się w słowach, tylko w twarzy aktora. Kino bardzo lubi takie momenty, kiedy technika spotyka się z intuicją. Próba nie jest tylko przygotowaniem do właściwej pracy. Czasem to właśnie wtedy film po raz pierwszy zaczyna naprawdę oddychać.

0: Reklama. Powiat wejherowski. Szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.
2: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
3: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
4: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
2: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lata, co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjacka.

0: Niemieckich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy.
1: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
0: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Po publikacji wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
3: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
2: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenza.
0: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
4: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
0: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przedstawiciele samorządu gminy Kosakowo wzięli udział w działaniach z zakresu ochrony wybrzeża. Te polegały na nasadzeniu traw wydmowych na nowo utworzonych wałach wydmowych w rewie. Inicjatywa realizowana przez Urząd Morski w Gdyni przy współudziale Nadleśnictwa Gdańsk jest kluczowym elementem wzmacniania naturalnych barier ochronnych linii brzegowej. Proces budowy wydm białych koordynowany przez Urząd Morski w Gdyni jest zadaniem wieloetapowym. Rozpoczyna się on od przygotowania płotków faszynowych z chrustu, które akumulują piasek niesiony przez wiatr. Następnie poprzez odpowiednie kształtowanie przeszkód uzyskuje się przyrost wydmy na wysokość. Finałowym i najważniejszym z punktu widzenia trwałości elementem jest biologiczna zabudowa. Działania te mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ochrony brzegów morskich. Są one również niezbędne dla zachowania i odtwarzania unikatowych siedlisk przyrodniczych, w tym rzadkich w skali europejskiej zbiorowisk wydmy szarej. W Nowej Wsi Lęborskiej trwają przygotowania do tegorocznej Nocy Muzeów. Wydarzenie pod hasłem Hej na Kaszubską Nutę odbędzie się 16 maja w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne muzyki, regionalnych tradycji i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazł się m.in. występ zespołu regionalnego Frantówka, który zaprezentuje tradycyjne pieśni i tańce kaszubskie. Uczestnicy będą mogli także obejrzeć wystawy poświęcone Franciszce Majkowskiej oraz ekspozycję artystyczną Cztery spojrzenia, trzy barwy. Organizatorzy przygotowali również questy Nowowiejska Wenecja, podczas którego mieszkańcy poznają lokalne ciekawostki z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Dodatkową atrakcją będzie strefa VR pozwalająca zobaczyć okolice z nowej perspektywy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do 19. Wstęp jest wolny. Do rzeki Słupi oraz jej dopływów trafił na rybek letni troci. Zarybianie przeprowadzono w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich realizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego imienia Stanisława Sakowicza. Materiał zarybieniowy pochodził z ośrodka zarybieniowego w Damnicy. Ryby wyhodowano z ikry pozyskanej jesienią ubiegłego roku od tarlaków odłowionych w Słupsku. W akcji uczestniczyli także wędkarze ze słupskich kół Trzy Rzeki, Kapena, Kolejarz oraz Ekostar Rzemieślnik, którzy pomagali przy wpuszczaniu na rybku do rzeki. To nie jedyne działania prowadzone w regionie. Zarybiono również rzekę Brdę na rybkiem letnim szczupaka. W akcję zaangażowali się wędkarze z kół Konarzyny i Przechlewo. Dodatkowo do jeziora Nidno trafił żerujący wylęk szczupaka. Przy tym przedsięwzięciu pomagali członkowie koła

0: wędkarskiego ze Sławna. Celem zarybiania jest odbudowa populacji ryb oraz wspieranie równowagi biologicznej w pomorskich wodach. 13 maja na gdyńskich drogach pojawi się kilka zmian w organizacji ruchu. Te obejmą jedną z ulic oraz okolice stadionu. Od środy 13 maja na ulicy Ramuta zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia są związane z planowanym remontem nawierzchni na całej szerokości jezdni. Ruch odbywać będzie się wahadłowo. Planowany termin zakończenia tych robót to 14 maja. Od godziny 17 w związku z meczem Arka Gdynia Górnik Zabrze wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego. Obejmą one ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką oraz Stryjską na odcinku od węzła imienia Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. Na czas organizacji meczu możliwe będzie parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu w omawianym regionie planowane jest na godzinę 21. Dużo cieplej niż jest teraz już dzisiaj nie będzie. Na termometrach maksymalnie będziemy mogli dziś oglądać 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jest jeszcze szansa na przelotny opad deszczu, ale nie ekstremalnie duża, taka powiedzmy pół na pół. Ciśnienie do najwyższych nie należy i dzisiaj wynosi 998 hektopaskali. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany.
1: Norda.

Ganek ma w sobie coś wyjątkowo domowego. Niby jest częścią budynku, ale nie należy jeszcze całkiem do wnętrza. Niby prowadzi na zewnątrz, ale nadal daje poczucie osłony. I właśnie dlatego jest tak ciekawym elementem architektury. Przez lata ganek pełnił funkcję praktyczną. Chronił drzwi przed deszczem, dawał cień, pozwalał otrzepać buty, zostawić parasol, chwilę poczekać albo przywitać kogoś bez natychmiastowego wpuszczania go do środka. Ale jego znaczenie jest też społeczne. Ganek to miejsce krótkich rozmów, sąsiedzkich spojrzeń, pożegnań, powitań i tych wszystkich małych momentów, które dzieją się zanim człowiek przekroczy próg. Najciekawsze jest właśnie to zawieszenie. Ganek nie jest jeszcze salonem, ale nie jest już ulicą. To architektoniczny przecinek między domem a resztą świata. Dobrze zaprojektowany potrafi nadać budynkowi charakter, zaprosić światło, stworzyć rytm fasady i sprawić, że wejście do domu przestaje być tylko technicznym otworem w ścianie. Staje się gestem. A w architekturze takie gesty często mówią najwięcej.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.
5: O, jak miło mi

Serwetka wydaje się dziś czymś tak zwyczajnym, że pojawia się przy stole niemal automatycznie. Papierowa w barze, materiałowa przy uroczystym obiedzie, czasem złożona tak fantazyjnie, że człowiek przez chwilę nie wie, czy ma jej użyć, czy podziwiać jak origami. A przecież serwetka ma za sobą bardzo ciekawą historię obyczajową. Nie chodzi tylko o wycieranie ust czy dłoni. To przedmiot, który przez lata pomagał wprowadzać przy stole większy porządek, czystość i zasady zachowania. W dawnych ucztach, kiedy jedzono rękami znacznie częściej niż dziś, potrzeba opanowania całego tego stołowego chaosu była naprawdę konkretna. Serwetka dawała elegancką odpowiedź na bardzo praktyczny problem. Najciekawsze jest to, że z czasem zaczęła też mówić coś o kulturze jedzenia. Jak ją położyć, kiedy wziąć na kolana, co zrobić po posiłku, jak nie machać nią nad talerzem jak flagą kapitulacji. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty. Małe, miękkie, często pomijane, a jednak pilnujące granicy między jedzeniem a jedzeniem z klasą. Serwetka nie zmienia smaku potrawy, ale potrafi sprawić, że cały posiłek wygląda odrobinę bardziej cywilizowanie. A to przy niektórych sosach jest zasługa naprawdę nie do przecenienia.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.

Taśmy często przegrywają w popularności z motylami, bo nie mają takiej reputacji kolorowych ozdób łąki i zwykle kojarzą się bardziej z nocą, lampą oraz nerwowym lataniem wokół żarówki. A jednak w świecie nocnych owadów kryją się naprawdę fascynujące rozwiązania. Jednym z nich jest sposób, w jaki niektóre ćmy radzą sobie z nietoperzami. Nietoperze polują przy pomocy echolokacji, wysyłając dźwięki i nasłuchując odbicia. Ćma, która mocno odbija takie sygnały, staje się dla nich łatwiejsza do namierzenia. Dlatego u części gatunków ciało pokryte jest drobnymi łuskami i włoskami, które mogą pochłaniać część dźwięku, działając trochę jak naturalna warstwa wygłuszająca. To nie jest peleryna niewidka, ale bardzo sprytne utrudnienie dla drapieżnika. Najciekawsze jest to, że kamuflaż nie musi dotyczyć wyłącznie wyglądu. Można ukrywać się także akustycznie. Natura po raz kolejny pokazuje, że nocna walka o przetrwanie odbywa się nie tylko na oczach, ale też na uszach. Ćma nie musi błyszczeć urodą, żeby robić wrażenie. Wystarczy, że potrafi być odrobinę ciszej, słyszalna dla kogoś, kto właśnie zamierza zrobić z niej kolację.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.
8: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Na planie filmowym mikrofon na długiej tyczce wygląda czasem jak sprzęt prosty do obsługi. Ktoś trzyma go nad aktorami, przesuwa za dialogiem i gotowe. W rzeczywistości to jedna z tych prac, które wymagają ogromnej precyzji, siły i wyczucia sceny. Operator boomu musi ustawić mikrofon możliwie blisko mówiącej osoby, żeby dźwięk był czysty, ale jednocześnie nie może wejść w kadr, rzucić cienia, przeszkodzić aktorom, ani uderzyć nikogo w głowę w momencie najbardziej dramatycznego wyznania. Najciekawsze jest to, że ta praca przypomina trochę niewidzialną choreografię. Kamera się przesuwa, aktorzy zmieniają pozycję, dialog przechodzi z jednej osoby na drugą, a mikrofon musi za tym podążać z dokładnością, której widz nigdy nie powinien zauważyć. Kino bardzo lubi takich cichych bohaterów. Jeśli wszystko idzie dobrze, nikt nie myśli o mikrofonie. Jeśli pójdzie źle, nagle widać kawałek sprzętu nad głową aktora i cała magia na moment pęka. Dlatego boom, operator wykonuje jedną z najpiękniejszych filmowych sztuk. Jest blisko centrum sceny, ale jego największym sukcesem jest pełna niewidzialność.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw.

0: Podlaskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany. Co dalej?
1: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
2: Ja chciałam iść do leśniczej.
3: Ja jeszcze nie wiem. Pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
0: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
5: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
0: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To tylko jeden z regionalnych dialektów polszczyzny. Tymi słowami dziennikarz Rafał Ziemkiewicz skomentował wizytę premiera RP Donalda Tuska w Watykanie. Jest reakcja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Nie ma języka kaszubskiego, to tylko jeden z dialektów polszczyzny. Ten człowiek nawet wizytę u Ojca Świętego musi wykorzystać do podważania integralności państwa polskiego. Napisał na portalu X dziennikarz powiązany ze środowiskami polskiej prawicy. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ługowska podkreśla w oświadczeniu: należy mocno podkreślać, że status kaszubskiego jako samodzielnego języka słowiańskiego jest dziś powszechnym konsensusem naukowym, tak w Polsce, jak i na świecie. W oświadczeniu odniesiono się także do działalności Rady Języka Kaszubskiego, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Zdaniem autorki pisma, przez ostatnie lata wykonano ogromną pracę nad rozwojem współczesnej kaszubszczyzny, czego efektem są m.in. słowniki, literatura oraz opracowania naukowe. Przedstawiciele zrzeszenia zaprosili również osoby zainteresowane tematyką języka kaszubskiego do udziału w kursach oraz międzynarodowej konferencji językoznawczej organizowanej na Uniwersytecie Gdańskim z okazji jubileuszu Rady Języka Kaszubskiego. W Tawęcinie w gminie Nowa Wieś Lęborska odbył się bal seniora, który zgromadził mieszkańców chcących spędzić czas w radosnej i integracyjnej atmosferze. Sobotni wieczór upłynął pod znakiem wspólnej zabawy, muzyki i spotkań przy poczęstunku przygotowanym specjalnie dla uczestników wydarzenia. Za organizację imprezy odpowiadały panie z koła gospodyń wiejskich w Tawęcinie. W przygotowaniach wspierały je także sołectwa Karnikowo i Rekowo. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było przykładem dobrej współpracy mieszkańców i lokalnych społeczności działających na rzecz seniorów. Bal został sfinansowany z budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach działań wspierających inicjatywy skierowane do osób starszych. Samorząd zaznacza, że takie spotkania mają sprzyjać integracji mieszkańców, aktywizacji seniorów oraz budowaniu więzi w lokalnej społeczności. Projekt Słupska dotyczący rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury został najwyżej oceniony w ogólnopolskim konkursie programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. Dzięki inwestycji miasto ma być lepiej przygotowane na skutki zmian klimatu, przede wszystkim intensywne opady deszczu i problemy z nadmiarem wód opadowych. W ramach projektu powstaną nowe zbiorniki retencyjne, ogrody

0: Deszczowe trawniki retencyjne oraz zielone przestrzenie pomagające zatrzymać wodę w mieście. Zaplanowano m.in. przebudowę parkingu przy ulicy 11 listopada, gdzie pojawi się więcej zieleni i przepuszczalna nawierzchnia. Powstaną także nowe parki kieszonkowe przy ulicach Piłsudskiego, Sobieskiego i Szczecińskiej oraz przy ulicy Grodzkiej. Dodatkowo miasto wybuduje i przebuduje kanalizację deszczową oraz zbiorniki retencyjne między ulicami Piłsudskiego i Kaszubskiej. Wartość całego projektu wynosi 15 milionów złotych, z czego blisko 12 milionów pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2026-2028. Startuje sezon pchlich targów w Wejherowie. Pierwszy tegoroczny odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Ubrania, płyty, zabawki, gry, antyki, drobne rękodzieło, biżuteria, artykuły dekoracyjne, obrazy, przedmioty kolekcjonerskie, instrumenty, sprzęt fotograficzny i nie tylko można znaleźć na wejherowskim pchlim targu. Dla mieszkańców na polanie piknikowej w parku dostępny będzie w godzinach od 9 do 15. Jak informuje Urząd Miasta w Wejherowie, wystawcy mogą przygotowywać swoje stoiska już od godziny 7. Osoby handlujące, przyjeżdżające samochodami będą mogły wjechać na teren targu i zostawić auto na czas trwania handlu. Kolejne edycje zaplanowano na 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia oraz 20 września. Dzisiejszy dzień do najgorętszych nie należy. Na termometrach oglądamy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, to większymi przejaśnieniami. Opady deszczu mogą się pojawiać, mogą, a nie muszą. A na barometrach oglądamy dzisiaj naprawdę nisko. Wartość ciśnienia leci w dół i dziś możemy zobaczyć na barometrach 998 hektopaskali.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. I ode mnie to już by było wszystko, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłam z wami wspólnie spędzić ostatnie godziny. Zostaje mi tylko ukłonić się bardzo nisko i życzyć przyjemnej reszty dnia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do następnego.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Wyobraź sobie, że Twój

0: Ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
5: To?
6: Salon Fajne Materace.
5: Gdzie?
6: W Wejherowie.
5: Kiedy?
6: Od 15 do 31 maja.
5: Co?
6: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
5: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
6: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
5: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
8: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Michał Ceszkę, czyli nauczyciel przedmiotów zawodowych w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie. Witam.
9: Dzień dobry.
8: No i jego uczeń, czyli Brian Hołody, także z powiatowego zespołu szkół nr 3. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
8: No i słuchajcie, dzisiaj spotykamy się żeby rozmawiać o nowych technologiach, ale w szkole. Powiedzmy sobie szczerze, te nowe technologie, które są nas gdzieś cały czas otaczają. My coraz bardziej widzimy, że wszystko, na czym pracujemy, nawet na nasze telefony, które są przecież już pierwszym naszym najbliższym komputerem, zmieniają się wręcz z dnia na dzień. No nie da się ukryć, że szkoła musi za tym nadążyć. No i tutaj już od kilku lat spotykamy się, nawet tutaj na studiu, żeby mówić o różnego rodzaju właśnie postępach, które także w kształceniu tych nowoczesnych technologii i w sukcesach, które za sobą to niesie dla właśnie uczniów szkoły, co się udaje po prostu zrobić. No i dzisiaj mamy kolejny, powiedzmy sobie, rok prawie mija i kolejny etap, gdzie posuwamy się do przodu także w sprawach nowych technologii właśnie w szkole.
9: No tak, można powiedzieć, że tak jak 3 lata temu zaczęliśmy u nas w szkole wprowadzać te nowoczesne technologie, powstała taka Akademia Nowoczesnych Technologii, my to tak nazywamy, dla osób chętnych. No to w pierwszym roku nie mieliśmy jakichś dużych sukcesów, bo to wszystko raczkowało, no ale w drugim roku spotkaliśmy się tutaj, tak jak powiedziałeś, bo rozmawialiśmy o sukcesie chociażby w konkursie Razem do Zawodu, a w tym roku już mamy Razem do Zawodu, wygraliśmy pierwsze, drugie miejsce, wygraliśmy konkurs NASK, taki ogólnopolski, taki nasz trochę szklany sufit, można powiedzieć, tam zajęliśmy pierwsze miejsce, no a za 2 tygodnie lecimy na międzynarodowy konkurs dronowy, gdzie też będziemy walczyć o pierwsze miejsce. No jest tego sporo i postawienie na te nowoczesne technologie jest naprawdę dobrym dobrym komunikatem też dla młodzieży, która teraz szuka może szkoły, gdzie sobie iść, ponieważ u nas no, to nie tylko skierowana

0: jest oferta dla informatyków czy programistów, no tutaj mamy obok programistę, ale też chociażby dla hotelarzy, no bo obsługa drona dla hotelarki, która może będzie musiała zrobić jakiegoś TikToka, jest też ważna.
1: Ty, Brian, powiedz mi, czego uczysz się na programowaniu? Bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak wszedł chyba te wszystkie nowoczesne technologie związane z sztuczną inteligencją, czatami i tak dalej, to chyba ten zawód najszybciej dotknęły te różne zmiany.
2: Tak, na programowaniu uczymy się dużo różnych rzeczy. Też korzystanie z AI, które naprawdę pomaga nam w życiu codziennym, w naszej pracy. No i na tych lekcjach to naprawdę dużo z tego korzysta, znaczy dużo. Naprawdę jest to skomplikowane, żeby nauczyć się rozmawiać z takim czatem, żeby powiedzieć mu, co ma zrobić, jak ma zrobić, no i żeby go po prostu przeprowadzić przez rękę. No nie jest to łatwe do nauczenia, ale mamy wspaniałego pana, który umie nas nauczyć tego.
1: Wspaniały pan, który się sam chyba musi uczyć, bo powiedzmy sobie szczerze, to już nauczanie w tym momencie w ogóle tych nowych technologii no sprawia, że samemu trzeba nad tym nadążyć po prostu. Ja powiem szczerze, że ja nie do końca jestem fanem, bo ja się trochę zatrzymałem na tym, że czat mi nie odpowiada na te pytania w taki sposób, który by był dla mnie rzetelny i przyjemny, ale to się też cały czas zmienia.
0: Znaczy ja się już nagłapię na tym, że w domu komputer u mnie 24 godziny na dobę, że tak powiem, chodzi. Z tego względu, że sobie zainstalowałem swojego czata GPT na swoim lokalnym komputerze, bo ten, który no, był gdzieś tam dostępny w internecie, no, nie do końca odpowiadał. No i testuję różne zapytania, bo teraz bardzo ciężko jest napisać dobry tak zwany prompt, czyli to zapytanie, że on ma nam coś zrobić. Notabene to jest bardzo ciężkie do ogarnięcia, żeby on na pewno zrobił nam to, co trzeba. I idąc z duchem czasu, no chcemy od przyszłego roku wprowadzić takie liceum, nowoczesne technologie u nas w szkole, gdzie skupimy się właśnie na tym, żeby uczyć tej młodzieży pisać z tym czatem, bo ten czat to jest taki jak dla księgowych kiedyś kalkulator. Ludzie myśleli, że jak będzie kalkulator, to księgowych nie trzeba będzie, no ale się okazało, że ten kalkulator przyspieszył tylko pracę tych księgowych, a no i teraz jest wspaniale. To ja myślę, że czat GPT właśnie i pochodne wszystkie będą właśnie w taki sposób działać, nie? Że my będziemy po prostu szybciej wszystko robić.
1: Czego uczycie się, tak prawdę mówiąc, robić? Na czym polega to twoje programowanie w tym momencie, to podstawowe, które robisz w szkole?
2: Co robimy na lekcjach, dokładnie? Na lekcjach uczymy się na przykład HTML-a, CSS-a, czyli tak jakby to powiedzieć, pokolorować tego, tą kolorowankę. Uczymy się też JavaScripta, żeby no, jednak to funkcjonowało wszystko, żeby to jednak działało. PHP-a, który słyszysz do zapytań, do naszego serwera. No i jak na razie to wszystko.
1: To jest kilka różnych języków programowania, oczywiście jest ich dużo więcej, no ale to jest wtedy tak, że piszecie to sami, czy tego czata używacie? Jak to wygląda? Bo tak mi się kojarzy, że to przecież wszystko miał robić za nas. To po co nam tyle języków programowania?
2: No, żeby w ogóle korzystać z czata, najpierw trzeba wiedzieć, co w ogóle ten czat pisze, żeby to wykorzystać dla siebie. Więc najpierw musimy się nauczyć tych właśnie podstaw. Najpierw musimy się nauczyć sami programować, żeby wykorzystywać tego czata w naszej pracy właśnie.
1: Czyli to jest trochę tak, że musisz znać odpowiedź na pytanie, które chcesz zadać, po to, żeby wiedzieć, żeby jaką odpowiedź on ci ma napisać.
2: Dokładnie, musimy znać odpowiedź, żeby dobrze to wykorzystać, tą odpowiedź właśnie.
1: I to jest chyba najtrudniejsze, co? W tej całej pracy, żeby nauczyć młodych ludzi nie tylko pisania komend, ale też oczekiwania tego, co naprawdę chcą osiągnąć.
0: Tak, no bo nasza podstawa programowa to jest w zasadzie podstawa, nie? Czyli to faktycznie jest, żeby on wiedział, co on chce uzyskać, wiedział, gdzie ten ewentualnie ten kod wstrzyknąć, ten mały, który mu robi tam chociażby chat GPT, no ale żeby on wiedział, gdzie to wstrzyknąć i żeby to zadziałało tak, jak on chce, no to on musi ogólnie wiedzieć, jak to powinno działać. Oszczędzamy czas na tym pisaniu głównie, nie? Bo można oczywiście usiąść to napisać samodzielnie, ale to będzie trwało. A tak jak wiemy, co, jak to ma zadziałać i gdzie to ma być wstawione, no to w tym momencie chat GPT jest rewelacyjny.
1: I na przykład, co takiego napisałeś ostatnio? Jakiego rodzaju, żebyśmy też wiedzieli, o czym w ogóle mówimy?
2: Ostatnio, ale prywatnie.
1: No, może być też prywatnie, no przecież wiedzę czerpiesz także ze szkoły. No.
2: Prywatnie stworzyłem taką

0: ogólnie oglądam często streamy różnych właśnie streamerów właśnie i oni mają taką nakładkę w rogu ekranu, gdzie jest pokazane, jaka muzyka teraz leci. I ja za pomocą właśnie tego czata GPT, tego AI, stworzyłem własną nakładkę, żeby nie płacić za te, które są dostępne w internecie. Czyli wychodzę na plus, bo nie muszę za to płacić, no i jednak to jest moje. Nie, tak mniej więcej moje.
1: Unikalne.
0: Tak.
1: To jest trudne?
0: Czy to jest trudne? No, tak, to jest trudne, bo jednak musimy wiedzieć, jak z nim pisać. No właśnie trzeba się nauczyć z nim pisać, żeby on nam dawał takie odpowiedzi, jakie my chcemy. Takie bloki kodów, które możemy wykorzystać i wiemy, że one będą działać.
1: To jak już wiemy, czego potrzebujemy, to zróbmy sobie chwilę przerwy i za chwilę dowiemy się, jak jeszcze można te nowoczesne technologie w szkole po prostu wykorzystywać, bo szkoła, jak i cały świat nam się zmienia. To wszystko po krótkiej przerwie.

0: Irlandia Norda FM.
1: Na szampanie wracamy do rozmowy na temat nowoczesnych technologii, które coraz silniej pojawiają się także w naszych szkołach. No właśnie, jak już mówimy też o tych nowoczesnych technologiach, które pojawiają się w szkołach, to tutaj dobrym przykładem jest chyba wasza pracownia, prawdę mówiąc już całe piętro powoli, szkoły to najwyższe, bo no jak się wchodzi, to już tam widać i elementy smart home'u i właśnie tego programowania, tego wszystkiego, że no różne dziwne rzeczy się dzieją, że to dosłownie to nie jest już normalna klasa, powiedzmy sobie, już nie mówię tylko dlatego, że tam jest po prostu nauczyciel w kapeluszu.
2: To prawda, no brakuje nam już tego miejsca, choć to zaczynamy wychodzić z tą inicjatywą nie tylko w tej mojej pracowni, tylko właśnie na zewnątrz już. A

0: No jest tego dużo, w tym roku doszły właśnie drony, których mamy dużo, mamy te same drony co wojsko też, także uczymy się na serio fajnym sprzęcie. Uczymy się latać FPV, czyli w zasadzie to samo, co widzimy w telewizji też. No na serio, jest tego bardzo dużo, tak jak mówisz. No i to w sumie fajne takie pokłosie tego, że zaufała nam też taka firma zewnętrzna, no i starostwo powiatowe, bo została 3 lata temu podpisana umowa współpracy i dzięki temu no, jesteśmy właśnie wzbogaceni o te dobre, nowoczesne, na czasie, to jest ważne, że na czasie, podzespoły, których mamy naprawdę bardzo dużo, bo faktycznie nie mieści się w pracowni, nie.
1: Używacie tego na zajęciach? Też rozumiem, programujecie, no bo na czymś musicie jednak to testować wszystko, tak? Więc jak to wygląda?
2: Tak, na pracowni, na tej pracowni, która jest tam na tym piętrze, uczymy się właśnie korzystać z tego smart home'u, żeby zaimplementować na przykład to w naszym domu i uczymy się jak dokładnie to wszystko działa, jak to jest w ogóle zmontowane nawet, jak ktoś w ogóle pomyślał o tym, żeby to zaprogramować.
1: Czyli to wam daje też taką możliwość do tworzenia własnych jakichś schematów, własnych inicjatyw też związanych z, nie wiem, z czymkolwiek, z programowaniem dzwonków na przykład, tak?
2: Tak, dokładnie. Poprzez to, że uczymy się takich rzeczy, wiemy jak inni to robią i możemy stworzyć coś swojego, coś, co będzie nasze, coś, co będzie inne od wszystkich, albo czegoś, czego jeszcze na rynku właśnie nie ma.
1: Jak uczniowie sobie z tym razem co lubią najbardziej? Bo przecież tam, jak się do was przychodzi, macie jakiś konkurs, no to wydruki pucharów, nagród w 3D, tak? Różnego rodzaju, powiedzmy sobie, gadżety, które wiszą, elektroniczne sterowanie zasłony, specjalne odliczanie czasu, tutaj nawet jakiś gadżet dla logistyków, który jest, tak? Więc no, powiedzmy sobie szczerze, dużo tego.
0: No tak, no bo podstawa programowa, chociażby dla programisty, zakłada ogólnie programowanie na komputerach, nie? No i faktycznie uczniowie widać to czasami nad frustracją, że to cały czas jest na komputerze, więc staramy się robić dużo takich gadżetów, które są potrzebne tu akurat logistykom. Jeżeli jest buźka, to znaczy, że ma fajrant, nie? Albo no, że w tym danym momencie nie podjeżdża jakiś żaden tir, czy coś w tym stylu, a jeżeli tam się pojawiają cyfry, no to widzi, że musi tam zrobić ilość czynności dodatkowych. Robimy tego bardzo dużo, łącznie kilkadziesiąt kilogramów filamentu schodzi rocznie. Tutaj młodzież się śmieje, że nasza drukarka jest drukarką niewierzącą, ponieważ drukuje non-stop nawet w niedzielę. Także na serio się dzieje cały czas dużo tam. No tak jak słusznie zauważyłaś, mamy dużo tych projektów takich bardzo dużych na drukarce 3D. W tym roku zrobiliśmy taki duży zegar, no nie wiem, z 1,5 metra mniej więcej średnicy. No i on wisi też na ścianie, jest to zegar motywacyjny, fit zegar, zaufało nam sporo tutaj firm, z Weicherowa też, które brały w tym udział, w takich motywacji, żeby wstać z tego komputera od czasu do czasu i zrobić jakieś ćwiczenia, więc na serio jest fajnie, dużo się dzieje.
1: To jest taka fajna praktyka, która pozwala mówić, że jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, a podstawa programowa nadąża za tym wszystkim?
0: Nie, podstawa programowa nie nadąża, dlatego mamy tą Akademię Nowoczesnych Technologii, czyli tą jedną godzinę w tygodniu dla klas, które chcą i tak jak mówię, no tutaj nie tylko programiści, informatycy, logistycy, spedytorzy, hotelarze, obsługa ruchu turystycznego, na serio każdy, kto chce, może wziąć w tym udział. Mogą się klasy zapisywać, wystarczą 3 osoby w zasadzie, żeby powstała taka, nazwijmy to, klasa i wtedy najpierw uczymy się programować zwykłego smart home'a, tutaj dzięki firmie Batman24, która przeznaczyła dużo tego smart home'u u nas, zasponsorowała. No a kolejnymi etapami są właśnie te etapy, gdzie młodzież bierze udział w tych konkursach zewnętrznych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, gdzie za pomocą właśnie tych zdobytych umiejętności tworzą zupełnie coś nowego, programują to i wygrywają nagrody.
1: A jak w twoim przypadku? Rozumiem też przygotowanie do jakichś większych projektów?
2: No, ja już mam na koncie, że tak powiem, wygrany konkurs, 1. miejsce, razem do zawodu. I właśnie my stworzyliśmy tą cały zegar Fit Przerwa, który ma być zegarem motywacyjnym, żeby no jednak odświeżyć, że tak powiem, się po prostu odświeżyć od tego komputera, żeby przy nim po prostu cały czas nie siedzieć.
1: Da się jeszcze nie siedzieć cały czas przy komputerze?
2: Da się. Właśnie dlatego mamy przygotowany ten zegar, żeby te 3 minuty już nie siedzieć przy tym komputerze, żeby zrobić coś jednak, żeby wstać, po prostu żeby wstać.
0: No nawet drążek mamy w klasie zamontowany, nie?

0: że hantelki dostaliśmy, żeby właśnie to uzupełnić też tą fit przerwę.
1: Dokładnie, można sobie poćwiczyć. No jest to też nawet w sumie świetna zabawa dla uczniów.
2: No teraz pytanie, czy tak już na koniec, czy tak jak to obserwujemy, to czy jeszcze...

0: w których no być może nie będziemy musieli się uczyć, skoro wszystko mamy pod ręką. No pytanie, czy to jest właśnie ten trend, że może nie jedna godzina, może tych godzin powinno być więcej po prostu nauczania nowych technologii.
1: Zdecydowanie powinno być, szkoły powinny iść w tym kierunku, żeby uczyć się tego typu rzeczy, natomiast trzeba powiedzieć też jasno, a co będzie, jeśli nam tego czata GPT powyłączają, bo ludzie się bardzo mocno tego przyzwyczaili i albo zaczną jakoś to monetyzować, że trzeba będzie zapłacić abonament i nagle wszyscy się ockną, że muszą płacić abonament, bo przecież oni sobie bez tego nie poradzą. Trzeba mieć, zachować taki zdrowy rozsądek, nie? My musimy umieć z tego korzystać, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to taki kalkulator dla księgowej, ona musi umieć z tego korzystać, ale jak on zawiedzie, to ona musi umieć to policzyć na piechotę. I tutaj właśnie uczymy to młodzieży, że owszem, ChatGPT pomoże nawet stworzyć takie cudo, ale jak on zawiedzie, to ty sam musisz umieć to zaprogramować, ty sam potrafisz wklepać ten kod. No i oni na egzaminie zawodowym, no przecież nie mają dostępu do ChatGPT. Oni muszą z palca zrobić stronę internetową typu sklep, na przykład w 3 godziny, czy zrobić jakąś aplikację i tak wygląda ich egzamin zawodowy. I myślę, że są przygotowani do tego.
0: No to najważniejsze, proszę Państwa, my też wszyscy powinniśmy się przygotowywać, nie ufać bezgranicznie w różnego rodzaju czaty, tylko bazować trochę jednak na swojej wiedzy i umiejętnościach także. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weldrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Michał Czeszkę, czyli nauczyciel przedmiotów zawodowych, powiatowy zespół numer 3 w Wejherowie i Brian Hołody, czyli uczeń także powiatowego zespołu numer 3 w Wejherowie. Dziękuję Wam ślicznie. Do widzenia.
2: Dziękujemy.

0: oferty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.48 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Ze mną w studiu już są obecne Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl, a to oznacza, że najwyższa pora zobaczyć, czym żyje region, czym żyją lokalne media. Może tym razem sobie zaczniemy od portalu, jakoś tak ostatnio zazwyczaj zaczynaliśmy od telewizji, więc dla odmiany dzisiaj czym portal nadmorski żyje?
2: Nie bardzo słusznie, bo dziś na stronie portalu nadmorski24.pl przeczytamy między innymi odpowiedź Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na internetowy wpis jednego z dziennikarzy, który zakwestionował status języka kaszubskiego. Sprawdźcie, jak na poważny zarzut zareagowali przedstawiciele zrzeszenia. Również dziś przeczytacie o żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnych, o tym, ile zarabiają, co właściwie należy do ich obowiązków, no i jak można wstąpić w szeregi tej formacji. Wracamy także do tematu martwego walenia, którego w miniony weekend znaleziono na plaży w Mikoszewie. Przeczytacie, jak wygląda operacja jego usunięcia z plaży, a ta wydaje się wyjątkowo skomplikowana. Pchle targi wracają do Wejherowa. Kiedy i gdzie odbędzie się pierwszy w tym sezonie? Tego oczywiście dowiecie się z naszej strony, na której także dziś opublikowaliśmy dokładne plany wydarzeń odbywającej się w najbliższy weekend Nocy Muzeów. Instytucje kultury z powiatów wejherowskiego i puckiego prześcigają się w interesujących propozycjach, więc z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A kiedy już sobie poczytacie portal, to wtedy odpalacie telewizor, a tam serwis Twojej Telewizji Morskiej, a w nim...
3: Dzień dobry, dzisiejszy serwis rozpoczniemy od wypadku, do którego doszło w Łebie. Mężczyzna pod wpływem alkoholu jechał hulajnogą, stracił nad nią panowanie i nagle upadł na asfalt. Konieczna była interwencja lotniczego pogotowia ratunkowego. My dziś także powiemy o nadchodzącej Nocy Muzeów. Opowiemy o tym, co ciekawego zadzieje się tej wyjątkowej nocy w Wejherowie. A oprócz tego zapowiemy również pchli targ, który w Wejherowie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. No i pokażemy dziś również drugą edycję biegu.

0: Europejskiego w Pucku. W wydarzeniu udział wzięło ponad 500 osób, a także wyjaśnimy, czym jest powołana wczoraj Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych.
1: Mam nadzieję, że już jesteście wystarczająco zachęceni, bo mnie to na przykład zaciekawiło, także śmiało czytajcie, oglądajcie.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: To je krótki, to je dłodzi.
3: To Kasiawsko-Stoleca.
2: Czujesz tę nutę?
3: To stwórz taką własną i zgłoś to do Dredziego konkursu na Kasiawsko-Nuta,
2: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
2: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
3: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
2: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
3: Zagraj coś po kaszubsku.
2: Na Kasiawsko-Nuta.
3: Raza z ZKP Rocią.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
2: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
0: Reklama.
4: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes telewizji Republika wezwany do prokuratury. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
5: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
4: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew

0: Nie, Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
0: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, no, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
2: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach, czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
0: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Cosplaye, manga, anime, gry planszowe i muzyka wypełniły Kosakowskie Centrum Kultury podczas pierwszej edycji konwentu Kosakon. Było to wielkie święto fantastyki. Dwudniowy konwent rozpoczął się w sobotę.
5: Strzał w dziesiątkę, bardzo dużo mieszkańców, bardzo dużo młodzieży. No, ja jestem bardzo zadowolony. My dorastaliśmy do tego tematu. Wcześniej zaczynaliśmy jako takie malutkie konwenty z naszymi najmniejszymi uczestnikami naszych zajęć, aż przerodziło się to w coś więcej, odwaga i jest strzał w dziesiątkę.
4: Opowiada dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie Tomasz Świercz. W ramach wydarzenia podziwiać można było także ciekawe przebrania tworzone przez cosplayerów.
6: Wiadomo, staramy się robić to jak najbardziej dokładnie odwzorowując na podstawie jakiegoś filmu, jakiejś gry, serialu, ale też często w cosplayu można zauważyć niesamowitą pomysłowość co do niektórych rozwiązań, na przykład jeśli chcemy zrobić strój, który pojawia się w kreskówce, więc tam na przykład czasami potrafi trochę łamać prawa fizyki jakiś element.
4: Mówi uczestniczka wydarzenia Zuzanna Jaskółkowska. Podczas wydarzenia odbywały się też różnego rodzaju prelekcje, warsztaty i koncerty, a także spotkania literackie. W Sewicach odbędzie się Dzień Sąsiada, czyli rodzinny piknik integracyjny przygotowany przez Centrum Usług Społecznych. Wydarzenie zaplanowano na 15 maja na osiedlu na wzgórzu. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu i budowania sąsiedzkich relacji. Impreza rozpocznie się o godzinie 15 na Górnym Placu Zabaw obok Biblioteki Publicznej. W programie przewidziano gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, wspólnego grilla oraz poczęstunek. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma stworzyć okazję do rozmów, integracji i lepszego poznania się mieszkańców. Dzień Sąsiada realizowany jest w ramach projektu Rodzinna Gmina Sewice, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców osiedla do udziału i przypominają, że wspólne spotkania pomagają budować silną i zintegrowaną lokalną społeczność. Szkoła Policji w Słupsku po raz kolejny znalazła się na trasie ogólnopolskiego motocyklowego rajdu weteranów. W sobotę 9 maja na Placu Apelowym pojawiło się około 100 motocykli i ponad 100 uczestników wydarzenia organizowanego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Rajd ma na celu upamiętnienie żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zginęli lub zmarli podczas służby poza granicami kraju. Wśród nich są także polscy policjanci uczestniczący w misjach pokojowych. Po spotkaniu w Słupskiej Szkole Policji motocykliści udali się na Stary Cmentarz w Słupsku, gdzie oddali hołd świętej pamięci podinspektorowi Andrzejowi.

0: Andrzejowi Kaczorowi. Policjant brał udział w kontyngencie straży ONZ w Iraku i zginął tragicznie podczas służby patrolowej 7 grudnia 1995 roku. Był pierwszym z pięciu polskich policjantów, którzy polegli podczas misji pokojowych poza granicami kraju. Ani temperatura, ani ciśnienie nie są zbyt wysokie i to poleciało na łeb, na szyję. Dziś na termometrach oglądamy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Rzeziorumie, 12 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, z kolei na barometrach 998 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, słaby i umiarkowany, a zachmurzenie wciąż dość intensywne, jest jeszcze szansa na przelotny opad deszczu, ale ta szansa do najwyższych nie należy.
1: Norda.

0: Tu Radio Nord FM i kilkanaście minut po godzinie 15. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze zaczynamy program Nordo na fali. Mamy wtorek, 12 dzień maja. Słuchajcie, jeśli ktoś się interesuje Eurowizją, no to dzisiaj Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 z utworem Prey. Reprezentantka Polski pojawi się na scenie mniej więcej około godziny 22.15 i wystąpi jako 14 w kolejności. I co ciekawe, przed dzisiejszym występem zagraniczne media oraz dziennikarze po próbach naprawdę mocno chwalą Alicję. Mówię o świetnym wokalu, emocjach i dużych szansach na awans do finału. A mówię to dlatego, że dzisiaj wieczorem znowu będzie ten moment, kiedy pół Polski będzie siedzieć przed telewizorem i nagle wszyscy staną się ekspertami od Eurowizji. Już widzę te posty na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Do 18 jestem razem z wami. Kto kibicuje Alicji Szemplińskiej, daje znać na radiowym czacie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane.

0: Wymalowane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
4: Reklama.

0: dawna, to wiem.
1: Tak, dokładnie, my już też to gramy w Radiu Norda FM. Najnowsza piosenka z męskiego grania 2026. Tym razem tak pięknie śpiewa Zalia w towarzystwie Igora Herbuta i Vito Bambino. Dajcie znać, jak siedzi wam ta piosenka. Nam się bardzo podoba. A tu program Nordo na fali. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach regionu i mówiliśmy już to w serwisach regionalnych Radia Norda FM, bo budowa ekspresowej S6 z Leśnic do Bożego Pola Wielkiego wraz z obwodnicą Lęborka okazała się znacznie droższa niż pierwotnie zakładano. Koszt inwestycji wzrósł o blisko 200 milionów złotych. Ale są też dobre wiadomości dla kierowców, bo od majówki można już korzystać z nowych odcinków trasy, a jak zapowiada Pomorska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze przed wakacjami kierowcy będą mogli pojechać całą trasą kaszubską aż w kierunku Szczecina. Śledzimy na bieżąco te wszystkie drogowe informacje, a jak się jeździ w regionie, o tym już za chwilę o 15.30 w naszym raporcie drogowym. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: O 15:30 po południu wyjeżdżamy ponownie na pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Na początek mam złe wieści z obwodnicy Trójmiasta. W Gdyni, tuż za węzłem Wielki Kack, doszło do zderzenia 3 aut. Jak informuje nas policja, w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, jednak postoicie w długim korku w stronę Gdańska. W samej Gdyni postoicie na Wielkopolskiej. Jazda zderzak w zderzak na Morskiej, Janka Wiśniewskiego i trasie Kwiatkowskiego. Zapycha się też Pucka w Chyloni. Przenosimy się do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Redzie powolna jazda Gdańską i ulicą Pucką. A skoro mowa o Pucku, to spowolnienie na ulicy Helskiej. Czas na Wejherowo. Jazda na pierwszym biegu ulicą 3 Maja, Sienkiewicza, Świętego Jana. Spowolnienie też na Batalionu Morskiego, Przemysłowej i Chopina. W Bolszewie postoicie na Zamostnej. W drodze do Gościnina stracicie dodatkowo 15 minut. Sprawdzamy traszę kaszubską, krajową szóstkę. Przejazd płynnie. W Lęborku najgorsza sytuacja na alei

Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Zapycha się też Aleja Wolności. Postój przed Rondem Popiełuszki. Pozostał nam jeszcze Słupsk. Korek tradycyjnie na Głównej w kierunku Kobylnicy. W ścisłym centrum postoicie na Świętego Piotra, Kaszubskiej, Kościuszki, Kopernika i Aleje Sienkiewicza. Kolejny raport z pomorskich dróg o godzinie 16.30. Zaglądamy jeszcze do naszej stacji meteo. Cały czas zachmurzenie umiarkowane. Na niebie sporo chmur, ale padać nie będzie. W tej chwili na termometrach 9 stopni w Ustce, Łebie, 10 w Słupsku, Lęborku, Wejherowie, nieco cieplej w samej Gdyni, 12 kresek. Wiatr zachodni w okolicach 25 na godzinę, w porywach do 50. Na barometrach 1002 hektopaskale. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: wtorkowe granie w Nordzie na fali. Kolejna polska propozycja to oczywiście Daria Zawiałow. Słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na najbliższą sobotę, to wygląda na to, że region szykuje naprawdę klimatyczną noc, bo przed nami kolejna edycja Noc Muzeów i w wielu miejscach Pomorza będzie się działo naprawdę sporo. W programach pojawią się warsztaty, koncerty, nocne zwiedzanie, gry terenowe, a nawet escape roomy i kryminalne zagadki. Będą miejsca, gdzie można zajrzeć do muzeów po zmroku, wejść tam, gdzie normalnie dostęp jest ograniczony, albo zobaczyć wystawy w zupełnie innym klimacie niż za dnia. Na przykład w Trójmieście zaplanowano m.in. koncerty, warsztaty, pokazy i nocne spacery po muzeach. I powiem wam, bo byłem już nieraz na takim wydarzeniu, jest naprawdę coś fajnego, coś klimatycznego w muzeum nocą. Trochę tajemnicy, trochę historii i człowiek nagle zaczyna oglądać stare eksponaty jak scenografię do filmu sensacyjnego. No to chyba oficjalnie można powiedzieć, że sobotni wieczór na Pomorzu zapowiada się bardzo ciekawie. A wy jakie macie plany na weekend? Dajcie znać na radiowym czacie, jestem z wami do 18, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej.

0: Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Dua Lipa, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, niespodziewanie pojawiła się w Warszawie. Jej obecność w stolicy wywołała spore poruszenie wśród polskich fanów, a zdjęcia z wizyty szybko obiegły media społecznościowe. W fali ciekawostek sprawdzamy, co sprowadziło gwiazdę do Polski. Ostatnio media społecznościowe obiegły zdjęcia Dua Lipy w Warszawie. Wokalistka znana z takich hitów jak Houdini, Don't Start Now czy Love Again pojawiła się w stolicy bez wcześniejszych zapowiedzi. Artystka spędzała czas w centrum miasta, odwiedzała restauracje i spacerowała ulicami Warszawy. Szczęśliwi fani, którzy natknęli się na swoją idolkę, mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia, które błyskawicznie trafiły do sieci. Sama Dua Lipa również pochwaliła się relacją z weekendu w Warszawie, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. Na opublikowanych zdjęciach uwagę przyciągnęły zarówno modne stylizacje artystki, jak i dania polskiej kuchni. Przy okazji wizyty w Warszawie wokalistka spróbowała m.in. popularnych lokalnych słodyczy oraz tradycyjnych pierogów, które jak wynika z jej relacji na Instagramie, wyjątkowo jej posmakowały. I jak sama napisała, pierogi, jestem absolutnie na tak. Po intensywnym dniu artystka zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu, który często gości międzynarodowe gwiazdy. Obecność Dua Lipy w Warszawie była tym większym zaskoczeniem, że artystka nie planuje obecnych żadnych koncertów w Polsce. W sieci pojawiły się spekulacje, że jej wizyta w Warszawie może mieć związek z projektami reklamowymi lub biznesowymi. Fani sugerują, że artystka kręciła w Warszawie nową kampanię jednej z globalnych marek, z którymi współpracuje. Inni wskazują, że równie dobrze może to być prywatna podróż i okazja do krótkiego odpoczynku.

0: dużo polskiej muzyki w Radiu Nordo FM i bardzo lubimy. Tym razem to Cleo i jej piosenka Dom. A ja nadmienię i przypomnę, że Radia Nordo FM można słuchać również w Lęborku i w Słupsku. I mamy ważne informacje, szczególnie dla kierowców właśnie z waszych okolic. Halo Lęborg, halo Słupsk, dajcie głośniej, bo po godzinie 16 w serwisie regionalnym Radia Nordo FM wrócimy do wspólnej policyjnej akcji Bezpieczne Miasto, która odbyła się na drogach powiatu lęborskiego. A co tam się działo? No, policjanci sprawdzali prędkość, stan techniczny, aut i trzeźwość kierowców. Były zatrzymane dowody rejestracyjne, mandaty i kontrole, których przeprowadzono aż 300. Jeśli więc wracacie właśnie z pracy, jesteście w trasie albo Nordo FM gra dziś u was w domu czy w samochodzie, no to zostańcie z nami. Między innymi po 16 w serwisie regionalnym podamy więcej szczegółów na ten temat. Zapraszam.
1: Nordo na fali.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
5: Pożar ugaszony. Leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka. Agnieszka Trojanowska, BIS. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pokorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
6: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
5: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
7: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.

0: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku powołano Pomorską Radę Kompetencji Jądrowych, która zajmować się będzie m.in. koordynacją edukacji przyszłych pracowników elektrowni jądrowej. Jej celem ma być koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pracowników do realizacji pierwszego projektu polskiej elektrowni jądrowej.
4: My przede wszystkim musimy sięgnąć po własne zasoby, a nie tylko zasoby ludzkie i kompetencje i przyciągać spoza naszego regionu. Stąd nic dziwnego, że chcemy skoordynować wszystkie te prace. Po pierwsze tak, musimy wiedzieć, jakie są zawody potrzebne, jakie są kompetencje potrzebne do tego, żeby w sposób sprawny realizować inwestycje w bardzo różnych przecież dyscyplinach i bardzo różnych dziedzinach. Jakie środki są potrzebne do tego, żeby otwierać nowe kształcenie zawodowe, otwierać nowe kierunki kształcenia na poziomie Politechniki Gdańskiej bądź innych szkół wyższych.
3: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wszystko to, jak zapewniał marszałek, wymaga koordynacji, którą właśnie zajmować ma się Rada, na której czele stanął przedstawiciel polskich elektrowni jądrowej Grzegorz Maj.
5: My mamy tylko jedno oczekiwanie, żeby na placu budowy było 24 tysiące polskich pracowników i pracowników z Pomorza. Więc to jest nasze jedno zasadnicze oczekiwanie i po to się spotykamy w takim gronie tutaj pod auspicjami pana marszałka, żeby po prostu ten projekt, pomysł skutecznie w ten sposób zrealizować i w tak zacnym gronie, w jakim tutaj jesteśmy. Ludzi, którzy nie trzeba było do tego namawiać, nikogo nie trzeba było prosić. Każdy dostrzega wagę sprawy, więc jestem pełen dobrej myśli, jeżeli chodzi o to, że na placu budowy zobaczymy samych polskich pracowników.
3: Tłumaczy pełnomocnik do spraw local content polskich elektrowni jądrowych Grzegorz Maj. Mowa jednak nie tylko o przygotowaniu pracowników do samej budowy, ale także do eksploatacji elektrowni jądrowej. Nowa Rada od razu po swoim ukonstytuowaniu rozpoczęła pierwsze obrady. Teraz pozostaje czekać na efekty działań Pomorskiej Rady Kompetencji Jądrowych, które mają dać szansę mieszkańcom Pomorza na uczestnictwo w projekcie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej. Policjanci ruchu drogowego z Lęborka i Słupska przeprowadzili wspólne działania pod nazwą Bezpieczne Miasto. Akcja odbyła się 8 maja na terenie powiatu lęborskiego i miała na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających wymogów technicznych. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze lęborskiej drogówki wspierani przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Policjanci prowadzili kontrolę prędkości, sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Łącznie podczas działań przeprowadzono 300 kontroli trzeźwości. Policjanci ujawnili jednego kierowcę Skody znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, wobec niego skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali również motocyklistę prowadzącego pojazd bez wymaganych uprawnień. W trakcie akcji skontrolowano 40 pojazdów i zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego samochodów. Policjanci ujawnili także 12 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Łącznie nałożono 19 mandatów karnych, sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowano 6 pouczeń. Policja podkreśla, że działania tego typu prowadzone są cyklicznie i mają służyć poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na terenie powiatu lęborskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku rozstrzygnął konkurs pod nazwą Nowatorski Projekt Socjalny. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników, którzy przygotowali projekty odpowiadające na potrzeby mieszkańców i wyzwania społeczne. Celem konkursu

0: było stworzenie nowoczesnych pomysłów na działania wspierające lokalną społeczność oraz promocja codziennej pracy pracowników pomocy społecznej. Komisja konkursowa oceniała m.in. innowacyjność projektów, ich realność, skuteczność i trwałość planowanych działań. Pierwsze miejsce zdobył projekt Czysty Start, pralnia i punkt odzieżowy dla osób najuboższych. Inicjatywa zakłada stworzenie miejsca, w którym osoby w kryzysie bezdomności oraz mieszkańcy lokali socjalnych będą mogli skorzystać z prania i suszenia odzieży. Drugie miejsce przyznano projektowi Równowaga w pomaganiu, skierowanemu do pracowników MOPR. Projekt ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i wspierać zdrowie psychiczne poprzez warsztaty, superwizję i strefę relaksu. Na trzecim miejscu znalazł się projekt Głosy Pomocy. Zakłada on stworzenie cyklu podcastów pokazujących codzienną pracę pracowników pomocy społecznej oraz ich doświadczenia związane z pomaganiem mieszkańcom. Jak podkreśla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, konkurs pokazał dużą kreatywność i społeczne zaangażowanie pracowników, a także potrzebę rozwijania nowoczesnych form wsparcia mieszkańców Słupska. Przyszło nam lekkie ochłodzenie, jeszcze parę dni temperatura będzie stosunkowo niezbyt wysoka, później temperatura znowu pójdzie w górę, ale dziś mamy tylko 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 11 w Wejherowie, Radzierumie, 12 w Gdyni, Pucku, Kosachowie, Gniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie dość duże, choć z większymi przejaśnieniami, miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, na barometrach naprawdę niskie wartości, 998 hektopaskali, a wiatr od słabego po umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: W sam raz na wtorek piosenka, która fajnie buja, czyli Dla Zasady, i to była Nita w Radiu Norda FM. Cała playlista jak zwykle na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. A po 16 witam Was w kolejnej godzinie programu Norda na Fali. I do 18 Robert Jastrzębski. Mamy wtorek, 12 dzień maja. Jak widzimy za oknem, pogoda pokazuje nam dziś, że przysłowia naszych dziadków jednak nie kłamały. Bo jeszcze wczoraj człowiek myślał o grillu, o krótkim rękawku, a dzisiaj znowu pół regionu szuka kurtki. Jak widać za oknem pogoda barowa, no to może to jest dobry moment, żeby zorganizować jakąś fajną wieczorną imprezę, na przykład z okazji imienin. No bo dzisiaj z Pietami idziemy do Dominika i Pankracego oraz Joanny, Jana, Teodora i Domicela. Wszystkiego dobrego również dla tych, którzy urodzili się 12 maja. W tej godzinie kolejny radiowy spacerek z Gustkiem i Lenką. Sprawdzimy, co na drogach regionalnych. I jak zwykle po 16.30 będę czekał na Was z zagadką dnia na Facebooku Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Ty hodujesz, Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie

0: całego kraju,
1: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi,
0: uczciwe rozliczenia,
1: pewne płatności,
0: konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate
0: i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
5: Reklama. Lorda na fali.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasiebedze apartny język aspirani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Co to za film?
1: Komedia, Mrs. Doubtfire.
2: A śmieszna chociaż.
1: Full book ze smiechu. Łe chłopie, co za zabiałka przez e-blok.
2: A ty lubisz się przebierać?

0: Zaknepa jem z gwiździom, a chedywów za gwiazdka robił.
1: A pamiętasz jakąś kolędę po kaszubsku?
0: Spiew ta pteści, spiew ta pteści, świat niech cieje cały. Zie w Betlejem mały się opie, leży Jezus mały. Gloria, gloria, gloria, gloria narodzeła.
2: Na minutową wędrówkę po kaszubszczyźnie zabrali nas
0: Lynka, Kalina Janczewska
1: i Głystk, Tomasz Fopkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Kolejna muzyczna świeżynka w Radiu Nordo FM to Skolim i Blanka. Piosenka nazywa się Niewinna. I zdradzę wam, że więcej takich nowości przygotowujemy do wiosenno-letniej playlisty. Zatem bądźcie razem z nami, a za chwilę u nas raport drogowy. I tak tu znalazłem gdzieś w sieci taką ciekawostkę, że kierowca podczas jazdy potrafi podejmować nawet kilkanaście decyzji w ciągu jednej minuty. Lusterka, znaki, światła, piesi, inni kierowcy. No mózg za kierownicą cały czas pracuje na wysokich obrotach. No ale wiecie co, najważniejsze tylko to, żeby dobre były te decyzje. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś nagle wpadł na pomysł, że kierunkowskaz to opcjonalne wyposażenie auta. No to zapraszam, raport drogowy 16.30, a później zagadka dnia.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
2: Słuchamy Radio Nord FM we wtorek i to już 16.30, ostatni raport drogowy. No i mamy dwie ważne informacje dla kierowców. Na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy, dlatego że rozpoczął się remont na ulicy Bohaterów w Westerplatte. Wprowadzony tam został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Z ruchu wyłączony został prawy pas w kierunku Bytowa i to nie jedyne zmiany, bo od jutra drogowcy będą pracować na ulicy Hubalczyków. Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy ulicami Bukową i Jałowcową, a jak informuje słupski magistrat, wjazd na parking szpitala będzie możliwy tymczasowym wjazdem na wprost ulicy Bukowej. Z kolei dojazd do ulicy Jodłowej i Słucharskiego będzie dostępny wyłącznie od strony ulicy Gdyńskiej. Z tego co wiemy, utrudnienia na ulicy Hubalczyków w Słupsku potrwają do piątku, do 15 maja. I jeszcze jedna ważna informacja z Pucka. Na drogach pojawi się kilka zmian w organizacji ruchu, te obejmą jedną z ulic oraz okolice stadionu. Od jutra, od 13 maja na ulicy Ramuta zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia są związane z planowanym remontem nawierzchni na całej szerokości jezdni. Ruch odbywać się będzie wahadłowo. Planowany termin zakończenia robót to 14 maja. I jeszcze na koniec jedziemy do Gdyni, bo od godziny 17 jutro w związku z meczem Arka Gdynia Górnik Zabrze wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego. Obejmą one ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką oraz Stryjską na odcinku od węzła imienia Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. I co warto wiedzieć, to na czas organizacji meczu możliwe będzie parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na godzinę 21.

0: Wtorek, 12 dzień maja nie przynosi nam w pogodzie żadnych rewolucji, a raczej brzydką, barową pogodę. Tak jak widać za oknem, duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. I tylko 10 stopni na termometrach, no może gdzieniegdzie 12 stopni. I to jest maksymalna temperatura, jaką zobaczymy na termometrach. Natomiast wieczorem i w nocy zimno. 5 stopni powyżej zera będzie w Luzinie, w Gdyni 6 stopni, nad morzem 6 stopni. Nadal przelotne opady deszczu i jutro będzie podobnie, bez zmian.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Jeśli ktoś szuka starych, dobrych, wyjątkowych piosenek, to bardzo dobrze trafiliście. Tak gramy w Radiu Nord FM. Sweet Harmony. Więcej takich oldschoolowych przebojów znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party. Już teraz zapraszam. Robert Jastrzębski melduje się na Facebooku Radia Norda FM, bo tam czekają już na Was trzy słowa. Internet, światłowód, prędkość, co oznacza, że zaczynamy zagadkę dnia. A dzisiaj krążymy wokół czegoś, co wszyscy lubimy mieć w domu, co musimy mieć w domu. Bez tego żyć nie można, szczególnie wtedy, kiedy na przykład film się nie zacina, muzyka gra bez przerw, a domownicy nie pytają co 3 minuty, czemu nie ma internetu. Zakładam, że macie już jakieś pomysły. Dzisiaj hasło składa się z trzech wyrazów, a za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź bilet do kina Filharmonii Wejherowskiej na dowolnie wybrany seans. Tak, takie rzeczy tylko u nas. Internet, światłowód, prędkość. Jakie jest hasło? Czekam na komentarze, a finał przed godziną 18, a za chwilę magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
6: Kto?
7: Salon Fajne Materace.
6: Gdzie?
7: W Wejherowie.
6: Kiedy?
7: Od 15 do 31 maja.
6: Co?
7: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
6: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
7: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
6: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
8: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
9: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
10: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
11: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 7.

0: 18.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Tu Radio Norda FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska, a to jest Okno na kulturę. Po sukcesie ubiegłorocznego spektaklu Twarz Młodzi artyści z Lęborka ponownie staną na scenie. Tym razem grupy gimnastyczno-taneczne prowadzone przez Sandrę Mazur zaprezentują widowisko profilaktyczno-taneczne pod tytułem Atomy. W wydarzeniu udział wezmą również muzycy z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Nowy spektakl ma być nie tylko artystycznym pokazem tańca i ruchu, ale przede wszystkim opowieścią o emocjach, samotności i potrzebie bliskości. Organizatorzy podkreślają, że Atomy to historia inspirowana codziennymi doświadczeniami młodych ludzi. Punktem wyjścia stał się atom, najmniejsza cząstka budująca świat. Twórcy przypominają jednak, że choć ludzi na świecie są miliony, każdy jest inny i każdy niesie własne emocje, lęki oraz doświadczenia. W spektaklu pojawią się tematy bliskie młodzieży, poczucie zagubienia, samotność, brak zrozumienia czy trudności w odnalezieniu siebie w świecie pełnym presji i oczekiwań. Widowisko ma pokazać, jak łatwo dziś zostać samemu ze swoimi problemami, ale jednocześnie przypomnieć, że wsparcie drugiego człowieka może pomóc odzyskać równowagę. Atomy mają połączyć taniec, muzykę i emocjonalny przekaz. Na scenie widzowie zobaczą choreografie przygotowane przez młodzieżowe grupy gimnastyczno-taneczne, którym towarzyszyć będzie oprawa muzyczna tworzona przez młodych artystów z MDK-u. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne energii, wzruszeń i refleksji. Premiera spektaklu odbędzie się 8 czerwca o godzinie 17 w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. Dzień później przygotowano dodatkowe przedstawienia skierowane do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Spektakle zostaną pokazane o godzinie 9, 10:30 i 12:00. Młodzież

Krajowy Dom Kultury oraz Rada Rodziców zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniu i podkreślają, że będzie to nie tylko okazja do zobaczenia talentu młodych artystów z Lęborka, ale również ważny głos w rozmowie o emocjach i relacjach międzyludzkich.

Fani Eminema zachwyceni, Houdini za nami w Radiu Nord FM. A my wracamy do naszej wtorkowej zagadki dnia, bo na Facebooku Radio Nord FM, przypomnę, już czekają trzy słowa kluczowe: internet, światłowód i prędkość. Rozwiązanie naszej zagadki oczywiście przed godziną 18, zatem trochę czasu jeszcze macie, a komentarze już się pojawiają i widzę, że kilka osób naprawdę wyczuwa dobry kierunek, dobrą prędkość. Przypomnę pierwszą wskazówkę, to hasło, które składa się dzisiaj z trzech wyrazów, a teraz dokładna wskazówka numer 2 to router. Oj, sporo wam dzisiaj podpowiadam. Wszystko to pachnie domowym internetem, wieczornym serialem, no i pytaniem, kto znowu coś tam pobiera? Nie, to już chyba nie te czasy, że ściągaliśmy wszystko z internetu. Teraz mamy streamingi, chmury i tak dalej, wszystko tam jest, prawda? No niestety za niektóre serwisy trzeba płacić, ale czego się nie robi dla dobrej jakości 4K. Mieszkańcy Wejherowa i okolic mam nadzieję, że wiedzą, gdzie trzeba udać się po szybkie łącze internetowe, prawda? I po telewizję kablową. Tego chyba wam już nie muszę mówić. No to trzymam kciuki.

0: kciuki i słyszymy się po godzinie 17, wtedy pojawię się z ostatnią wskazówką. Zostańcie z nami, będzie fajnie.
1: Norda na fali. Słuchajcie radia Norda FM.

na Bałtyckiej Fali.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.
3: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis, nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze, do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
4: Procenty, geometria dużo.
5: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
6: No z 80.
3: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
7: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
3: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynerska.
8: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 0,5 tysiąca trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
9: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
8: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
9: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
8: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
3: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca. Do przedszkoli w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
10: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci ruchu drogowego podczas minionego weekendu prowadzili intensywne kontrole prędkości na drogach powiatu wejherowskiego.

Mundurowi odnotowali aż 15 kolizji drogowych. Weekend rozpoczął się od piątkowych kontroli drogowych. Wieczorem przed godziną 21 w Barłominie w gminie Luzino policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Audi, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 60 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem sporządzono dokumentację. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi. Tego samego dnia około 20.30 na ulicy Grunwaldzkiej w Rumi funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Volkswagena Passata, który poruszał się z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę na obowiązującej 50. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Kolejne zatrzymania miały miejsce w sobotę. Przed południem w Czymanowie w gminie Gniewino policjanci skontrolowali kierowcę Volkswagena Golfa, który również przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Natomiast koło godziny 23 w Redzie na ulicy Wejherowskiej Mundurowi zatrzymali do kontroli kierowcę Volvo, który jechał z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego, dlatego sprawa zostanie skierowana do sądu. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy. W przypadku przyjęcia mandatu kara wyniosłaby 1500 zł oraz 13 punktów karnych. 31-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego w ciężkim stanie trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej w Łebie. Mężczyzna przewrócił się podczas jazdy i uderzył głową o jezdnię. Do transportu poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 21 na ulicy Turystycznej w Łebie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latek poruszał się hulajnogą elektryczną po drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i uderzył głową o asfalt. Mężczyzna nie miał założonego kasku ochronnego. Po przewiezieniu do szpitala badanie wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci prowadzą postępowanie mające wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązujących przepisach dotyczących użytkowników hulajnóg elektrycznych, w tym zakazie kierowania takim pojazdem pod wpływem alkoholu. Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy hulajnogą elektryczną, rowerem oraz urządzeniami transportu osobistego. Nietrzeźwy kierowca uszkodził 3 samochody w centrum Słupska, porzucił auto i próbował uciekać pieszo. 69-letni obywatel Niemiec został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w centrum miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący Mitsubishi najpierw uderzył w jeden samochód, a podczas próby ucieczki uszkodził jeszcze 2 kolejne pojazdy. Świadkowie przekazali policji dokładny opis auta i kierowcy. Kilka minut później dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie. Mężczyzna porzucił samochód w innej części Słupska i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci szybko zatrzymali 69-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 3 lat więzienia. Policja przypomina, że podczas weekendu funkcjonariusze ze Słupska skontrolowali trzeźwo ponad 1500 kierowców. Jak podkreślają mundurowi, działania mają na celu eliminowanie z dróg osób, które po alkoholu wsiadają za kierownicę i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Ogień pojawił się przy trasie S6 w Bojanie. Zdarzenie dotyczyło pożaru ściółki leśnej oraz drzew. Do pożaru doszło w niedzielny wieczór 10 maja. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które po dotarciu zastały rozwijający się ogień w zagajniku. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków sytuację udało się opanować, zanim ogień rozprzestrzenił się na większy obszar. Pożar objął głównie ściółkę leśną oraz pojedyncze drzewa, jednak potencjalne zagrożenie było poważne ze względu na suchą roślinność i silnie sprzyjające warunki rozprzestrzeniania się ognia. Jak podkreślają ratownicy, jest bardzo sucho. Chwila nieuwagi wystarczy. Niedopałek, iskra czy pozostawione ognisko, aby niewielki ogień wymknął się spod kontroli. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Choć do wieczora jeszcze trochę czasu zostało, zobaczmy, jaka pogoda nas czeka w te wieczorne godziny. Ciepło dzisiaj zbyt nie jest. 10 stopni to maks na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Leborku, Kobylnicy. W nocy temperatura mniej więcej dwukrotnie spadnie, ale dobra wiadomość jest taka, że na przymrozek się nie zanosi. Wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady, a zachmurzenie cały czas utrzymuje się naprawdę intensywne. Norda

0: Tak jak słychać, same wielkie przeboje w Radiu Nord FM, albo jak to niektórzy teraz mówią, bangery pojawiają się na naszej antenie. Victor Dudua, a wcześniej Load Luxury. No ale to dopiero rozgrzewka, bo w tej godzinie ATB będzie Kungs. Fani Oscara Cymsa też nie pożałują, będzie Robert Miles gdzieś przed 18, pojawi się też David Guetta. Natomiast po 18 jeszcze więcej takich bangerów, czyli program Norda Aparty. I tak w zasadzie to po 18 wtedy zero gadania, tylko gramy, bawimy się, tańczymy i słuchamy. Za chwilę zajrzymy, co dzieje się pod komentarzami w naszej zagadce dnia. Dzisiaj hasło składa się z trzech wyrazów. Internet, światłowód, prędkość. Wskazówka numer 2 to router. I ostatnia wskazówka to Wi-Fi. Hasło nie jest trudne, ale trzeba trochę pokombinować. Na pomysły czekam pod postem konkursowym. Nie piszcie na radiowym czacie, ok? A w tej godzinie również sportowo i zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie

0: zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
2: Reklama.

Tu Radio Nordo FM i za chwilę u nas wiadomości sportowe, ale zanim pobiegamy, no to jeszcze sprawdzam komentarze w sprawie naszej zagadki dnia, bo tam sporo się dzieje i komentarze wpadają jeden za drugim i wygląda to trochę jak wyścig o najszybsze łącze w regionie. Pęd internetu, super szybki światłowód, szybki internet, internet światłowodowy, kablówka. Ewidentnie krążymy wokół domowej sieci routerów i tego magicznego momentu, kiedy wszystko działa płynnie i nikt nie krzyczy z drugiego pokoju. Kto mi tam zabiera internet? Przypomnę jeszcze raz nasze podpowiedzi. Hasło składa się z trzech wyrazów. Router to druga wskazówka i trzecia wskazówka to Wi-Fi. No i widzę obecność

pani Natalii, Magdaleny, Adriany, jest pani Marta, Ewa, Martyna, Żaneta. Panowie, a wy gdzie jesteście? No, zauważyłem, że coraz mniej jest was tutaj w komentarzach. Zaczyna mnie to trochę niepokoić, no ale liczę, że te statystyki się zmienią. No to finał naszej zabawy przed 18, za chwilę wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?

0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Reklama.
7: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. To będzie gratka dla miłośników wędkarstwa. Na Jeziorze Żarnowieckim odbędą się otwarte drużynowe zawody spinningowe z jednostek pływających o puchar prezesa GPK. Rywalizacja prowadzona będzie w dwuosobowych drużynach, a głównym celem połowu będzie szczupak. Organizatorzy przygotowali pulę nagród o wartości 6 tysięcy złotych. Wśród nagród znajdzie się także roczne pozwolenie na obwód Jeziora Żarnowieckiego na rok 2027. Wypisowe wynosi 100 zł od osoby. Organizatorzy podkreślają, że całość wpisowego zostanie przeznaczona na cel charytatywny. Po zakończeniu rywalizacji przewidziano również poczęstunek dla wszystkich zawodników. Zapisy prowadzone są do 13 maja. Liczba miejsc jest ograniczona. Zawody odbędą się w sobotę 16 maja. Miejscem zbiórki uczestników będzie przystań wędkarska w Nadolu. Wodowanie jednostek zaplanowano do godziny 7, natomiast oficjalny start zawodów nastąpi o godzinie 8. Szczegółów odnośnie zapisów szukajcie w zakładce sport na stronie nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Ekstremalne biegi górskie to nie tylko sport, ale przede wszystkim walka z własnymi słabościami, zmęczeniem i nieprzewidywalną naturą. Doskonale wie o tym Dariusz Rewers, jeden z najbardziej doświadczonych polskich biegaczy długodystansowych. Zwycięzca legendarnego biegu Kreta na dystansie 377 km. O kulisach ultramaratonów opowiedział w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM.
8: Przede wszystkim teren, dzikość terenu, piękne tereny i walka z samym sobą. Tutaj największa taka pokusa to jest praca z własną głową, zmęczeniem. Też nieoczekiwane sytuacje, nigdy nie wiadomo na danej trasie, nawet którą po raz drugi, trzeci biegniemy tą samą, jakie będzie podłoże, jaka będzie pogoda, czy będzie błoto, czy będzie deszcz, czy będzie słońce. Zdarzało się na biegach, gdzie biegłem, a było po kilkadziesiąt drzew powalonych, trzeba było je gdzieś też omijać. Zdarzały się trasy, gdzie była śnieżyca, gdzie były burze i to naprawdę takie intensywne. I to jest taka walka z przyrodą, z własnymi słabościami, strachami, lękami. To jest pociągająca taka przygoda. Wchodzimy w inny świat, tak, bo w tereny dzikie, lasy, góry. Też organizatorzy często szukają najciekawszych terenów. Biegacze oczywiście takie też zawody też szukają, czy w Polsce, czy za granicą. I to jest też piękne, że no może mamy możliwość poznawania tego terenu poprzez ten sport.
7: Mówi pan tutaj o głowie, tutaj zacytuję pana wypowiedź z innych wywiadów. Biegi na długich ultradystansach zaczynają się i kończą w głowie. To są właśnie pana słowa. Rozumiem, że nadal je pan podtrzymuje.
8: Tak, bo znam dużo ludzi, którzy są fizycznie bardzo dobrze przygotowani, niejednokrotnie lepiej ode mnie i nieraz widziałem, jak ta głowa im poddawała się. To są takie slogany, takie ogólniki, ale głowa zupełnie inaczej pracuje, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, tak? Jak zaczyna się coś delikatnego dziać, bardzo dużo ludzi się poddaje, a właśnie piorun strzelił, tak? Jakaś burza się zaczęła, a to tam gdzieś oczy zobaczyliśmy zwierzęcia jakiegoś w nocy i ta głowa zaczyna podpowiadać nam, a poddaj się, a po co mi to? Nagle zaczynają się skurcze, jakieś zmęczenie, mamy kilkanaście godzin biegu za sobą.
7: Cały wywiad do odsłuchania znajdziecie już na portalu nadmorski24.pl.
9: Ja wiem, że jeszcze do zachodu słońca mnóstwo czasu pozostało, ale my sobie trochę do przodu wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentować.

0: prezentowała. Gorąco nie będzie, choć na szczęście przymrozki się też nie pojawią nawet przy gruncie. 5 stopni zobaczymy na termometrach tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 6 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jeszcze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale już raczej grzmieć nam w regionie nie powinno.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Tu Mordo na fali, tu Robert Jastrzębski. Zbliżamy się do finału naszej zabawy skojarzeniowej i do finału naszego wtorkowego spotkania, ale wcześniej, zgodnie z planem, zaglądamy do kina. Zaczynamy w Wejherowie w Filharmonii Kaszubskiej. I tutaj 12 maja, jeszcze dziś wieczorem, można obejrzeć o godzinie 19 film Sprawiedliwość Owiec. To sala Apollo, a na sali Casino Mortal Kombat 2. I jeszcze Diabeł ubiera się u Prady 2, to na sali głównej o godzinie 19.30. Z Wejherowa przenosimy się do Lęborskiego Centrum Kultury i o godzinie 19.30 w repertuarze Mortal Kombat 2. No i jeszcze na koniec kino w Gdyni, Mortal Kombat 2, dzisiaj w IMAX-ie o 18.30 i o 21.10. Jeśli chodzi o premiery, mamy Sprawiedliwość Owiec o 18.15, Diabeł ubiera się u Prady 2 o 19.15 i 21.20, Michael o 18 i o 21, projekt Hail Mary o godzinie 19 i w Gdyni jeszcze o 20.45 drama. A nasze szybkie łącze internetowe pozwala nam dokończyć dzisiejszy program. Hasło składa się z trzech wyrazów i to hasło za chwilę poznamy. W finale zagadki

0: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
1: OSI skupuje.
0: OSI Poland Foodworks.
1: Globalna marka, sprawdzony partner.
0: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
1: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
0: Uczciwe rozliczenia.
1: Pewne płatności.
0: Konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate.
0: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk

0: Oskar, no co ty, nikt tutaj nie idzie spać o tej porze, bo za chwilę w Radiu Norda FM rozkręcamy wieczór pod hasłem Norda Party. Będzie tanecznie, będzie klubowo, będzie wesoło. Zostańcie z nami. Jeszcze tak patrzę na ostatnie komentarze w naszej zabawie skojarzeniowej i komentarze pojawiały się szybciej niż dobry światłowód, albo powiem inaczej, niż szybkie łącze internetowe. Były super szybkie światłowody, szybkie internety, kablówki i cała masa technologicznych skojarzeń. No widać, że temat domowego internetu, domowego Wi-Fi wywołuje dzisiaj prawdziwe emocje, prawda? No właśnie hasło przed chwilą zdradziłem. Szybkie łącze internetowe. No tutaj chyba nie było wielkich rzeczy. Ale jako pierwsza poprawne i najbardziej precyzyjne hasło podała dzisiaj pani Małgorzata Nawrocka. Małgośka, dzisiaj górą, gratulacje. No tutaj chyba nie było wątpliwości, pani Małgorzato, dlatego leci do pani bilet na dowolnie wybrany seans do kina w Filharmonii Wejherowskiej. Życzymy udanego seansu, a komu nie udało się dzisiaj, no to zapraszam jutro o tej samej porze. Chyba jakiś bilet jeszcze tutaj mi został. Robert Jastrzębski, do usłyszenia jutro, a za chwilę polecam wam Norda Party. Bawcie się dobrze, cześć!
1: Norda na fali! Norda na fali.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
5: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
6: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
2: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95.

0: jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wicewojewoda pomorski Emil Rojek i wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska podpisali zarządzenia w sprawie zamiany działek. To kolejny krok w kierunku budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W czwartek 7 maja podpisano zarządzenia w sprawie zamiany działek, co otwiera drogę do budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Podpisy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku złożyli wicewojewoda pomorski Emil Rojek i wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Jak mówi Gorzeńska, w codziennych działaniach miasta bardzo ważna jest dobra współpraca z wojewodą i taka tutaj ma miejsce. Z jednej strony Gdynia zyska komendę na Obłużu, z drugiej strony miasto uzyska kilkanaście działek, które będą mogły być przeznaczone między innymi na miejskie budownictwo mieszkaniowe w Gdyni. Miasto przekaże Skarbowi Państwa nieruchomość przy ulicy Undrugę o łącznej powierzchni 12 628 m2. Znajduje się ona tuż przy zjeździe z estakady Kwiatkowskiego. Gdynia zyska z kolei następujące nieruchomości. Dwie działki przy ulicy Paderewskiego o łącznej powierzchni 710 m2 oraz znajdujące się w obrębie wzgórza Świętego Maksymiliana tuż przy wyjściu ze stacji SKM. Działkę przy ulicy Władysława IV, która znajduje się w obrębie wzgórza Świętego Maksymiliana oraz 9 działek przy ulicy Miegonia o łącznej powierzchni 5725 m2 znajdujące się w obrębie Oksywia. W gminie Główczyce trwają działania związane z rozwojem infrastruktury wodnej w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe etap drugi. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz spółki Energa Wytwarzanie. Rozmowy dotyczyły dalszej realizacji projektu i poprawy bezpieczeństwa na trasach kajakowych. Podczas spotkania omówiono kolejne etapy prac związanych z rozwojem szlaków wodnych na terenie gminy. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu osób korzystających z kajaków oraz poprawie warunków dla turystów odwiedzających region. Samorząd podkreśla, że inwestycje mają zachęcać do aktywnego wypoczynku i zwiększać atrakcyjność turystyczną okolicy. Program Pomorskie Szlaki Kajakowe obejmuje działania realizowane w różnych częściach województwa pomorskiego. Władze Główczycy zaznaczają, że współpraca z partnerami projektu pozwala konsekwentnie rozwijać ofertę turystyki wodnej. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mają zyskać bardziej nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę do uprawiania rekreacji na wodzie. W Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyła się 12. Słupska Konferencja Marynistyczna. Tegoroczne spotkanie poświęcone było promocji rocznika Ligi Morskiej i Rzecznej pod hasłem Trzymajmy się morza. Podczas wydarzenia wręczono także odznaczenia ligowe oraz wyróżnienia samorządowe. Szczególne podziękowania za działalność na rzecz edukacji morskiej w powiecie słupskim otrzymała Iwona Poźniak-Szewczyk. Nagrodę wręczył wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk. Konferencję uświetniły występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku oraz Szkoły Podstawowej w Nożynie. Organizatorem wydarzenia była Liga Morska i Rzeczna pod patronatem starosty słupskiego. Liga Morska i Rzeczna to organizacja społeczna działająca od 1918 roku. Jej celem jest popularyzowanie tematyki morskiej i rozwijanie świadomości związanej z gospodarką wodną, żeglugą oraz edukacją morską, szczególnie wśród młodzieży. Słupski oddział organizacji działa od 15 lat, a w ubiegłym roku otrzymał własny sztandar. Wejherowcy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym. Doszło do niego na trasie między Rybienkiem a Rybnem. Na miejsce od razu skierowano policjantów z wejherowskiej drogówki. Do zdarzenia doszło z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny, gdzie kierująca pojazdem 32-letnia kierująca BMW zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. W pojeździe znajdowały się 4 inne osoby. 35-letni mężczyzna oraz troje dzieci w wieku od 1 roku przez 9 lat do 12 lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci pracujący na miejscu wykonali oględziny oraz sporządzili dokumentację, także fotograficzną. Mundurowi będą teraz szczegółowo ustalali dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Wieczór niezbyt gorący, a noc przed nami raczej chłodna. Temperatura w nocnych godzinach będzie się wahała między 6 stopniami w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, a piątką w Niemieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż naprawdę niskie, akurat tutaj się nie zanosi na jakieś podwyżki. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dość duże. Mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, zresztą jutro w to ciągu dnia też takie będą mogły występować. Nam w

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
6: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504-16-10-10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Jak się okazuje, Lambery współtworzyła pierwsze hity Vicky Gabor i wciąż mocno jej kibicuje. Jakiś czas temu wyraziła jednak zaniepokojenie zachowaniem młodej piosenkarki, która w jej oczach momentami sprawia wrażenie nieszczęśliwej. Słowa dotknęły 18-latkę. Lambery podkreśliła, że nie żałuje swojej wypowiedzi. Artystka przekazała wiadomość młodszej koleżance z branży. Lambery i Vicky Gabor mają na swoim koncie współpracę muzyczną. Artystki spotykały się na samym początku kariery 18-latki i tworzyły materiał na jej debiutancką płytę. Uściłowska jest też jedną z autorek eurowizyjnego hitu Super Hero, za sprawą którego Vicky wygrała Eurowizję Junior 2019 jako druga Polka w historii. W 2024 roku Lambery udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi młodszej koleżanki z branży. Wokalistka otwarcie przyznała, iż zastanawia się, czy Vicky Gabor jest szczęśliwa, wyrażając nadzieję na to, że jednak tak. Zastanawiam się, czy ona jest szczęśliwa. Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, bo jak patrzę czasami na nią, nie wiem, może ona ma po prostu taki vibe, ale chciałabym po prostu zobaczyć, że ona się cieszy, że ma szczęście w oczach. Chcę wierzyć w to, że jest szczęśliwa, podkreśliła. Vicky Gabor nie ukrywała, iż dotknęły ją słowa koleżanki. Każdy się inaczej zachowuje, każdy ma inny styl bycia. Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie jestem z takich, które się cały czas uśmiechają. To wszystko czytamy w sieci. Lambery zapytana o to, czy żałuje słów, jakie wypowiedziała na temat Vicky, artystka odpowiedziała, że nie. Uściłowska podkreśliła jednak, że mogła, jak każdy człowiek, coś sobie

0: dopowiedzieć, a najbardziej zależy jej na tym, by Gabor wiedziała, iż ta zawsze jej kibicuje. Po prostu oceniłam sytuację, ale nie będę tego już robić. Powiedziałam to, co widzę. Dodała Lambery.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama. Norda!

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marta Kuzemko, prezent. Mały Antoś obudził się, przetarł oczy i z zachwytem spojrzał na rower, który stał w kącie pokoju. Był nowy, lśniał świeżą farbą i aż chciało się na nim jeździć. Antoś dostał go poprzedniego dnia na urodziny i był on jego pierwszym poważnym dwukołowym rowerem. To nie to samo, co ten dziecinny trójkołowy, na dodatek obdrapany, odziedziczony po starszym kuzynie. Antoś zerwał się z łóżka i pobiegł do kuchni, wołając:
2: Mamo, mamo, czy mogę iść pojeździć na rowerze?
1: Najpierw musisz się umyć i zjeść śniadanie, odparła mama. Chyba nigdy Antoś tak szybko nie zjadł swojej bułki z twarożkiem i pomidorem i nie wypił kubka kakao. Mama co prawda uważała, że niezbyt starannie umył zęby i uczesał włosy, ale Antoś już nie słyszał jej nawoływań. Pedałował ile sił w nogach, uśmiechając się od ucha do ucha. Przejechał koło szkoły, minął zaprzyjaźniony sklep warzywniczy i pomknął w stronę parku. Niestety, lśniący w słońcu kawałek szkła ze zbitej butelki ostrym końcem wbił się w oponę tylnego koła i przedziurał ją. Antoś ze smutną miną poprowadził rower z powrotem do domu. Po południu, gdy tata Antosia wrócił z pracy, razem z synem zabrał się do męskiej roboty. Wspólnie nakleił łatę na przedziurawioną oponę, a potem tata wyjaśnił, jak dbać o rower. Chłopiec specjalną szmatką wytarł ramę, by znów lśniła. Niestety było za późno, by wybrać się na przejażdżkę. Wieczorem, gdy Antoś już zasypiał, spojrzał jeszcze raz na swój rower i szepnął:
2: Dobranoc, jutro znów pojedziemy na wycieczkę.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
2: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
3: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak klasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
2: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
4: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. A śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą, sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: A to nie jedyne problemy.
5: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
2: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
6: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały realizatora modernizacji odcinka kolejowego Gdańsk-Osowa, Gdynia Główna. Inwestycja ma poprawić przepustowość linii, usprawnić ruch pasażerski i towarowy oraz zwiększyć znaczenie kolejowego dostępu do portu w Gdyni. W ramach inwestycji przebudowane mają zostać tory, sieć trakcyjna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz infrastruktura elektroenergetyczna i teletechniczna. Planowana również modernizacja obiektów inżynieryjnych i peronów. Projekt zakłada także budowę dodatkowego toru pomiędzy

0: z Gdynią Główną a portem Gdynia. Dzięki temu zwiększyć ma się przepustowość całego układu kolejowego obsługującego ruch pasażerski i towarowy. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach przewidzianych opcji dodatkowych PKP PLK uwzględniły możliwość budowy nowych przystanków Gdynia Źródło Marii oraz Gdynia Mały Kack. Planowana jest również aktualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym ETCS do poziomu drugiego. Podstawowy zakres inwestycji ma zostać zrealizowany w ciągu 69 miesięcy od podpisania umowy. Prace budowlane mają rozpocząć się po zakończeniu procedur formalnych związanych z przetargiem i podpisaniu kontraktu. Słowiński Park Narodowy, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie Renaturyzacja Doliny Rzeki Łeby. Wspólne działania mają poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, chronić cenne ekosystemy i pomóc regionowi dostosować się do zmian klimatu. Projekt zakłada m.in. przebudowę drogi Izbica-Gać, która od lat zmaga się z problemem cyklicznych podtopień. Planowane działania obejmują również przywrócenie naturalnych procesów w Dolinie Łeby oraz zwiększenie retencji wody. Ma to poprawić warunki przyrodnicze na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i ograniczyć skutki gwałtownych zjawisk pogodowych. Sygnatariusze porozumienia podkreślają, że współpraca instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, ochronę przyrody i infrastrukturę drogową jest ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego zarządzania środowiskiem. Projekt ma łączyć potrzeby mieszkańców z ochroną unikalnej przyrody regionu i wykorzystaniem naturalnych rozwiązań w walce ze skutkami zmian klimatu. Po raz pierwszy w Ustce rozstrzygnięto konkurs w ramach Funduszu Integracyjnego. To specjalna część budżetu obywatelskiego skierowana do mieszkańców terenów, które zostały włączone do miasta w tym roku. Na realizację lokalnych inicjatyw przeznaczono 80 tysięcy złotych. Największe poparcie mieszkańców zdobył projekt dotyczący badań profilaktycznych o wartości 36 tysięcy złotych. W jego ramach prowadzone będą m.in. badania w kierunku osteoporozy, czerniaka skóry, chorób układu oddechowego oraz badania okulistyczne. Drugim zwycięskim projektem został Dzień Sąsiada. To plenerowa impreza integracyjna z koncertem, zabawą taneczną i atrakcjami dla całych rodzin. Organizacja wydarzenia ma kosztować 29 tysięcy złotych. Oba projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Miasto przypomina również, że trwa nabór projektów do głównego budżetu obywatelskiego Ustki. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 680 tysięcy złotych, w tym 480 tysięcy na zadania inwestycyjne i 120 tysięcy na projekty społeczne. Wnioski można składać do 8 czerwca. Urząd Miasta zapowiada także spotkanie konsultacyjne i dyżury dla mieszkańców, którzy potrzebują pomocy przy przygotowaniu projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego odbędzie się we wrześniu, a wyniki mają zostać ogłoszone w październiku. W Swarzewie w powiecie puckim doszło do wypadku z udziałem motocyklu i ciągnika. Konieczna była hospitalizacja motocyklisty. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 12.45 w poniedziałek 11 maja. Do wypadku doszło na ulicy Władysławowskiej. Na drodze zdarzył się motocykl z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pucku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie. Kierujący motocyklem został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Następnie przetransportowano go do szpitala w Wejherowie na dalsze obserwacje i badania. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Choć noc nie będzie gorąca, to nie będzie także zimna, a już z pewnością nie mroźna. Na termometrach przez nocne godziny oglądać będziemy 6 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, piątkę w Wejherowie, Rydzie, Rubiknie, Miluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu, zresztą jutro też będzie. Zachmurzenie cały czas utrzymuje się dosyć intensywne, chociaż pojawiają się większe przejaśnienia. Wiatr za to słaby i umiarkowany.
1: Norda FM.

0: Party.
1: Lorda Party.
0: Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną prezes Andrzej Wójtowicz i muszę rozwinąć ten wątek, zasłużony w branży. Witam serdecznie, panie prezesie.
6: Smutno zabrzmiało, nie? Staro jakoś tak.
5: Ja sobie pozwoliłem na rozwinięcie tytułu, no bo powodem naszego dzisiejszego spotkania, nie ukrywam, jest nagroda, którą prezes Słupskich Wodociągów Andrzej Wójtowicz dostał. Trochę branżowa nagroda, bo przyznawana przez innych specjalistów, innych prezesów, zasłużony w branży. To brzmi dumnie, czy...?
6: No tak, wiesz, nie wiem, to tak jak już człowiek, że tak powiem, 30 ponad lat w branży jest, no to zaczyna być dostrzegany chyba. Nie przywiązuję do tego jakiejś większej wagi. Miło było, przyjemnie oczywiście, że koleżanki, koledzy z branży dostrzegają jakąś moją aktywność, dostrzegają Słupski jako ciekawe miejsce na mapie zawodowej. No i z tego tytułu jestem zadowolony, że mogłem zapromować zarówno Wodociągi Słupskie, jak i nasz region.
5: Znaczy, Wodociągi Słupskie dosyć często są nagradzane. To jest jedna z tych spółek, która na mapie Polski, mówię spółek wodno-kanalizacyjnych, która błyszczy. Często słyszymy o tym, że Słupskie Wodociągi wymyśliły i wprowadziły nową rzecz, że Słupskie Wodociągi zostały docenione, ale również prezes Słupskich Wodociągów często jest nagradzany. Pamiętam w roku 2017, zdaje się, wielka gala, taka prestiżowa i nagroda również.

0: również przyznawana, to chyba ostatnia nagroda, która została przyznana w tej branży, w tej dziedzinie.
1: Menadżer branży Wodkan dla przedsiębiorstw powyżej 100 tysięcy mieszkańców obsługujących. Tak, no była to rzeczywiście dla mnie bardzo fajna chwila, kiedy mogłem od swojej branży odebrać jakieś takie nagrody, ale nie jest to, że tak powiem, dla oczekiwanie moje, że ja będę nagradzany, czy firma będzie nagradzana, no bo to jest tam raczej tylko potwierdzenie, że z zewnątrz widzą się w taki sposób, że kierunki, które obrałeś w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem są prawidłowe.
0: Ale to jest tym fajniejsze, tym milsze, że no przecież wy nie aplikujecie o te nagrody, to nie jest...
1: Nie płacimy żadnych pieniędzy,
0: no właśnie, aplikujemy. Często są też takie konkursy, gdzie trzeba tam aplikować, zapłacić jeszcze i wtedy się może wygra albo nie wygra.
1: Nie bierzemy udziału w takich konkursach. Wydaje mi się, że to już wszyscy też i wiemy, że ogólnie bardzo trudno jest ocenić kogokolwiek za to, co robi, bo te kryteria nie są często miarodajne. Jak widzę jakieś rankingi czy jakieś takie konkursy, to naprawdę wolę wystartować w konkursie na dofinansowanie jakiejś inwestycji, bo wiem, jakie są jasne i konkretne kryteria i albo dostaję środki, albo nie dostaję środków i wtedy to jest największa nagroda. A że w ostatnim czasie
0: trochę się było, tak? Trochę,
1: to wydaje mi się, że to też jakieś jest pokłosie tego, że zdystansowaliśmy w pewnym obszarze inne przedsiębiorstwa w kraju. Jesteśmy na pewno czołówką i to taką, która współpracuje ze światem, z Europą, bo mamy co pokazać i mamy się wymienić konkretnie doświadczeniami już w realizacji pewnych projektów, które wcale nie są takie oczywiste i często jesteśmy też obiektem delegacji czy takich wizyt studyjnych, gdzie przyjeżdżają duże ośrodki naprawdę z Polski czy z Europy i możemy sobie podyskutować. Ja zawsze to sobie najwyżej cenię w branży, że my jesteśmy branżą, która nie konkuruje, jesteśmy monopolem naturalnym, więc możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy mówić, jak realizujemy pewne działania bez szkody dla naszych klientów.
0: Ja zawsze się dziwiłem, jak słyszałem, gdy rozmawialiśmy wielokrotnie, że wodociągi tak naprawdę nie sprzedają wody, tylko usługę jej dostarczenia, więc w ogóle ciekawa filozofia.
1: Nawet nie usługę taką dostarczenia, tylko jakbyśmy się zastanowili, gdzie my jesteśmy w łańcuchu dostaw czy usług, to zobaczcie Państwo, jeżeli każdemu z nas by się pozwoliło osobno korzystać ze środowiska, to byśmy niestety go bardzo szybko zdegradowali. Także my jesteśmy tym elemencikiem, który pilnuje, żeby czerpanie naszych potrzeb codziennych, wody, odpadów, ścieków, które generujemy, żeby nie było dla naszego środowiska, w którym żyjemy, toksyczne, żeby nie było dla nas zagrożeniem, dla zdrowia, naszego życia. No więc my po prostu pomagamy korzystać ludziom ze środowiska. I w tym zakresie kształtujemy naszą usługę, dostarczając wodę, odbierając ścieki, przetwarzając odpady, tworząc różnego rodzaju warunki do lokalnej energetyki, która jest wytwarzana z naszych odpadów.
0: Ja właśnie tak czekałem, jak panie prezesie wymieniał te wszystkie elementy, zakresy działalności wodociągów, no to tego robi się coraz więcej, bo wszyscy myślą o wodociągach głównie w kategoriach takich, no właśnie, stricte wodno-kanalizacyjnych, ale przecież słupskie wodociągi, bo tutaj trzeba podkreślić, że nasze słupskie wodociągi, bo to nie wszystkie wodociągi w Polsce, tylko nasze słupskie wodociągi wykraczają dużo bardziej, dużo dalej poza te takie wąskie ramy, bo to nie tylko woda, ale również zagospodarowanie zielonych odpadów i przekształcenie ich w taki produkt, który możemy później wykorzystywać na różne sposoby, prawda? No bo to jest i biomasa, i powstający z tego gaz, który jest wykorzystywany w wodociągach. No ale teraz ostatni temat, świeżutki jeszcze, to temat związany z kolejnym projektem innowacyjnym.
1: No tak, no, jeżeli chcemy być efektywni, no musimy wylecieć trochę poza takie ramy i struktury, w których funkcjonujemy. Trochę spojrzeć takim helicopter view na to, czym się zajmujemy, zobaczyć i dostrzec pewne synergie, które można stworzyć, społeczności, które można zbudować. I wydaje mi się, że tutaj

0: też nas dostrzegano jako tę inicjatywę, która umie siąść razem do stołu z różni interesariusze lokalni i zrobić wspólne projekty. I to nas, myślę, wyróżnia na mapie Polski, że razem robimy coś z ciepłownikami, z odpadowcami, robimy z różnymi samorządami, a nie sprowadzamy się tylko i wyłącznie do moja chata z kraja albo takiego silosowego myślenia. Więc to jest nasza siła, moim zdaniem, i to są projekty, które mamy na najbliższe lata.
1: O tyle, o ile projekty związane z ciepłownictwem były już realizowane, o tyle projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej to już jest zupełnie inna bajka. Wiem, że wodociągi również i tutaj chcą zaistnieć i wytyczać nowe ścieżki, bo chyba jeszcze nie było sytuacji takiej, żeby tego typu przedsięwzięciami ktoś w Polsce z tej branży się zajmował. Na taką skalę.
0: Na taką skalę wydaje mi się, że rzeczywiście jesteśmy jedną z tych inicjatyw, która się bardzo mocno wyróżnia. Jesteśmy też i w takim miejscu, w którym już, powiem, się wychodzi i nie mówi o opowieści z mchu i paproci, tylko mówi się o tym, jakie są realne benefity pewnych działań albo ewentualnie jakie inwestycje już realizujemy. I to jest zdecydowanie inny poziom wdrożenia tych pomysłów, które mieliśmy parę lat temu, ale to też trzeba pamiętać o tym, że takie zbudowanie takiej inicjatywy i zaimplementowanie jej do tego, żeby ona przyniosła efekty, to są lata. To jest te 5-7 lat, które trzeba mieć na to, żeby od koncepcji do realizacji dotrzeć do tego momentu, w którym sobie wcześniej to zaplanowaliśmy. O ile to dobrze jest zaplanowane i sprzyja temu samorząd lokalny, a tutaj mamy takie warunki, tu też naprawdę mam wielkie, wielkie ukłony do pani prezydent, do w ogóle do regionu, do radnych, że widzą tą inicjatywę, pozwalają na to, żeby ona się rozwijała i widać, że już efekty też zachęcają do tego, że ten długoterminowy projekt w przyszłości może być rzeczywiście fajnym, ciekawym wyróżnikiem.
1: Ja specjalnie pytam o ten projekt. My na razie tak bardzo enigmatycznie mówimy o tym, a nie wszyscy nasi widzowie być może wiedzą o tym, o czym rozmawiamy, więc może przybliżmy nieco ten projekt.
0: No, projekt polega na tym, że chcemy wytwarzać lokalnie energię i ją wykorzystywać lokalnie. Niekoniecznie tylko i wyłącznie z naszych źródeł. Chcemy tworzyć projekty, w którym energetyka lokalna powstaje na przykład z naszych odpadów. Czyli jesteśmy w takim momencie, gdzie samorząd sam się regeneruje, nie tylko i wyłącznie wyrzuca wszystko, tylko po prostu umie wykorzystać odpady, umie wykorzystać potencjał i ścieków i innych rzeczy, które są niepotrzebne do tego, żeby po prostu je zagospodarować albo zmniejszać swoje koszty. I pierwszy efekt, który chcieliśmy osiągnąć, to właśnie zmniejszenie kosztów. Ja dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że koszty usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Słupsku są najtańsze. Ja mam przez to problemy w branży, bo moje koleżanki i koledzy mówią, no nie mów, że masz poniżej 10 zł netto za wodę i za ścieki w Słupsku. No my tak mamy. I średnia dzisiaj w Polsce to jest 17.
1: I mówimy teraz o kosztach w Polsce.
0: Porównujemy nasze usługi, które wymagają różnego rodzaju elementów, jak między innymi związanych z zasilaniem energetycznym. I te zasilanie energetyczne albo idziemy i kupujemy z rynku, albo próbujemy je wykorzystywać i tworzyć własną energię na własne potrzeby, agregować energię z lokalnych źródeł, które są, które jak wychylimy się gdzieś tam za nasze okno, to widzimy jakiś wiatrak czy fotowoltaikę i żeby je efektywnie wykorzystywać. A więc do tego też pozyskujemy środki na to, żeby to budować, żeby nie obciążać kosztami kapitałów, odsetkami jakimiś od kredytów naszych odbiorców usług. I w tej perspektywie kilku lat ostatnich ja mam dzisiaj olbrzymią satysfakcję, że mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy naprawdę cele o wiele lepiej niż sobie nawet zaplanowaliśmy.
1: Jeśli mówimy już o środkach, które udało się pozyskać w ciągu ostatnich kilku lat, jakiego rzędu są środki? O jakich ilościach tych środków możemy mówić?
0: Znaczy, w swojej karierze wydaje mi się, że, powiem tak, kapitały spółki, które rozpoczynałem jako prezes zarządu,

0: rządów wynosiły tam około 100 milionów, dzisiaj to jest pół miliarda. Mhm. A więc widać, że na przestrzeni kilkunastu lat, bo to już jest kilkanaście lat, majątek wzrósł naprawdę
1: pięciokrotnie.
0: Znacząco. I to bez pobierania tego kapitału od klientów, a więc my rzeczywiście próbujemy go budować w spółce w ten sposób, że pozyskujemy dotacje, pozyskujemy różnego rodzaju nowe aktywa za udziały. Więc to jest ważne, żeby zbudować przedsiębiorstwo, które ma taką skalę, które jest efektywne. Bo małe przedsiębiorstwa, z całym szacunkiem, naprawdę bardzo trudno dzisiaj traktować jako efektywne, no bo tam zbudowanie kompetencji w małym przedsiębiorstwie, zbudowanie odpowiednich projektów inwestycyjnych, które przyniosą nam oczekiwane rezultaty, jest niezwykle trudne. To wymaga skali, to wymaga obrotów, to wymaga pieniędzy, to wymaga naprawdę wielu, wielu rzeczy, które można zorganizować, ale w przedsiębiorstwie o odpowiedniej skali.
1: Ale też wymaga specjalistów. W tej branży to nie jest tak, że oni, przepraszam za porównanie, rosną na drzewach i jest ich mnóstwo i wszędzie ich jest niesamowicie dużo. Czy jest też trochę tak, że tych specjalistów musicie sobie wyszkolić? Tak od zera, no panie prezesie, no, żeby daleko nie szukać. Wspominał pan o tym, że jest pan w branży w Słupsku od ponad 30 lat i zaczynał pan od podstaw.
0: Tak, od referenta.
1: Od referenta.
0: A więc dzisiaj rzeczywiście na tym stanowisku trudno mi, że tak powiem, jest nie wprowadzić w błąd. Znaczy o tej wódkanie dosyć sporo wiem.
1: Z każdej strony, tak? Bo z każdego poziomu.
0: Moja koleżanka z zarządu jeszcze dłużej jest ode mnie, a więc wydaje mi się, że to doświadczenie połączone z pewną konsekwencją i kompetencjami, które zbudowaliśmy, daje właśnie też i tą siłę tej spółki. Do tego pracownicy, którzy rzeczywiście pracują u nas kilkanaście, kilkadziesiąt lat i nie mam zbyt dużej rotacji. Oczywiście ona jest, szczególnie jak młodzi teraz przychodzą, to być może potrzebują trochę zwiedzania różnego rodzaju miejsca, w którym się zdecydują pracować, ale tak naprawdę mówiąc, ten trzon, kadry, to są kilkudziesięcioletnie już, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracownicy z olbrzymimi kompetencjami. Ja spokojnie mogę ich oddelegować do każdej pracy, do każdej rozmowy z trudnymi nawet interesariuszami. A więc dzięki temu też ja mogę się porywać na jakiekolwiek projekty, które trochę wykraczają poza skalę normalnego działania, więc czyli wykraczamy trochę poza Wodkan, integrujemy różne obszary związane z szeroko rozumianą gospodarką komunalną.
1: Wodociągi słupskie są właściwie z nazwy, bo wykraczamy poza samo miasto Słupsk. Właścicielem nie tylko miasto Słupsk jest, ale również miasto Kobylnica. I trochę te wodociągi tak się rozlewają po nomen omen, po naszym tutaj słupskim obszarze. Czy ta współpraca pomiędzy dwoma samorządami i spółką jest trudna, bo czasami trzeba godzić pewne interesy, które no niekoniecznie są zbieżne?
0: Wodkan wydaje mi się, że nie powoduje jakichś większych problemów w relacjach międzygminnych. Woda i ścieki nie płyną po granicach administracyjnych. Łączy nas wspólna aglomeracja ściekowa. Ona jest wynikiem po prostu obowiązujących przepisów. Wydaje mi się, że też w takiej skali regionalnej o wiele, wiele bardziej efektywnie prowadzi się wiele działań w trudnej branży, jakby nie było, tej wodkanowej. W związku z tym my jesteśmy cały czas otwarci na to, żeby obsługiwać nie tylko miasto Słupsk. I dlatego taki projekt, on już powstał w 2011 roku, wtedy przystąpiła do spółki gmina Kobylnica. Zobaczymy, być może w przyszłości kolejne gminy będą chciały też współpracować na takim poziomie. To przyszłość pokaże, a my jesteśmy otwarci na rozmowę.
1: My mówimy o tym, że przyszłość coś pokaże, ale w takiej branży plany inwestycyjne sięgają wielu, wielu lat do przodu. Czy my już dzisiaj możemy powiedzieć, że wodociągi będą za 5 lat wyglądały tak,

0: albo inaczej, wiemy, że pewne inwestycje są realizowane przez okres kilku następnych lat, więc gdzie będą wodociągi za 5 lat?
1: Wydaje mi się, że ja bynajmniej chciałbym swój finish pracy menedżerskiej zrobić w takim miejscu, w którym rzeczywiście nasze obroty i nasza skala działania będą uznawane jako skala duża. Będziemy obsługiwać kilka samorządów, będziemy obsługiwać kilka branż w tym obszarze, który jest oczywiście pokrewny do Wodkanu. Bardzo możliwe, że będziemy gdzieś też i stworzymy nowe kompetencje w zakresie komunalnej spółki energetycznej, ale to jest jakby, jest taka wizja, jest taki plan, ale jak ją zrealizujemy, to dopiero się okaże, że jest wiele raf po drodze, które musimy ominąć i żeby coś bardzo konkretnie powiedzieć, to tylko powiem, zmierzamy tam.
0: Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie panu prezesowi, za wizytę pierwszy raz w naszym nowym studio. Ale na pewno nie po raz ostatni. Mam nadzieję, że będziemy się widywać nie tylko przy okazji pretekstu, który się pojawił, ale również przy innych okazjach. My za Słupskie Wodociągi trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Maj, pełnomocnik zarządu do spraw Local Content Polskich Elektrowni Jądrowych. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No właśnie, może zanim zaczniemy rozmowę o tym Local Content stricte związanych z elektrownią jądrową, to tak trochę przewrotnie się zapytam, czym tak naprawdę jest Local Content, bo gdzie nie jesteśmy, tam słyszymy troszkę inną definicję tego pojęcia. I tak jak się patrzy z perspektywy krajowej, to Polska w tak dużym projekcie to jest Local Content. Z województwa, no to Pomorze, a my u nas to uważamy, że to local content to dotyczy się tylko nas, więc tak prawdę mówiąc, jak z waszego punktu widzenia wygląda local content, kiedy my o nim rozmawiamy?
3: No to ten domocny wkład, czyli local content po Kaszubsku, to jest, my patrzymy na niego z trzech perspektyw. Local content to są trzy elementy. To jest polski przemysł, to są polskie kadry i to jest polska nauka. I to są trzy elementy, które są ze sobą spójne. I te trzy elementy, czyli polskie firmy, które chcemy, żeby były zaangażowane w etap budowy elektrowni jądrowej, to są oczywiście takie firmy jak Duży

0: że polskie czempiony jak Mostostale, jak Famag, Ferrum, które zostały zakwalifikowane przez konsorcjum Westinghouse Bechtel do budowy tej części jądrowej. Wśród nich jest oczywiście pomorska firma EPG, natomiast jest część konwencjonalna, w której zdecydowanie większość firm, w tym firm z Pomorza, będzie zaangażowanych, bo warto, żeby Państwo wiedzieli, że do tej pory na przygotowanie terenu budowy polskie elektrownie jądrowe wydały ponad 1 mld zł, z czego więcej niż 1/4 trafiło do pomorskich firm. To jest 280 milionów złotych, na których skorzystały pomorskie firmy i to jakby oczywiście cały czas rośnie w miarę postępów prac, ale to jest dopiero procent, który jest przed nami, bo jesteśmy na etapie prac przygotowawczych, natomiast sama zasadnicza budowa, która ruszy w 2028 roku od wylania pierwszego betonu jądrowego, to będzie cała skala duża inwestycji. Jeżeli popatrzymy na to, że w bazach firm, które zostały zakwalifikowane już w tym momencie jako certyfikowane firmy do budowy elektrowni, w bazach amerykańskiego konsorcjum jest 1500 firm, w tym duża część firm pomorskich, więc liczymy na to, że ten po pierwsze local content krajowy i ten local content pomorski będzie bardzo silnie reprezentowany. I to jest ten jeden element bardzo ważny. Drugi, kadry. Nikt sobie nie wyobraża sytuacji, w której na placu budowy, gdzie w szczycie będzie 10,5 tysiąca pracowników na placu budowy, że to nie będą polscy pracownicy. Natomiast patrząc na to, że dzisiaj mamy na szczęście bardzo niskie bezrobocie, ale to powoduje, że potrzebujemy mieć 10,5 tysiąca pracowników, których przygotujemy z punktu widzenia kultury bezpieczeństwa jądrowego, zasad BHP obowiązujących przy tego typu inwestycji, no to jest duże i to jest z całą pewnością duże wyzwanie, które czeka Pomorze, które czeka powiat wejherowski, wyzwanie, ale też i ogromna szansa na bardzo dobre zarobki dla pracowników, na bardzo dobrą ścieżkę kariery dla młodych ludzi, którzy będą chcieli się w tym kierunku kształcić, a to nie mówimy tylko o kształceniu na poziomie wyższym, ale przede wszystkim będziemy potrzebować elektryków, będziemy potrzebować spawaczy, będziemy potrzebować monterów, będziemy potrzebować pracowników budowlanych, więc w tych zawodach technicznych jest rzeczywiście bardzo duży potencjał.
1: To tutaj pozwolę się zapytać tak już bezpośrednio wprost, bo o tym mówi się od dawna, że nie wiadomo, kto będzie pracował przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. Zostawmy na razie firmy, ale poruszył Pan kwestię pracowników. To będą pracownicy polscy, bo chodzą różne pogłosy. Jak wiadomo, no nie mamy konkretów, no to ciężko o konkretach mówić. Wiadomo, że budować będą Amerykanie, czyli cały świat jest dla nich otwarty, to dlaczego mają wybierać tylko Polaków? Więc pytanie, kogo tak naprawdę będziemy gościć w gminie Choczewo?
0: Będziemy gościć polskich pracowników i w jak największym stopniu będziemy chcieli w to angażować mieszkańców gminy Choczewo, mieszkańców powiatu wejherowskiego, powiatu puckiego, lęborskiego i generalnie województwa pomorskiego. Dlaczego o tym mówię? My wiemy, jacy pracownicy konkretnie na jakim etapie budowy będą potrzebni. Mamy taką analizę wykonaną, którą otrzymaliśmy od konsorcjum amerykańskiego, które ma doświadczenia przy budowie innych elektrowni i wie ilu, kiedy, jakich pracowników będą potrzebować. Nie tylko oni, ale będą potrzebować też firmy, które będą podwykonawcami amerykańskiego konsorcjum i będą sięgać po tych pracowników stąd. Więc mamy dokładnie przeanalizowane, jakich pracowników, w którym roku, kiedy będziemy potrzebować, jaka będzie ich ścieżka kariery. I dlatego też już od kilkunastu miesięcy pracujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, które zbadało potencjał w zakresie kształcenia na poziomie technicznym na całym Pomorzu, ale też my swoją drogą w kontakcie ze starostą wejherowskim, tutaj panem Marcinem Kaczmarkiem, z starostą puckim, panem Jarosławem Białkiem, czy z starostą lęborskim, Tomaszem Litwinem, panią prezydent Oktawią Gorzeńską z Gdyni, to takie osoby bardzo mocno zaangażowane w ten proces kształcenia. Wytypowaliśmy konkretne szkoły, klasy, w których szczególnie utworzymy dodatkowe formy kształcenia dla spawaczy, dla elektryków, dla budowlańców, tych zawodów, których będziemy szczególnie potrzebować, gdzie uczniowie będą się kształcić również praktycznie w oparciu o klasy patronackie, polsko-amerykańskie, nasze pejowe z 6 największymi firmami, gdzie chcemy też, żeby powstało na terenie powiatu wejherowskiego w Rumi Centrum Doskonalenia Kadr, czyli te osoby, które dzisiaj na przykład mają uprawnienia spawacza, ale ze względu na to, że nie miały szkoleń, certyfikacji związanych z dopuszczeniem na plac budowy energetyki jądrowej, żeby te kwalifikacje nabywały przy współpracy naszej z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, żeby taki system w całości się odbywał. No i jakby jesteśmy bardzo zaawansowani w tym, żeby to się po prostu wydarzyło.
1: Kiedy to się wydarzy? Bo mówimy 2028 rok cały czas. Wylanie pierwszego betonu. Lata kształceń 3-5 lat. Tak, jeżeli

0: Jeśli chodzi o tych uczniów, którzy idą teraz do szkół zawodowych, do techników, więc zdążymy?
1: A to nie jest kiedy się wydarzy, bo to się już dzieje. Bo jakby w zaangażowanie władz województwa pomorskiego jest już od kilkunastu miesięcy razem z nami, to my przygotowaliśmy raport, w jaki sposób wykształcić te kadry na etap budowy. Województwo pomorskie od początku jest w to zaangażowane. Teraz 11 maja powstaje Pomorska Rada Budowania Kompetencji Jądrowych z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, starosty wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, z Gdyni, Gdańska, kuratora oświaty Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wiemy już, w których szkołach chcemy, jakie klasy otwierać i będzie się to działo już od tego roku. Te nabory będą sukcesywnie wzmacniane, więc to jest coś, co się już dzieje. To nie jest obietnica, że coś się może wydarzy za rok, może za pięć. Wiemy, jaki mamy harmonogram i spokojnie jesteśmy w tym harmonogramie.
0: Kto będzie zatrudniał tych ludzi? O tak może zapytam, bo tu przejdźmy do tego local contentu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy nasi mówią też wprost. Nasi, czyli firmy tutaj z powiatu wejherowskiego, Sokolic, boimy się tego, że praca będzie tylko dla wybranych, jeżeli chodzi o firmy, a z drugiej strony nas czeka odpływ naszych pracowników, którym my nie będziemy mogli zagwarantować takich pensji, jak firmy, które będą jednak wykonywać pracę dla elektrowni jądrowych, a rynek pracownika też jest rynkiem ograniczonym.
1: Absolutnie. I to jest takie ryzyko, które my też dokładnie widzimy. I to nie jest tak, że my przygotujemy 10 tysięcy ludzi i nic nas poza tym nie interesuje, a na całym etapie budowy, bo 10,5 tysiąca ludzi potrzebujemy w szczycie budowy, 31-32, przez cały etap budowy przewinie się 24 tysiące pracowników. To jest poważna liczba. Oprócz tego, że my i budowę elektrowni jądrowej mamy stocznie, mamy offshore i to jest to ryzyko dla tych małych i średnich przedsiębiorców, żeby firmy, które będą zaangażowane w te procesy inwestycyjne, nie podbierały im pracowników. Dlatego chcemy wykształcić więcej osób, które również będą wsparciem dla lokalnych firm, żeby nie dochodziło do sytuacji takiej, że te firmy, które tutaj przyjdą, a to nie będzie tylko konsorcjum amerykańskie, które będzie zatrudniać, czyli Bechtel Westinghouse, ale to będzie te sześć polskich wielkich firm, które będą zaangażowane na etapie jądrowym. I one oczywiście przyjdą tutaj częściowo ze swoją kadrą, ale będą też tutaj zatrudniać. My liczymy na to, że firmy, które będą zaangażowane z Pomorza na różnych etapach budowy elektrowni w tej części konwencjonalnej, bo część jądrowa to jest tylko pewien element budowy elektrowni, wcale nie największy. Ta część konwencjonalna też stanowi bardzo istotny etap inwestycji i tam liczymy na to, że będą zaangażowane w dużym stopniu pomorskie firmy i one będą potrzebować pracowników, w tym właśnie pracowników, których my przygotujemy, żeby nie było potrzeby też sięgać po drenowania kadr z wewnątrz. To jest istotny problem, który zauważyliśmy na samym początku i dlatego jeżeli mówimy, że potrzebujemy 10,5 tysiąca ludzi w szczycie, no to my potrzebujemy wykształcić, żeby nie zaburzać lokalnego rynku pracy, przynajmniej 2-3 razy tyle.
0: No tak, tym bardziej, że mówimy o elektrowni, to jest jedna, wszystkie inwestycje towarzyszące, plus ci ludzie przecież też będą się utrzymywać, to są sklepy, fryzjerzy, wszystkie inne rzeczy, więc powiedzmy sobie szczerze, to zapotrzebowanie, rozumiem, będzie bardzo duże i to będzie na lata. Pytanie. Na ile lat? Bo mówi pan w szczycie 10 tysięcy, no ale mówimy o ściągnięciu tutaj ludzi, mówimy o zagospodarowaniu terenu, przygotowaniu branży, co się z tymi ludźmi stanie też później, bo przecież wiadomo, że to już zupełnie inne osoby będą potrzebne do późniejszej eksploatacji tej elektrowni, a zupełnie inne do jej budowy.
1: Trochę tak, trochę nie. Bo na etapie budowy najwięcej potrzebujemy elektryków. Ponad 3,5 tysiąca elektryków, które będą potrzebne na etapie budowy. Na etap eksploatacji stale będzie potrzebne około 1,5 tysiąca pracowników. Z tych 1,5 tysiąca pracowników większość to będą potrzebni właśnie elektrycy. Natomiast jeżeli ktoś zdobędzie kompetencje spawalnicze, monterskie, elektryczne, inne, kwalifikujące go do budowy elektrowni jądrowej, to nie ma takiej możliwości, żeby nie został zagospodarowany na rynku pracy w innej branży, bo to będą pracownicy poszukiwani. To jest jakby jedna rzecz. Druga, jeżeli ktoś już wejdzie w ten etap budowy, na etap elektrowni jądrowej, to my budujemy pierwszą elektrownię jądrową. Za chwilę będzie decyzja o budowie drugiej elektrowni jądrowej. Bardzo są zaawansowane prace dotyczące budowy małych reaktorów jądrowych. To jest ten trend, który w Polsce się będzie rozwijał. Dla Pomorza to jest unikalna szansa z punktu widzenia budowania kadr, żeby ci ludzie, którzy zdobędą te kwalifikacje tutaj, żeby te kwalifikacje wykorzystywali przy różnych i przy innych inwestycjach. W tym również te kwalifikacje operatorskie, bo poza budowaniem kompetencji na etap budowy, to na Pomorzu, w oparciu o pomorski hub naukowy,

0: naukowo-dydaktyczny, będzie zlokalizowane kształcenie kadr na potrzeby eksploatacji, czyli tych kadr jakby wyższego rzędu z poziomu kształcenia wyższego i ci ludzie będą zagospodarowywani w energetyce jądrowej w całej Polsce, więc to kształcenie, budowanie kompetencji w zakresie energetyki jądrowej, nie tylko elektrowni w Choczewie, będzie zlokalizowane właśnie tutaj.
1: Tylko jeżeli chodzi o kadry, czy też jeżeli chodzi o przedsiębiorców? Bo nasi przedsiębiorcy, wiadomo, patrzą na rozwój wieloletni. To teraz działa trochę inaczej. Jak wiadomo, każdy chce firmę kontynuować przez wiele lat, nawet wielopokoleniowo i patrzy o tym rozwoju. I teraz nasze firmy stoją też pod takim znakiem zapytania, czy i na ile przekwalifikować się może, czy i na ile jednak walczyć o to, żeby być częścią tego wielkiego tortu, tak to nazwijmy, żeby później się też z tego tortu móc utrzymywać i czy na ile zostaną tak naprawdę dopuszczeni faktycznie, bo tak jak na razie mówiliśmy, że o tych dużych firmach i o tych mniejszych, ale czy tu będzie jakiś system naczyń powiązanych i że później oni także będą preferowani, jeżeli chodzi o na przykład o budowę kolejnej elektrowni, bo już będą mieli doświadczenie, bo już będą mieli pewnego rodzaju też dokumenty potwierdzające oczywiście udział w tak ważnym projekcie.
0: To jeżeli ktoś zdobędzie kompetencje i certyfikacje albo kwalifikacje przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej, to jakby w sposób automatyczny ma większe szanse przy innych inwestycjach. Natomiast to jest też tak i jakby za dużo o tym nie było do tej pory powiedziane, ale myślę, że dzisiaj mogę o tym powiedzieć. Konsorcjum Westinghouse Bechtel, dla nich elektrownia w Choczewie to pierwsza elektrownia w Europie, którą będą budować. Natomiast apetyty konsorcjum amerykańskiego nie ograniczają się tylko do pierwszej elektrowni jądrowej. Sięgają szerzej innych inwestycji na terenie Europy. I teraz, jeżeli zbudujemy ten łańcuch dostaw dla amerykańskiego konsorcjum przy budowie elektrowni w Choczewie, to automatycznie ten łańcuch dostaw, i to wiemy też z rozmów, ten łańcuch dostaw będzie wykorzystywany przy innych inwestycjach w całej Europie i nie tylko, bo jeżeli dla generalnego wykonawcy firma, która z nim pracowała, sprawdziła się, ma dobre kwalifikacje, ma świetnie przygotowanych pracowników, no to realizując potem inwestycje na przykład, nie wiem, w Niemczech, w Czechach, w Bułgarii, no to po co ma sięgać po coś, co jest nieznane, skoro ma już przygotowanego, sprawdzonego partnera, z którym realizował inwestycje w innym miejscu.
1: Ale tu też mówimy o tych dużych, bo raczej nie będą szukać mniejszych. Czy to będzie też taka sieć, że będzie wykonawca, podwykonawca i on też będzie miał swoich podwykonawców, bo powiedzmy sobie szczerze, te nasze lokalne, małe, średnie przedsiębiorstwa, tak jak pan powiedział, czy nawet większe, bo ich tak jest kilka u nas, na naszym rynku, czy oni także będą mieli okazję później wejść w to w jakiś bardziej dostrzegalny sposób, niż tylko bycie podwykonawcą, podwykonawcy i ewentualnie może się uda.
0: No ale to tak to się odbywa. To nie tylko przy okazji budowy elektrowni jądrowej jest tak, że firmy budują swoje łańcuchy dostaw, że generalny wykonawca bierze na poszczególny zakres robót swojego podwykonawcę, a ten ma swojego w zakresie elektryki, a innego ma w zakresie betonu. Jakby to bardzo często firmy robią w ten sposób, nie kumulując tego tylko jakby wewnątrz swojego przedsiębiorstwa, ale korzystając z podwykonawców. I to jest szansa dla firm pomorskich. Oczywiście są też inwestycje, które są jednorazowe, jak wybudowanie drogi. No, drugi raz jej nie wybudujemy w tym samym miejscu, tak jak wybudowanie drogi czy budowę centrum logistycznego. Ale jakby to są też szanse dla lokalnych firm. Tak samo jakby szansą, którą my dostrzegamy, jest nie tylko ta branża stricte twarda budowlana, ale jeżeli będziemy mieć 10,5 tysiąca pracowników w szczycie budowy, to oni muszą gdzieś mieszkać, muszą gdzieś jeść, muszą gdzieś robić zakupy. Więc to jest też szansa dla lokalnych przedsiębiorstw z branży turystycznej i okołoturystycznej na to, żeby po prostu na tym zarabiać. I my zleciliśmy jakiś czas temu Agencji Rozwoju Pomorza zbadanie potencjału lokalnego rynku zakwaterowania, żeby dla tych pracowników nie budować odrębnego miasteczka kontenerowego czy odrębnego miasta, tylko w jak największy sposób tych ludzi umieścić w lokalnej bazie noclegowej. Czekamy na ten raport, on na dniach powinien do nas dotrzeć i to jest właśnie też szansa dla Choczewa, to jest szansa dla gminy Choczewo, szansa dla powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, okolicznych, na to, żeby po prostu zwyczajnie w ten sposób również zarabiać przy budowie elektrowni.
1: To kiedy te pierwsze zarobki za te 2 lata, wtedy będziemy mogli stricte powiedzieć i zauważyć już, że ten local content, o którym teraz mówimy, ten cały rozwój, te tysiące pracowników i to, co się wiąże z ich życiem i pobytem tutaj, to jest końcówka roku 2028?
0: No, już 276 milionów zarobiły pomorskie firmy przy budowie elektrowni. Natomiast patrząc na kolejne etapy, to takim kolejnym kamieniem milowym, gdzie będzie bardzo zauważalny etap inwestycji, to jest rok 2028, czyli wylanie pierwszego betonu jądrowego. To wtedy ruszy tak naprawdę w całości budowa, natomiast przypływ pracowników na placu budowy taki bardzo wyraźny zauważymy już w 2027 roku przy pracach przygotowawczych do FNC, czyli do pierwszego betonu.

0: jądrowego.
1: No to proszę Państwa, w takim wypadku pozostaje nam poczekać, oczywiście trzymać kciuki naszym pracodawcom, ale także i pracownikom, życzyć tego, żeby skorzystali jak najlepiej oczywiście z tej okazji, która pewnie u nas się nie powtórzy, ale jak słyszymy, jest także możliwe, że będzie powtarzała się w innych częściach, czy to naszego kraju, czy też Europy, więc trzymamy za to kciuki, żeby tę szansę po prostu wykorzystać. Na dzisiaj już dziękuję ślicznie, Mieszko Wytrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Grzegorz Maj, czyli pełnomocnik do spraw Local Content Polskich Elektrowni Jądrowych. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
2: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
0: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
3: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
0: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach wygenerowane przez sztuczną inteligencję postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
5: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
0: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
6: Procenty, geometria dużo.
7: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
8: No z 80%.
0: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego komendanta powiatowego policji, nadkomisarza Damana Stałego. W uroczystej zbiórce uczestniczyli przedstawiciele samorządów, m.in. wicestarosta Pucki Tomasz Herman, starosta Pucki, a także wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu puckiego, prokurator rejonowy, dowódcy i komendanci służb mundurowych, przedstawiciele urzędów i współpracujących instytucji, a także kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz pracownicy puckiej komendy. Podczas ceremonii komendant wręczyła nadinspektorowi Adamowi Nastałemu rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko komendanta powiatowego policji w Pucku. Nastąpiło przy tym uroczyste zdanie jednostki przez młodszego inspektora Krzysztofa Marczaka. Nadkomisarz Adam Nastały przywitał się ze sztandarem jednostki oraz złożył meldunek o gotowości objęcia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego.

0: Powiatowego Policji w Pucku. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl. Słowiński Park Narodowy poinformował o wprowadzeniu czasowego zakazu amatorskiego połowu ryb na rzece Łupawie. Ograniczenia mają związek z prowadzonym zarybianiem rzeki rybami łososiowatymi. Zakaz będzie obowiązywał od 16 do 25 maja na odcinku od wypływu z jeziora Gardno do granicy parku w miejscowości Rowy. Park przypomina również, że podobne ograniczenia obowiązują już na rzece Łebie. Tam całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb został wprowadzony od 12 do 21 maja. Dotyczy on odcinka pomiędzy wypływem z jeziora Łebsko do granicy Słowińskiego Parku Narodowego w Łebie. Wprowadzone zakazy mają umożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu zarybiania oraz ochronę wpuszczonych do rzeki ryb łososiowatych. Służby apelują do wędkarzy o przestrzeganie obowiązujących terminów i ograniczeń, które mają wspierać odbudowę populacji cennych gatunków ryb w regionie. Kolejne zabytkowe kamienice w Słupsku przejdą remont dzięki miejskim dotacjom. Władze miasta ogłosiły następnych beneficjentów 5. edycji programu rewitalizacyjnego realizowanego w specjalnej strefie rewitalizacji. Wsparcie finansowe otrzyma m.in. wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Teatralnej 5. Kamienica z około 1930 roku jest jednym z nielicznych budynków tej części miasta, które przetrwały pożar Słupska w 1945 roku. W ramach prac wyremontowane zostaną elewacje od strony ulic Teatralnej i Mikołajskiej. Zaplanowano również wymianę ogień piwnicznych, wzmocnienie pęknięć konstrukcyjnych, wykonanie izolacji fundamentów oraz odświeżenie klatki schodowej. Dofinansowanie trafi także do wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Zamenhofa 2. Kamienica z 1914 roku przejdzie remont elewacji, a odnowione zostaną również zabytkowe drzwi wejściowe z odtworzeniem ich historycznego wyglądu. Zakres prac obejmuje także renowację sztukaterii oraz remont balkonów. Program rewitalizacji realizowany przez miasto ma wspierać właścicieli i wspólnoty mieszkaniowe w modernizacji historycznej zabudowy oraz poprawie estetyki centrum Słupska. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na otwarcie klasy mundurowej w Technikum Budowy Okrętu w Gdyni. Nowy oddział wystartuje już we wrześniu. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie takiej klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Gdyni w ramach projektu oferowanego przez ministerstwo. Dzięki współpracy z 33. Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej oprócz tradycyjnego kształcenia uczennice i uczniowie przejdą podstawowe szkolenie okołowojskowe realizowane przez 5 lat nauki. Oddział przygotowania wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziału przygotowania wojskowego będą środki własne z budżetu miasta i budżetu państwa, w tym te przyznawane na realizację zadań związanych z prowadzeniem oddziałów przygotowania wojskowego. Dobra wiadomość jest taka, że mrozu w nocy nie będzie, zła, że gorąco też nie będzie. 6 stopni w tej nocy zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustek, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Piątkę, w Wejherowierdzie, Rumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, ciśnienie wciąż jest naprawdę niskie, poniżej 1000 hektopaskali. Zachmurzenie się nie zmienia, duże z większymi przejaśnieniami i cały czas jeszcze mogą się nam w regionie pojawiać przelotne opady deszczu, zarówno tej nocy, jak i jeszcze w ciągu dnia jutrzejszego.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party. Reklama.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama. Norda Party.
2: This one I feel in broken hearts.

0: Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii. Miriam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
1: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA.
0: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
0: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia weźmie pod lupę finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o parafię Bazyliki Mariackiej, którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pod zarzutem braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody metropolity pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i waluty. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii, ksiądz Piotr Studnicki.
3: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie decyzjalnym. Nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
0: Ksiądz Raś odwołał się od dekretu arcybiskupa Jędraszewskiego, ale w ubiegłym roku decyzję o jego odwołaniu podtrzymał papież Leon XIV. Warszawa szuka sposobu na nisz demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo, że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
4: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
0: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Właśnie rusza półfinał Eurowizji, w którym reprezentantka Polski Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. 24-letnia wokalistka zaśpiewa balladę Pray.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przedstawiciele samorządu gminy Kocakowo wzięli udział w działaniach z zakresu ochrony wybrzeża. Te polegały na nasadzeniu traw wydmowych na nowo utworzonych wałach wydmowych w Rewie. Inicjatywa realizowana przez Urząd Morski w Gdyni przy współudziale Nadleśnictwa Gdańsk jest kluczowym elementem wzmacniania naturalnych barier ochronnych linii brzegowej. Proces budowy wydm białych koordynowany przez Urząd Morski w Gdyni jest zadaniem wieloetapowym. Rozpoczyna się on od przygotowania płotków faszynowych z chrustu, które akumulują piasek niesiony przez wiatr. Następnie poprzez odpowiednie kształtowanie przeszkód uzyskuje się przyrost wydmy na wysokość. Finałowym i najważniejszym z punktu widzenia trwałości elementem jest biologiczna zabudowa. Działania te mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ochrony brzegów morskich. Są one również niezbędne dla zachowania i odtwarzania unikatowych siedlisk przyrodniczych, w tym rzadkich w skali europejskiej zbiorowisk wydmy szarej. W Nowej Wsi Lęborskiej trwają przygotowania do tegorocznej Nocy Muzeów. Wydarzenie pod hasłem Hej na Kaszubską Nutę odbędzie się 16 maja w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne

muzyki, regionalnych tradycji i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazł się m.in. występ zespołu regionalnego Frantówka, który zaprezentuje tradycyjne pieśni i tańce kaszubskie. Uczestnicy będą mogli także obejrzeć wystawy poświęcone Franciszce Majkowskiej oraz ekspozycję artystyczną Cztery spojrzenia, trzy barwy. Organizatorzy przygotowali również quest Nowowiejska Wenecja, podczas którego mieszkańcy poznają lokalne ciekawostki z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Dodatkową atrakcją będzie

strefa VR pozwalająca zobaczyć okolice z nowej perspektywy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do 19. Wstęp jest wolny. Do rzeki Słupi oraz jej dopływów trafił na rybek letni troci. Zarybianie przeprowadzono w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich realizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego.

0: Sportowego imienia Stanisława Sakowicza. Materiał zarbieniowy pochodził z ośrodka zarbieniowego w Damnicy. Ryby wyhodowano z ikry pozyskanej jesienią ubiegłego roku od tarlaków odłowionych w Słupsku. W akcji uczestniczyli także wędkarze ze słupskich kół Trzy Rzeki, Kapena, Kolejarz oraz Ekostar Rzemieślnik, którzy pomagali przy wpuszczaniu na rybku do rzeki. To nie jedyne działania prowadzone w regionie. Zarybiono również rzekę Brdę narybkiem letnim szczupaka. W akcję zaangażowali się wędkarze z kół Konarzyny i Przechlewo. Dodatkowo do jeziora Nidno trafił żerujący wylęk szczupaka. Przy tym przedsięwzięciu pomagali członkowie koła wędkarskiego ze Sławna. Celem zarybiania jest odbudowa populacji ryb oraz wspieranie równowagi biologicznej w pomorskich wodach. 13 maja na gdyńskich drogach pojawi się kilka zmian w organizacji ruchu. Te obejmą jedną z ulic oraz okolice stadionu. Od środy 13 maja na ulicy Ramuta zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia są związane z planowanym remontem nawierzchni na całej szerokości jezdni. Ruch odbywać będzie się wahadłowo. Planowany termin zakończenia tych robót to 14 maja. Od godziny 17 w związku z meczem Arka Gdynia Górnik Zabrze wprowadzone zostaną także zmiany w organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego. Obejmą one ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką oraz Stryjską na odcinku od węzła imienia Macieja Brzeskiego do ulicy Małokackiej. Na czas organizacji meczu możliwe będzie parkowanie na buspasie ulicy Małokackiej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu w omawianym regionie planowane jest na godzinę 21. Kłód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 4:45. Szczerze, pogoda się niespecjalnie jutro zmieni w porównaniu do tej dzisiejszej. Na termometrach maksymalnie będziemy mieli 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, mniej więcej 12 w Gniewinie i także 11 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu. Wybiegając trochę do przodu, już jutro temperatura zacznie iść w górę.
1: Norda.